0: Radio SK. SK.
1: SK. No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Znaj, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

tak modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb,

Piarę deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piarę deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: I po reklamie.
8: SK Płock News.
9: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
8: SK Płock.
9: W studiu Radia SK Tomasz Piekarski, autor wielu publikacji o Płocku. Witam cię, Tomku.
10: Witam cię, dobry.
9: Tomasz Piekarski i Piotr Grzeszpanowicz wydali książkę o Radziwiu. Tomek, chciałbym, abyś właśnie historię Radziwia, osiedla przeszło 100 lat temu przyłączonego do naszego miasta, przybliżył dzisiaj słuchaczom Radia SK. Może zacznijmy od tego, kiedy pierwsi osadnicy pojawili się na tych terenach i jak myślisz, dlaczego właśnie tutaj się pojawili?
10: No to są bardzo ciekawe pytania, bo to są cały czas aktualne pytania badawcze, można powiedzieć. Cały czas jakieś nowe informacje na ten temat są odkrywane. W przypadku początków jest to pytanie, które przede wszystkim zadają sobie archeologowie. I takie badania były prowadzone wiele, wiele lat temu, zarówno przez archeologa takiego amatora, tutaj naszego płockiego Kazimierza Gielinka, jak i potem przez archeologów ze środowiska Uniwersytetu Warszawskiego i potem jeszcze Uniwersytetu Wrocławskiego. Radziwie jest prawdopodobnie taką osadą, która pojawiła się w czasach plemiennych, czyli no oczywiście plemienia Mazowszan tutaj w tym rejonie. X-X wiek, mniej więcej w tym momencie, kiedy powstał Płock. Czyli Płock jako taka siedziba, główna siedziba plemienna Mazowszan, główny ośrodek władzy plemiennej. Natomiast Radziwie prawdopodobnie jako osada służebna, jak to miało wtedy, no to taką rolę te osady, te miejscowości podgrodowe pełniły. I ta osada znajdowała się albo na wyspie, albo po drugiej stronie Wisły. Trudno jest przypuszczać, czym w tym bardzo wczesnym średniowieczu mieszkańcy Radziwia się zajmowali, ale być może to była przeprawa brodu, być może to były jakieś sprawy związane z rybołówstwem, z takimi zawodami bardziej dotyczącymi rzeki. Bo Radziwie właśnie z rzeką było bardzo mocno związane i osadnictwo te wczesne średniowieczne często właśnie no, wokół rzek się rozwijało. Także tutaj Wisła oczywiście przyciągała również takich osadników, przy czym trzeba też pamiętać, że Wisła była no, taką rzeką trochę też graniczną, rozdzielającą różne regiony. Mazowsze północne znajduje się za Wisłą. No, tutaj po stronie Radziwia, Gostynina, no, tutaj mamy do czynienia bardziej z Mazowszem Zachodnim już. Trochę to jest inny region, taki powiedzmy geograficzno-historyczny. Więc Radziwie, można by wysnuć taką hipotezę, było wrotami Mazowsza i może takimi wrotami do głównej siedziby władz plemiennych. Także rozwijało się w średniowieczu jako osada służebna, a potem wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa po 966 roku być może w Radziwiu mieli swoją siedzibę na krótko benedyktyni, którzy potem no, zajmowali się między innymi ewangelizacją Mazowszan, ale również stanowili taki pierwszy ośrodek kościelny ważny na wzgórzu tumskim i potem też stanowili trzon kapituły katedralnej wtedy, kiedy pojawiło się biskupstwo płockie w 1075 roku. I od razu Radziwie było właśnie własnością tej kapituły. Te powiązania właśnie benedyktynów z Radziwiem są przez niektórych badaczy właśnie wskazane.
9: Czy wiadomo, kiedy pojawiła się nazwa Radziwie?
10: No to jest pytanie takie, które często pojawia się gdzieś tam w takiej przestrzeni, powiedzmy, szkolno-historycznej, bo czasami ja się spotkałem nawet z taką pracą domową zadaną w szkole. To jest pytanie do językoznawców tak naprawdę. Najprawdopodobniej jest to nazwa pochodząca od jakiegoś założyciela, jakiejś osoby, która no była jakąś osobą, jakimś takim czynnikiem tworzącym osadę. Od jakiegoś, no trudno powiedzieć, radica, być może jest to jakieś imię pochodzenia słowiańskiego. Używano zresztą w średniowieczu nazwy radzice. Bardzo długo te radzice, jeszcze w XIX-wiecznych słownikach takie określenie zamiennie z tym określeniem Radziwie było zapisane. Także to jest prawdopodobnie taka etymologia. No można tam oczywiście różne inne hipotezy wysnuwać, ale wydaje się, że to jest najbardziej prawdopodobne.
9: A kiedy ta nazwa zaczęła funkcjonować? Wiadomo coś o tym?
10: Ona funkcjonuje już w średniowieczu, więc musiała ukształtować się bardzo wcześnie. Średniowiecze i potem już w tym okresie nowożytnym, w XVI-XVII-wiecznych dokumentach, takich kapitułach wizytacyjnych, to ta Radziwie już funkcjonuje. I ta nazwa jak gdyby jest zapisywana, zresztą są też różne zapisy dotyczące fundacji, różnych osób duchownych, którzy właśnie mieli różne prebendy z Fundacji Radziwskiej i tam ta nazwa po prostu pada.
9: Generalnie teren Radziwia wyglądał troszkę inaczej niż dzisiaj, prawda, wówczas?
10: Tak, no inaczej płynęła Wisła, inaczej się rozlewała, ona płynęła w zależności też od pory roku, płynęła takim trochę węższym korytem, bardziej zakręcała. Tutaj pod Płockiem trzeba też pamiętać, że Wzgórze Tumskie wyglądało inaczej we wczesnym średniowieczu, inaczej później po tych osuwiskach, prawda, po tych zapadliskach, które się pojawiały, więc ta Wisła okalała to wzgórze bardziej w kierunku południowym i w związku z tym Radziwie też leżało bardziej tak w tym wschodnim kierunku, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w kierunku stadionu Stoczniowca dzisiejszego, czy w kierunku tego wału tam koło przystani jachtowej okalała ta Wisła również ten teren jak gdyby od strony południowej, jeżeli się rozlewała w tych momentach roztopów. Tak?
9: Tomek, to były tereny zalewowe. Dlaczego zdecydowano się, żeby tutaj się osadzić?
10: Trudno powiedzieć. Jeżeli była to osada służebna, jeżeli było pewne źródło dochodu, czyli jeżeli ci ludzie wiedzieli, że no, mają możliwość przeżycia, mają możliwość funkcjonowania, to nawet wylewy nie przeszkodziły takim osobom w osadnictwie. Trzeba też pamiętać, że w tych czasach średniowiecznych, nowożytnych, no nie było tak do końca bezpiecznego miejsca w takim naszym współczesnym sposobie myślenia. Wojny, epidemie, zarazy, różnego rodzaju kataklizmy, pożary, no, były na porządku dziennym i w zasadzie dotykały wszystkie różne inne miejsca także.
9: Jak wyglądały dalsze dzieje Radziwia, bo mówimy tutaj o średniowieczu, do momentu, kiedy została przyłączona? Jaka była historia tego miejsca i jak się rozwijało?
10: Radziwie wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa i organizacji kościelnej stało się własnością kapituły katedralnej. I no, była to pewna zależność oczywiście feudalna. Wynikały z niej jednak trochę takie mniejsze uciążliwości niż w przypadku chłopów pańszczyźnianych. Mieszkańcy Radziwia musieli przede wszystkim pełnić stróże przy katedrze w określone dni tygodnia, dostarczać smarowidło do dzwonów, no i wykonywać tam różne drobniejsze jakieś, no oczywiście płacić również pewne opłaty wykonywać. Natomiast przez cały w zasadzie okres średniowiecza, okres nowożytny, ta własność w stosunku do kapituły katedralnej pozostała, czyli do jak gdyby do początku XX wieku, do końca XIX wieku. Radziwie było kilkakrotnie zalewane, najeżdżane, palone też w wyniku różnych kataklizmów, a to najazdu pruskiego, a to krzyżacko-czeskiego, a to później w okresie potopu szwedzkiego i również również tutaj pojawiały się, w ogóle dzisiaj pojawiają się też hipotezy na temat jak gdyby położenia kościoła. Ten kościół, który tu obecnie stoi, to jest 6 lub 7 z kolei, i ten kościół przesuwał się od Wisły w kierunku bardziej w głąb lądu, w kierunku takim mniej zalewowym. Dzisiaj stoi tak naprawdę na pewnym swoistym pagórku, wzgórzu. Ostatnia powódź go, przypomnę, nie zalała. Jak się patrzy na mapy powodziowe, to wokół kościoła ta przestrzeń jest niezalewowa tak naprawdę. To rzadko kto o tym pamięta. Także kościół wiedział w swojej mądrości o różnych też topograficznych rzeczach.
9: Gdzie po prostu ten kościół wybudować,
10: tak,
9: prawda?
10: Tak, i uczył się, prawda, wraz z tymi kolejnymi wylewami. Dyskusja obecnie toczy się na temat pierwszego kościoła w Radziwiu, bo w zasadzie przeważa taki pogląd, że on nie znajdował się, że ten kościół świętego Benedykta nie znajdował się po lewej stronie Wisły, czyli w Radziwiu, tylko raczej po prawej stronie Wisły. Czyli powiedzmy tutaj mniej więcej, gdzie mamy ulicę Rybaki, albo u podnóża gdzieś tam dzisiejszego kościoła świętego Dominika. Więc no, to są takie dyskusje archeologiczne, związane też z nową interpretacją źródeł historycznych, z interpretacją sformułowania, że naprzeciwko, w porcie, naprzeciwko kościoła, książę Konrad Mazowiecki dokonał kaźni na scholastyku Janie Czapli. Takie zapisy no, spowodowały też dyskusję naukową, z której wynikają właśnie te różne historie. No, to są ciekawe rzeczy i z ostatnich lat tak naprawdę pewne ustalenia. Radziwie przeżywało właściwie, jeśli chodzi o ten rozwój taki osobowy, te wszystkie historyczne zawirowania razem z Płockiem tak naprawdę. Było to Radziwie powiązane i jeżeli pada pytanie dotyczące tych odbudowywania trudności po tych różnych wylewach, zalewach, to można też przypuszczać, że obecność jednak miasta, obecność Płocka pomagała, prawda, w odbudowywaniu życia nawet. W XVIII wieku po różnych wojnach, zniszczeniach, szczególnie początku XVIII wieku, liczba ludności Radziwia i Płocka nie była nawet taka duża, bo w Płocku mieszkało około 1500 osób tylko. Natomiast w Radziwiu tak gdzieś około, razem z dziećmi, odnotowywano około 700. Także w zasadzie można powiedzieć, że mieszkały naprzeciwko siebie dwie prawie że równoważne społeczności. Potem to się oczywiście zaczęło zmieniać w XIX wieku. Płock stał się miastem gubernialnym i ta taka urzędnicza aura spowodowała też pewien przyrost ludności. W przypadku Radziwia był to taki naturalny pewien przyrost ludności związany z rozwojem po prostu wsi.
9: Ważnym elementem było powstanie mostu, prawda?
10: Tak. W roku 1838 oddany został do użytku most łyżwowy. On związany jest tutaj z postacią m.in. inżyniera Jana Marka Lajourdi, no, francuskiego inżyniera hydrologa, który został sprowadzony do Królestwa Polskiego i tutaj no, wykonał różnych wiele takich inwestycji, lokacji, zanim do Płocka trafił. Zdobył też doświadczenie wcześniej inne, m.in. przy budowie bulwaru na Solcu. I ten most po raz pierwszy połączył dwa brzegi taką stałą więzią i to też radziwiakom ułatwiło komunikację z miastem i też umożliwiło im różne takie aspekty, różne powiedzmy czynności związane z zarabianiem pieniędzy. Mogli sprzedawać swoje towary. Wtedy się pojawiają te słynne starsze panie z tobołkami, prawda, które gdzieś tam krążyły na rynku i sprzedawały płody rolne. Jednocześnie ten most musiał być gdzieś konserwowany, musiał być gdzieś zabezpieczany i remontowany i to właśnie na terenie Radziwia pojawił się port, w którym ten most na przykład na zimę był zwijany i tam również właśnie po stronie radziwskiej pojawiły się prywatne firmy napraw różnych, takich związanych właśnie z komunikacją rzeczną, czyli napraw berlinek, takich stateczków, które w XIX wieku się pojawiły, napraw różnego rodzaju łodzi i tam również zaczęli być zatrudniani mieszkańcy Radziwia w tych różnych przedsiębiorstwach. Zresztą te zawody takie związane z Wisłą, to już również XVIII-XIX wiek dla Radziwia jest bardzo charakterystyczne. Wśród mieszkańców Radziwia bardzo dużo było oryli, czyli takich pomocników flisaków. Flisak to już była wyższa trochę, wyższa partia. Natomiast oryle z Radziwia w tych sezonach spławnych bardzo, bardzo często się pojawiali. Do tego piaskarze, żwirnicy, wikliniarze, oczywiście rybacy. Tych zawodów w Radziwiu było bardzo sporo, związanych właśnie z rzeką.
9: To było o tym dalszym rozwoju Radziwia i przyłączeniu Radziwia do miasta opowiemy w następnej audycji. A teraz bardzo dziękuję Ci za przybycie do studia. Moim gościem był Tomasz Piekarski, współautor książki o płockim Radziwiu.
8: SK Płock.
9: W magazynie Radia SK Adam Załęski, badmintonista, zawodnik, a zarazem trener klubu sportowego Mazowia. Witam Cię serdecznie.
0: Dzień dobry, witam Państwa.
9: Czym jest dla Ciebie badminton?
0: Badminton jest dla mnie przede wszystkim ogromną pasją. Ja zacząłem grać w badmintona w drugiej klasie szkoły podstawowej. Nie będę mówił, ile to już trwa lat, ale troszkę już trwa. Badminton staje się coraz bardziej popularny w Płocku. Myślę, że również w Polsce staje się coraz bardziej popularny w tych największych miastach, ośrodkach typu Warszawa, Wrocław, Gdańsk, no Katowice również. Żeby zapisać się na trening czy wynająć kort, to nie jest taka prosta sprawa, czyli ten ruch amatorski bardzo jest popularny. No coraz więcej dzieci chce uprawiać badmintona, bo jest to dyscyplina bardzo wszechstronna, aczkolwiek wymagająca. To też trzeba podkreślić, że badminton jest dyscypliną wymagającą. Myślę, że może nie tylko ja, ale też to są na to różnego rodzaju artykuły, że jest jedną z bardziej wymagających dyscyplin sportowych na świecie. Znaczy wymaga bardzo dużo cech motorycznych, począwszy od tych, które wydają się nam oczywiste w grze w badmintona, czyli powiedzmy refleks, szybkość, dynamika, po takie, które mogą się wydawać takiemu odbiorcy, który pierwszy raz widział badmintona, nieoczywiste, czyli wytrzymałość, no, kondycja czy siła. Te wszystkie czynniki, te wszystkie cechy motoryczne, które składają się na takiego zawodowego badmintonisty, muszą być na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Stąd ten trening jest ogólno taki, no, ogólnorozwojowy może na pewno też, tylko ukierunkowany na te poszczególne cechy motoryczne, nie mówiąc już oczywiście o technice czy taktyce gry.
9: No z tego co mówisz, to co? To każdy może grać badmintona, czy niekoniecznie?
0: Właśnie, tutaj każdy może oczywiście zacząć badmintona. To jest dyscyplina sportowa dla wszystkich, naprawdę dla wszystkich w różnym wieku, więc tutaj każdego zachęcam do tego. Taki przykład podam, bo chyba warto. Na Mistrzostwach Polski seniorów, czy na zawodach seniorskich, gdzie jest podział na kategorie wiekowe, mamy zawodników, którzy kończą 80 lat. Tak więc to powinien być powód do tego, że każdy może taką dyscyplinę sportową uprawiać. Oczywiście ci zawodnicy, którzy mają te 70-80 lat, trenowali wcześniej, prawda? Coś, cały czas się ruszali. Oni praktycznie tego badmintona mieli pewnie od początku swojej przygody ze sportem, ale to pokazuje, że każdy może. No, podczas takiego amatorskiego meczu, czy godzinnego treningu badmintona, czy gry badmintona, spala się około 500 kalorii. To też jest takie 400-500 kalorii gdzieś tam takiego treningu, gdzie trzeba trochę pobiegać.
9: Podobno to najszybszy sport świata.
0: Tak, to jest najszybsza dyscyplina sportowa na świecie.
9: Powiedzmy dlaczego właśnie.
0: Tak. Uderzona lotka przez zawodnika. Jest rekord świata w tym temacie. On jest pobijany zresztą co chwilę o jakieś tam 2, 3, 4 kilometry na godzinę. Teraz wynosi około 500 kilometrów na godzinę, czyli lotka uderzona przez zawodnika w początkowej fazie lotu leci około 500 kilometrów na godzinę, co naprawdę jest już takim wyśrubowanym dość mocno rekordem.
9: To czyli lepiej nie dostać taką lotką w trakcie gry.
0: Lepiej nie dostać taką lotką w trakcie gry, tak. To prawda. Byłem świadkiem, jeżeli tutaj mogę wtrącić taką właśnie dygresję odnośnie tego, co powiedziałeś. Byłem świadkiem podczas zgrupowania kadry narodowej. Jak ja sam jeszcze byłem zawodnikiem, że kolega, z którym trenowaliśmy, dostał lotką w okolicach oka. No i niestety 2 tygodnie później nie pojechał już na Mistrzostwa Europy juniorów młodszych bodajże. Wykluczyło go to po prostu, więc to, co powiedziałeś, jak się dostanie, no to jeszcze w takie punkty newralgiczne gdzieś tutaj w okolicach twarzy, to może się stać krzywda, no a ale rzadko się coś takiego zdarza.
9: O,
0: może
9: no
0: tak,
9: właśnie,
0: to też
9: skoro
0: trzeba podkreślić.
9: Mówimy o takich kontuzjach, czy kontuzje bywają też w tej dyscyplinie?
0: Znaczy bywają jak w każdej innej. To na pewno to trzeba podkreślić. Na tym amatorskim poziomie na pewno ich jest mniej, chociaż tutaj pewnie też się zdarzają ze względu na to, że dopiero ktoś wchodzi w tę dyscyplinę sportową, chce jak najbardziej ją chłonąć i grać co chwilę, więc ten organizm jest po prostu nieprzygotowany do tego i wtedy mogą się pojawiać kontuzje. Natomiast już zawodnicy profesjonalni na tyle mają rozbudowany trening siłowy i taki zapobiegający kontuzjom, że te kontuzje zdarzają się, ale nie aż tak często. Tutaj trzeba, no mówię, podkreślić to, żeby pokazać to, że ta dyscyplina jest bardzo dynamiczna, więc tych zmian kierunków jest dość sporo, skoków, wyskoków, lądowań i stąd mogą się pojawiać jakieś kontuzje. Natomiast jeżeli się do tego mocno dobrze przygotujemy pod względem fizycznym, również siłowym, to tych kontuzji na pewno będzie mniej.
9: Dla tych, którzy nie do końca wiedzą, nie znają zasad gry badmintona, właśnie, jak wygląda boisko, jak się gra w badmintona sportowego, co jest potrzebne do tej gry?
0: Co jest potrzebne do tej gry? I to jest kolejna rzecz, która powinna zachęcić osoby, które chciałyby rozpocząć, czy dla dzieci swoich, czy dla siebie, przygodę z badmintonem, bo to tak naprawdę stosunkowo niedroga dyscyplina sportowa, gdzie rakietę można już spokojnie kupić, taką amatorską, w okolicach 100 zł. Nie polecam zakupów takich rakiet, że tak powiem, w cudzysłowie, w kiosku, gdyż tutaj jest to słaba jakość, lepiej dołożyć kilka złotych i mieć taką rakietę już za 100 zł, to myślę, że spokojnie można mieć rakietę, która posłuży.
9: No i tu mnie zaskoczyłeś, bo wydawało mi się, że jest to też dyscyplina podobnie droga jak tenis.
0: Znaczy, ja taką powiedziałem rakietę najtańszą, nie? Najtańszą. Mhm. Gdzieś my, czy zawodnicy zawodowi grają w okolicach 1000 zł, 900 zł, tak, czyli są te rakiety nieco droższe, natomiast tutaj nie ma znaczenia dla takiej osoby, czy dziecka, czy osoby dorosłej, dopiero zaczynającej przygody, czy ona będzie miała, czy będzie ważyła tyle, czy będzie miała balans taki i kosztowała oczywiście stosunkowo więcej. Czyli jesteśmy przy temacie rakiet, to jeszcze lotki, no bo trzeba
9: no właśnie,
0: mieć lotki.
9: Ta lotka też jest ważna i jest inna od zwykłej kometki.
0: Lotka, tak. Znaczy, jeżeli chodzi o ten amatorski i początkowy dla dzieci trening, to są to lotki plastikowe, nylonowe. Takie pudełko 6 sztuk, które starczy naprawdę na bardzo długie, bo one się tak nie niszczą szybko. Tu koszt w granicach 50-60 zł. Czyli mamy podsumowanie, takie 100 zł rakieta, 60 zł lotki, 6 już tych lotek.
9: A później już profesjonalne lotki.
0: Lotki profesjonalne, składające się z piór gęsich 16, taka tuba lotek kosztuje w granicach 100 zł, 12 sztuk. Można też kupić tańszą w okolicach 80 zł, ale można też kupić i droższą w okolicach 200 zł. I tu już te koszta są ciut większe, bo te lotki piórowe są mniej trwałe od tych lotek nylonowych.
9: No dobrze, skoro mamy już sprzęt, to co dalej? Jak wygląda boisko? Jak gramy?
0: Boisko jest w formie prostokąta, tak? Tutaj teoretycznie gramy na hali. To jest taka rzecz, którą trzeba pamiętać. Natomiast no, taką kometkę, którą wymieniłeś też teraz, powiedziałeś o kometce, no można grać sobie na dworzu, tak, rekreacyjnie, gdzieś na działce czy na plaży.
9: No tak, ale
0: natomiast
9: to nie ma
0: mówimy
9: takich konkretnych
0: tak,
9: zasad,
0: tak,
9: prawda?
0: Konkretnych zasad. No to gramy na boisku. Jest siatka na wysokości 1,55 m. I zaczynamy serwisem, czyli podobnie jak w tenisie, może tutaj będziemy próbowali też odnośnie tenisa. Zaczynamy z serwisem na połowę poprzekątnej, na stronę przeciwnika poprzekątnej. No i później gramy praktycznie wszędzie w obrębie boiska. Pierwszy ta zagrywka, czyli ten serwis, musi być zaserwowana za linię serwisową, która jest oddalona od siatki około 1,5 metra. Gramy do 21 punktów, taki mecz profesjonalny, do 2 wygranych setów. Przy stanie 20-20 muszą być 2 punkty przewagi, czyli kończymy dopiero przy 20-20 bądź 23-21, ale do 30, czyli nie może być 31-29. 30 kończy.
9: Adam, dlaczego wybrałeś akurat ten sport, a nie inny?
0: Znaczy, to się wszystko zaczęło w szkole podstawowej. To jest właśnie bardzo istotny też element tutaj, tak nawiązuje do obecnej sytuacji w szkolnictwie, że te wszystkie pasje, które później człowiek młody będzie gdzieś tam, będzie z nim w dalszej części swojego życia, zaczyna się tak naprawdę od szkoły podstawowej. Ja zacząłem od szkoły podstawowej, w szkole numer 6, szkoła podstawowa numer 6, u świętej pamięci pana Piotra Bytnera. I to była druga klasa szkoły podstawowej, więc tutaj zacząłem w drugiej klasie szkoły podstawowej i tak to się zaczęło. Bardzo mi się ta dyscyplina od razu spodobała. Myślę, że ta kwestia sportu indywidualnego jednak była dla mnie może znacząca. Próbowałem też wcześniej innych dyscyplin sportowych, jak to młody człowiek, natomiast będąc na hali po kilku treningach stwierdziłem, że to jest to. Odpowiadam sam za swoje błędy, tak? Nie zrzucam na kolegę, że mi nie podał, czy coś takiego. No, jeżeli ja zepsułem, to ja zepsułem. To było chyba w tym wszystkim najciekawsze.
9: A co zaważyło, że zostałeś trenerem tej dyscypliny?
0: Znaczy, trenerem zacząłem być praktycznie już prawnie, można tak powiedzieć, jeszcze w liceum. Byłem w szkole mistrzostwa sportowego, w jednej z, no, najlepszej szkole mistrzostwa sportowego w tamtych czasach w Głubczycach, w województwie opolskim. Tam była również kadra narodowa badmintonistów i była też szkoła mistrzostwa sportowego, którą kończyłem. W klasie byliśmy w 15 osób, wszyscy badmintoniści. Do tej pory oczywiście mamy kontakt. Były to osoby, które były na Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast w ostatnim roku, czyli w czwartej klasie liceum, pani dyrektor zorganizowała dla nas kurs instruktorski. To był taki prezent od niej dla nas i wtedy już prawnie, bo skończyłem ten kurs instruktorski, byłem trenerem. Po powrocie do Płocka, po studiach zacząłem praktycznie już od razu po 3 latach być trenerem. Czemu? No, chciałem przekazywać tę wiedzę i te doświadczenie, bo wiedziałem, że to jest świetna dyscyplina sportowa.
9: Co lubisz bardziej? Być zawodnikiem czy trenerem?
0: Trenerem już chyba tak. Trudne pytanie. Lubię grać, bardzo lubię grać, natomiast może powiem tak. Bardziej stresuję się na meczach zawodników swoich. O, to jest chyba odpowiedź na pytanie.
9: Niż na swoich, jak
0: niż
9: grasz.
0: Na swoich, tak. Bardziej przeżywam te mecze. Teraz, jeżeli chodzi o moją grę, no to jest to, wiadomo, bardziej dla siebie gramy. No, oczywiście rywalizacja jest ważna, natomiast nie mam jakiejś takiej presji, żebym osiągał nie wiadomo jakie wyniki. Cieszy mnie gra i to jest bardzo ważne, natomiast bardziej przeżywam mecze swoich zawodników, co pokazuje chyba, że bardziej zależy mi na tym, żeby zawodnicy jednak postęp robili niż ja sam.
9: Osiągnięcie twoje, które najbardziej cenisz?
0: Osiągnięcie. No, było ich sporo na arenie tutaj ogólnopolskiej, ale to pamiętam rok 2010, wiem, że to odległe czasy. Dostałem się do Mistrzostw Polski z eliminacji. Nie byłem absolutnie faworytem, bo dostałem się z eliminacji i zająłem tam 2. miejsce. Srebrny medal Mistrzostw Polski, przegrywając w finale z kolegą później z klasy właśnie z tej szkoły mistrzostwa sportowego, Adamem Cwaliną, który 2-krotnie, 3-krotnie był na Igrzyskach Olimpijskich. To był taki pierwszy sukces mój, że można, że uwierzyłem, że faktycznie, kurczę, można się przebić. I później cyklicznie zdobywałem medale Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Też sukcesem było dla mnie dostanie się do Bundesligi Austriackiej, gdzie spędziłem 2 lata. Grałem tam przez 2 lata po liceum od razu, więc co jakiś czas jeździłem, no co 2 tygodnie jeździłem do Wiednia, żeby reprezentować klub z Ligi Austriackiej przez 2 sezony. To było też dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. No to takie najważniejsze myślę rzeczy, które no i te z takich najbardziej bliskich to ćwierćfinał jednak Mistrzostw Świata tu w badmintonie seniorskim, które były w Korei. No niesamowite to były emocje po zwycięstwach nad Azjatami. Gdzieś tam, gdzie zawsze się mówi, że są nie do pokonania, czy ich poziom jest dość wysoki. Udało się jeden i drugi mecz wygrać, później trzeci i w ćwierćfinale dopiero przegraliśmy. To były też wspaniałe emocje i też bardzo miło je wspominam.
9: Adam, jakie są twoje marzenia zawodnicze i trenerskie?
0: To zacznę może od tych trenerskich, tych ważniejszych. Wychować olimpijczyka. Wychować olimpijczyka, wychować zawodnika bądź zawodniczkę, która dostanie się na Igrzyska Olimpijskie. To jest moje marzenie. Już jeszcze bardziej konkretne to, żeby zdobył medal olimpijski, ale to jest ciężka praca. Natomiast no, pytałeś o marzenia.
9: Ale jest szansa.
0: Jest szansa. Pytałeś o marzenia, jest szansa. A jako zawodnik, żeby omijały mnie kontuzje. A reszta przyjdzie sama, naprawdę. Żeby omijały mnie kontuzje, żebym miał ten zapał cały czas i motywację do grania, do treningów. I tak jak powiedziałem, żeby przede wszystkim omijały mnie kontuzje, to jestem przekonany, że będzie dobrze.
9: Powiedz mi w takim razie, od jakiego wieku można zacząć grę badmintona? Od jakiego wieku można zgłaszać się do Klubu Sportowego Mazowia, żeby u was zacząć tę przygodę?
0: Generalnie tak zazwyczaj jest, że im wcześniej, tym lepiej. Czyli gdzieś w takich dyscyplinach technicznych, takich jak taką dyscypliną jest badminton, ta pierwsza, druga, trzecia klasa szkoły podstawowej, bo w takim przedziale wiekowym generalnie robimy nabory, byłoby najlepiej. Ale zapraszamy tak naprawdę wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej. Dla każdego znajdzie się na pewno miejsce. Natomiast większe prawdopodobieństwo jest jakby osiągnięcia wyniku, jeśli dziecko zaczyna wcześniej. To myślę, że w każdej dyscyplinie sportowej jest podobnie, ale absolutnie, tak jak powiedziałem, nie można skreślać dzieci, które są nieco starsze, a chcą grać. Tak na pewno znajdzie się dla nich miejsce, a jak wykażą się odrobiną talentu i chęci, to myślę, że spokojnie mogą się rozwijać i osiągać lepsze wyniki.
9: Bardzo dziękuję. Moim gościem był Adam Załęski, badmintonista z Płocka, zawodnik, a zarazem trener Klubu Sportowego Mazowia Płock.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu.
8: SK Płock News.
9: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
8: SK Płock.
9: A teraz w studiu Radia SK Tomasz Piekarski, autor wielu publikacji o Płocku.
10: Dzień dobry.
9: Ci, którzy nas słuchali poprzednio, wiedzą już, jak wyglądała historia Radziwia do momentu przyłączenia tej wsi do miasta. A dzisiaj kontynuujemy rozmowę. Jak do tego doszło, że Radziwie zostało przyłączone do Płocka?
10: No, była to swoista konieczność gospodarcza w przypadku Płocka. Miastu potrzebne było z jednej strony zaplecze gospodarcze, z drugiej strony swoiste otwarcie na szlaki komunikacyjne prowadzące przede wszystkim na południe kraju. Po odzyskaniu niepodległości miasta, w tym między innymi Płock, zaczęły szukać możliwości rozwojowych. Jednak władze zaborcze nie były zainteresowane rozwojem gospodarczym różnego rodzaju miast polskich, szczególnie pod zaborem rosyjskim i szczególnie w przypadku takich miejscowości, które leżały przy granicy z ówczesnymi Niemcami, Prusami. Ponieważ gubernia Płocka była gubernią przygraniczną, więc tutaj władze rosyjskie celowo pomijały różnego rodzaju inwestycje, pewne rzeczy były zaniedbywane i niechętnie patrzono na te różne inicjatywy rozwojowe. W przypadku odzyskania niepodległości to jak gdyby wszystko się zmieniło. I ówczesne władze miasta z burmistrzem Aleksandrem Macieszą na czele zdawali sobie sprawę, że Płock bez Radziwia, bez takiego tego drugiego płuca po drugiej stronie Wisły, bez połączenia kolejowego, bez sprawnej komunikacji rzecznej, nie będzie w stanie się rozwijać. I już wtedy pojawiły się plany przyłączenia Radziwia, stworzenia z Radziwia dzielnicy miasta.
9: Powiedzmy, że właśnie pierwsza stacja kolejowa była po stronie Radziwia.
10: Tak. Te spotkanie odbyło się w szkole pierwsze, już w 2019 roku i szkoła wtedy znajdowała się tu mniej więcej przy rondzie, prawda, tuż przed wiaduktem w okolicach dzisiejszej stacji benzynowej. To wtedy jeszcze była zresztą oberża, potem to się dopiero w tej oberży pojawiła szkoła. I wtedy przedstawiono tą koncepcję przyłączenia Radziwia do Płocka, roztaczając oczywiście różne tam historie, co to Radziwie nie dostanie po tym przyłączeniu. Różne te historie wtedy opowiedziane potem rzeczywiście zostały zrealizowane. No tutaj chodziło głównie, obiecano oczywiście lepsze połączenie, opiekę zdrowotną, jakąś tam edukacyjną lepszą, większe możliwości dostępu do różnych instytucji miejskich, ale też inwestycje między innymi gazownie, elektrownie, w rozwój gospodarczy dzielnicy, jakieś takie zabezpieczenie drogowe, ulice i tak dalej, i tak dalej.
9: Czyli generalnie dwie strony coś otrzymywały.
10: Tak, tak. Mieszkańcy Radziwia, no oczywiście bez mieszkańców, którzy pozytywnie byliby nastawieni, no takie połączenie też nie zostałoby zrealizowane. Zresztą tutaj z tym spotkaniem związana jest też anegdota, która krąży gdzieś tam w różnych naszych naukowych kuluarach, że mimo wszystko Radziwiacy nie chcieli zgodzić się na to przyłączenie do Płocka, dopiero jak Aleksander Maciesza powiedział, że to w Płock w takim razie przyłączymy do Radziwia, wtedy dopiero się zgodzono. Stąd ten żart, prawda, który do dzisiaj mieszkańcy Radziwia z satysfakcją opowiadają, że to nie Radziwie zostało przyłączone do Płocka, tylko Płock do Radziwia. Ci tacy bardziej ugodowi mówią, że po prostu Radziwie zostało połączone z Płockiem. No ale to już myślę, że tą interpretację można zostawić słuchaczom. Potem te rozmowy przerwała wojna polsko-bolszewicka. Rok 1920, obrona Płocka, jak pamiętamy. Tutaj Radziwie zresztą też odegrało swoją pewną rolę, bo było zapleczem do prowadzonych działań wojennych. To z Radziwia przemieszczały się jednostki bojowe na drugą stronę rzeki pod ostrzałem. Tutaj zresztą rezydował sztab. Major Mościcki, który dowodził tą obroną przedmościa, no miał na terenie Radziwia swoje miejsce rezydowania i też stąd jak gdyby te działania były prowadzone. I sprawa wróciła oczywiście po już tych działaniach wojennych, czyli w 1921 roku rozpoczęła się korespondencja. To oczywiście żłudna korespondencja między władzami miasta i władzami centralnymi, ale też kolejne spotkania z mieszkańcami. Na czele tutaj mieszkańców reprezentował sołtys Stanisław Paskuda, ale też wśród tych przedstawicieli władz miejskich był między innymi Leon Dorobek, którego rodzina z Radziwia pochodziła. I udało się rzeczywiście dojść do takiego porozumienia. Samo połączenie nastąpiło formalnie w 1923 roku. Zostało wydane rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Weszło w życie w kwietniu 1923 roku. W marcu nastąpiło ogłoszenie tych wszystkich komunikatów urzędowych. Potem jeszcze długo trwała korespondencja, bo trochę różny opór tutaj prezentowały władze gminy Łąsk, do której Radziwie należało, i również władze powiatu gostynińskiego, do którego gmina Łąsk i Radziwie należało, trzeba było wyłączyć z tamtej jednostki samorządowej Radziwie, żeby przyłączyć tutaj. No, zachowały się takie protokoły przekazania pieczęci, dokumentów, tabeli likwidacyjnej wsi do władz miejskich. Tak naprawdę ta korespondencja trwała jeszcze do 1926 roku. Natomiast już wtedy to jest zresztą też taki, w tej korespondencji można odczytać różne takie informacje, których prezydent Płocka pisze, to już chyba w latach 20. czy 30. Prezydent Zbrożyna pisał, że kiedy jeszcze tą korespondencję z władzami powiatu gostyńskiego i Łącka prowadził, że Radziwie jest już miastem. To już to jest w ogóle takie sformułowanie, które mnie się bardzo podoba, że Radziwie jest miastem, czyli tą dzielnicą Płocka, która przez Płocczan została i przez władze Płocka po prostu została już potraktowana jak własna i jako integralna część miasta. Miasto, trzeba powiedzieć, że sporo pracy włożyło, żeby te wszystkie obietnice spełnić. Wbrew różnym tam opiniom historycznym, ja stoję, miasto

0: Okres międzywojenny to początek Stoczni Rzecznej. No po pierwsze, w 1925 roku ruszyła stacja kolejowa, która no była jedyną stacją kolejową w Płocku. Żeby z Płocka koleją gdzieś dojechać, trzeba było przemieścić się przez most.
1: Kiedy ten most stalowy się pojawił?
0: Most stalowy pojawił się w roku 1938.
1: Czyli później.
0: Później znacznie, ale wcześniej istniał most drewniany, ten wybudowany przez Prusaków w okresie I wojny światowej. I po tym moście odbywała się wtedy komunikacja. On był potem przeznaczony już do rozbiórki wraz z pojawieniem się mostu stalowego. Natomiast most stalowy to była w ogóle jedna z takich poważniejszych inwestycji, która przez ówczesne władze, nawet ogólnopolskie, prezentowana była jako taka kolejna inwestycja po porcie w Gdyni, po magistrali kolejowej, po centralnym okręgu przemysłowym. To jednym tchem właśnie ten most w Płocku był wymieniany.
1: I on był bardzo ważny właśnie dla tej komunikacji kolejowej, prawda?
0: Tak, tak, tak. Dla komunikacji kolejowej, dla połączenia tej południowej, północnej części Mazowsza. Ułatwiał też no, różne sprawy gospodarcze jednak i on też spowodował sporo inwestycji w samym Radziwiu. To znaczy, no, trzeba było jednak wybudować ten taki wał nasypowy do właśnie linii kolejowej. No też różne trakty komunikacyjne pousprawniać i przy okazji w budowy mostu również inne jeszcze inwestycje firmy powstawały i funkcjonowały.
1: Powiedziałeś tutaj o rozbudowie portu. Ten port też był ważny, prawda, tutaj?
0: Tak, ten port miał być takim bodźcem rozwojowym, ale też trzeba powiedzieć, że ten port nie udało się do końca wykorzystać jego wszelkich możliwości ze względu na wybuch wojny. On był długo dosyć oddawany, długo budowany, z różnymi trudnościami. Zresztą tutaj akurat mieszkańcy Radziwia budowy portu nie ułatwiali, dlatego że no, w przypadku tych mieszkańców mieszkających tuż nad Wisłą, tuż przy porcie, to kolidowało z ich miejscami zamieszkania, z ich działkami. Tutaj zachowała się korespondencja, taka udręka tego głównego inżyniera budowy portu z mieszkańcami Radziwia właśnie na temat tam różnych szkodliwości, które ci robotnicy powodują. Także no, nie była to prosta sprawa.
1: A jak wygląda sprawa Stoczni Rzecznej?
0: Stocznia Rzeczna pojawiła się w drugiej połowie lat 30., to były lata 30., natomiast ona jak gdyby składała się z kilku mniejszych stoczni. I początkowo oczywiście to była taka stocznia remontowa. W zasadzie okres międzywojenny to jest jej taki początek przerobowy. Jej prawdziwa kariera rozpoczęła się w PRL-u tak naprawdę. Wraz z pojawieniem się, wraz z taką jej, no, można powiedzieć, centralizacją, ze stworzeniem z tych różnych części stoczni jednego organizmu gospodarczego, jednego przedsiębiorstwa i po prostu inwestycje państwowe w odpowiednie urządzenia i też w taką myśl technologiczną, bo jednak tam zatrudnionych było sporo takich inżynierów, konstruktorów, którzy no, tworzyli po prostu różne barki, różne te prototypy dźwigów rzecznych i tym podobne rzeczy.
1: Bardzo ważnym elementem, który pojawił się również w Radziwiu, to była elektrownia.
0: Tak, elektrownia, która zasilała całe miasto. Ta elektrownia miała bardzo takie znaczenie, można powiedzieć, dla elektryfikacji w zasadzie całej tej części, nie tylko Płocka, ale i też tej części Mazowsza. No, było to bardzo ważna inwestycja. Ta elektrownia była bardzo nowoczesna, jak na ówczesne czasy. Wytwarzała tą dużą liczbę kilowatów, prawda, potrzebnych dla miasta i dla przemysłu też okolicznego. I jeszcze tą elektrownię wykorzystywali w okresie okupacji nawet Niemcy, zresztą podobnie jak i stocznie, bo w tych zakładach stoczniowych produkowane były, przypomnę, prawdopodobnie części do ubotów, do niemieckich łodzi podwodnych. Natomiast no, są też takie przekazy mieszkańców, że nawet ten komin, prawda, charakterystyczny elektrowni, wysokości wysoki, był też pewnym drogowskazem dla lotnictwa w okresie II wojny światowej.
1: No właśnie, skoro jesteśmy przy okresie II wojny światowej, na Radziwiu chyba był obóz pracy kobiet.

0: kobiet, tak?
1: Tak. No, ten obóz pracy dla kobiet był zlokalizowany tutaj przy skrzyżowaniu ulicy Strażackiej, ulicy Kolejowej, w miejscu, gdzie kiedyś jak gdyby było kino Sputnik. Dzisiaj tam nadal ten budynek jeszcze stoi po kinie. Mniej więcej to jest ta lokalizacja. To był taki obóz pracy dla kobiet, które popełniły drobne przestępstwa, znaczy takie drobne w naszym rozumieniu, wtedy to oczywiście nie do końca było, dla Niemców to nie było drobne przestępstwo. Tematyka tego obozu też jest tak jeszcze nie do końca zbadana, zachowały się informacje źródłowe i też wspomnienia. Przebywało tam około 80 kobiet, zazwyczaj pilnowanych przez takich niższej rangi funkcjonariuszy jednej z rodzajów policji niemieckich, tych policji niemieckich w okresie okupacji było bardzo dużo, również przez psy. Wykorzystywano część tych kobiet do różnych prac porządkowych na terenie miasta, prowadzone były, sprzątały na przykład budynek gestapo. To też zachowało się we wspomnieniach. Czasami też ten obóz był miejscem takim przejściowym do dalszych transportów gdzieś tam, do innych obozów. Natomiast w pierwszej kolejności trafiały tutaj kobiety za takie przestępstwa bardziej gospodarcze na kilka miesięcy, czyli za jakąś tam nielegalną sprzedaż jakichś płodów rolnych, za nielegalną hodowlę jakiegoś tam zwierzęcia na wsi i tak dalej.
0: Jeżeli chodzi o rozwój tej dzielnicy, czy on był taki największy właśnie przed tą II wojną światową, czy po II wojnie światowej też Radziwie się rozwijało równie prężnie, czy już nie?
1: Wydaje mi się, że po II wojnie światowej ten rozwój był również taki raczej pozytywny, jeżeli mówimy tutaj oczywiście o rozwoju takim powiedzmy gospodarczo-infrastrukturalnym, jeżeli w ogóle możemy mówić o okresie PRL-u jako okresie rozwoju, ale też jednak w pewnym sensie mimo wszystko tak. Tutaj w przypadku Radziwia dwa czynniki odegrały kluczową rolę w okresie PRL-u. Dwa czynniki. Trzeci czynnik w okresie PRL-u z różnych powodów musiał trochę zejść na plan dalszy. Natomiast pierwszym czynnikiem była Stocznia Rzeczna, która była jednym z ważniejszych przedsiębiorstw w ogóle płockich. Pracowało tam bardzo dużo mieszkańców Radziwia i okolic. W tym mój dziadek na przykład, czy mój ojciec również przez jakiś czas. I wielu mieszkańców Radziwia ma z tą Stocznią Rzeczną związane różne właśnie takie rodzinne też wspomnienia. A drugi czynnik to szkoła. Szkoła podstawowa nr 5 imienia Władysława Broniewskiego, której obchodziliśmy 60-lecie. No jak gdyby tego powstania, tej tysiąclatki, prawda, bo sama szkoła w Radziwiu funkcjonowała znacznie wcześniej, w XIX wieku, w okresie międzywojennym. Natomiast to były takie dwa miejsca bardzo mocno integrujące społeczność. Tym trzecim był kościół, który oczywiście nie mógł w pełni skrzydeł rozwinąć w okresie PRL-u. Niemniej jednak mieszkańcy z takiego miejsca, gdzie jednak dominowało rolnictwo, takie zawody powiedzmy związane z rzemiosłem, z rzeką, stała się to dzielnica zamieszkana przez ludzi poddanych procesom industrializacji, czyli zmieniła się struktura zawodowa po prostu mieszkańców Radziwia. Radziwie stało się po prostu miejscem, gdzie mieszkają robotnicy głównie, ale też dzięki pracy tej szkoły, której sam jestem przecież też absolwentem i wiele osób z mojej rodziny, pojawiły się też takie wśród ludzi ambicje zdobywania wykształcenia, robienia karier i o ile Stocznia Rzeczna zmieniła to oblicze takie powiedzmy społeczne, zawodowe Radziwia, o tyle szkoła też otworzyła ten nowy taki etap, nową przestrzeń do jeszcze innego rozwoju. I dzisiaj w Radziwiu to już trudno powiedzieć, czy to jest dzielnica raczej robotnicza. Myślę, że nikt takich badań nie prowadził, ale bardzo dużo ludzi ma oczywiście wyższe wykształcenie, zajmuje różne stanowiska, pracuje w różnych miejscach. Natomiast zachowała oczywiście tą swoją specyfikę taką miejsca, gdzie są jednak domy jednorodzinne dominują, prawda, gdzie jednak są pewne jakieś centra charakterystyczne i jest bardzo silne poczucie tej tożsamości historycznej.
0: No właśnie, mimo przyłączania, to o czym powiedziałeś, to poczucie jest niezwykle silne, tak mi się wydaje.
1: Tak.
0: No cóż, myślę, że ci, którzy zainteresowali się tą naszą rozmową tutaj, chętnie sięgną po waszą książkę, twoją i Piotra Gryszpanowicza Radziwieszki, CEO o historii i architekturze. Odsyłamy do niej, bo tam jest rzeczywiście kopalnia wiedzy na temat historii i architektury właśnie tego osiedla, a wcześniej wsi. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia i opowieść na temat Radziwia, które przeszło 100 lat temu, zostało przyłączone do miasta.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
0: W Radiu SK goszczę Artura Szymańskiego, pasjonata kalisteniki, ale nie tylko pasjonata, bo również trenera kalisteniki. Co jeszcze robisz?
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i ciebie. Interesuję się sportem od zawsze. Odkąd pamiętam, byłem ruchliwym dzieckiem i gdzieś tą energię musiałem spożytkować. Wiadomo, jak to za dawnych czasów, raczej nie było zbyt bogatej infrastruktury takiej sportowej gdzieś tam w mojej okolicy, więc musiałem jakoś sobie radzić. Dużo biegałem, jeździłem na rowerze, zdarzało się, że byłem na Płockiej Skarpie i gdzieś tam się wspinałem na różnego rodzaju drzewa. Bardzo mi się to podobało. W życiu dorosłym poszedłem troszeczkę w innym kierunku, zostałem nauczycielem języka angielskiego, natomiast no, gdzieś ten sport od zawsze był w moim sercu. Nadarzyła się taka okazja i ukończyłem kilka kursów trenerskich, pozwalających mi prowadzić zajęcia z dorosłymi, z dziećmi, no i po prostu gdzieś tą szansę staram się wykorzystać.
0: Powiedz, kalistenika, to jest coś, co zaczyna być znowu bardzo popularne. To jest takie słowo, które nie do końca jest jasne dla wszystkich. Wyjaśnijmy może.
3: Jasne, jasne. Kalistenika pochodzi z greckiego słowa, które oznacza piękna siła. Oznacza to, że już w starożytności ludzie ćwiczyli, bo chcieli być po prostu silni i piękni, prawda? Wydaje mi się, że każdy z nas może pewne cele osiągnąć, jeżeli tylko przyłoży się do czegoś, no i będzie w tym systematyczny. Tak naprawdę kalistenika jest taką fajną dyscypliną sportową, że do jej uprawiania potrzeba naprawdę minimum sprzętu. Czasami wystarczy sama podłoga, czy również ściana. To jest również fascynujące, że nie musimy do tego kupować super ekstra drogich karnetów na siłownię albo mieć super fajnych butów, które dają nam jakieś nowe możliwości w bieganiu.
0: Bo po możemy prostu praktycznie sami, tak?
3: Tak, ćwiczyć. Sami. Są to, najprościej można powiedzieć, są to ćwiczenia siłowo-wytrzymałościowe z własną masą ciała. Mhm. Czyli jeżeli potrafimy tą własną masę ciała każdego dnia zaprowadzić do pracy i z powrotem, to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zrobić ćwiczenie kalisteniczne dla samego siebie, dla zdrowia psychicznego po pierwsze, no ale również takiego, które pozwoli nam na lepszą wydolność, lepszą ruchliwość.
0: Jak wygląda trening kalisteniczny?
3: Trening kalisteniczny odbywa się na zasadzie ramp. Jest to z języka takiego raise temperature, podnosimy temperaturę. Activate, robimy pewną aktywację. Dalej jest mobility, czyli mobilizujemy różnego rodzaju stawy oraz potentiate. Staramy się modyfikować i dodawać delikatnie ciężaru. No, przez ciężar rozumiem trudność ćwiczenia, ewentualnie jego łatwość, zależy od każdego predyspozycji takich fizycznych, z tego względu, że no, jedna osoba bardzo łatwo nauczy się podciągania na drążku, gdzie druga osoba potrzebuje troszeczkę więcej czasu i pewnie jakichś form pomocy, na przykład w postaci gum oporowych. Dlatego kalistenika jest sportem naprawdę dla każdego. Jedyne, co nas ogranicza, to tak naprawdę wyobraźnia.
0: Właściwie z kalisteniką chyba spotykają się wszyscy od dzieciństwa, dlatego że już w szkole podstawowej na lekcjach WF-u przecież robimy pompki, prawda? Podciągamy się na drążku, czy stajemy na głowie przy ścianie, ale czy to rzeczywiście tak jest? Czy to jest taka kalistenika, o której my dzisiaj mówimy?
3: No, kalistenika troszeczkę się zmieniała. Ma kilka różnych odsłon. Tą kalistenikę, o której mówisz, tak naprawdę no już nawet noworodkowie, tak można powiedzieć, uprawiają, tak? Raczkują. To jest bardzo fajne i ważne ćwiczenie w kalistenice, tak zwany misio, tak go nazywamy, tak? Po prostu chodzimy w pozycji misia, trzymając się tylko i wyłącznie na stopach oraz na dłoniach i musimy jakiś kawałek przejść. Natomiast musimy bardzo zwracać uwagę na różnego rodzaju napięcie mięśniowe powstające właśnie podczas tego ćwiczenia. Robią to dzieciaki, jak już mówiłem, od najmłodszych lat życia, o tym nie wiedząc. My natomiast jako dorośli zwracamy uwagę na pewne szczegóły i potrafimy to ćwiczenie przełożyć na swój własny wymiar, no, korzystając z niego o wiele bardziej niż dzieci. Tak naprawdę mamy również odmianę taką, street workout się nazywa. Jest to również odmiana kalisteniki i jest troszeczkę bardziej widowiskowa. Tam są już elementy dynamiczne, no i tak można powiedzieć, troszeczkę nawet pod publikę można powiedzieć, z tego względu, że wszystkie tego typu zajęcia street workoutu odbywają się w parkach plenerowych, no i na pewno przyciągają uwagę wielu ludzi, którzy po prostu przechodzą. Ma to na zasadzie po prostu kogoś zaciekawić, no i może ktoś kiedyś spróbuje sam swoich sił właśnie w tego typu sporcie.
0: No właśnie, różnica między street workout a taką typową kalisteniką chyba jest w tym, że po prostu street workout jest na ulicy, prawda? Wykorzystujemy różne elementy.
3: Tak, kalistenika, tak jak już mówiłem, to jest to sport wytrzymałościowo-siłowy, czyli siłowo, ale również wytrzymałościowo. Staramy się gdzieś wdrożyć dużą ilość powtórzeń czasowych, jeżeli chodzi na przykład o deskę, gdzie wzmacnia nasze mięśnie i jeden bardzo ważny tak zwany mięsień core, czyli mięsień przyszkieletowy, który trzyma naszą pozycję i pozwala nam tak naprawdę utrzymać równowagę. Gdy biegniemy, pozwala nam nabierać prędkości, gdy hamujemy, pozwala wytracić ten pęd, no i na tym się głównie skupiamy. Natomiast w street workout mamy dużą ilość naprawdę dynamicznych i widowiskowych elementów. Niestety przy street workoutie nie każdy potrafi zbyt dobrze oddać charakter tego sportu, z tego względu, że gdzieś być może ma braki właśnie w kalistenice. Dlatego też zachęcam wcześniej do prób z kalisteniką, zanim wejdziemy już na street workout.
0: Co daje kalistenika czy street workout?
3: Po pierwsze, satysfakcję. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Po drugie, bardzo dużą sprawność fizyczną. W dzisiejszym świecie, no, zwłaszcza w okresie pandemicznym, no, gdzie byliśmy zamknięci przez wiele miesięcy, gdzieś ta fizyczność nasza spadła. Natomiast no, tutaj kalistenika pokazuje, że nawet możemy być zamknięci w domu, a i tak dalej możemy zrobić fajny, bardzo efektywny trening. To jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy gdzieś teraz są bombardowani różnego rodzaju, no, takimi treściami niezbyt fajnymi, że zbyt dużo czasu spędzają przy komputerach, przy telefonach, no i czasem po prostu im się nie chce.
0: Jak ćwiczyć, żeby nie zrobić sobie krzywdy? Czy w ogóle można zrobić sobie krzywdę, ćwicząc kalistenikę?
3: Wydaje mi się, że każdy sport niesie ze sobą jakieś ryzyko. Najważniejsze, jak się okazuje, są to takie elementy podstawowe, to znaczy rozgrzewka. Bez tego, no, nie potrafimy dokrwić dobrze mięśni oraz, no, nasze stawy nie są zbyt dobrze przygotowane na duży wysiłek, który zaraz za chwileczkę będzie wykonywany. No, jeżeli przez te dwie fazy nie przejdziemy zbyt dobrze, no to możemy nabawić się na jakiegoś nadciągnięcia lub, no, nawet zerwania mięśnia. Nie polecam nikomu. Oczywiście wiadomo, że wszystkie treningi powinniśmy robić z głową, ewentualnie pod okiem jakiegoś wykwalifikowanego trenera, który nam pokaże, pomoże, no i podpowie kilka fajnych rzeczy, które możemy zastosować w naszym własnym treningu.
0: No właśnie, ty jesteś wykwalifikowanym trenerem i prowadzisz takie zajęcia. Gdzie prowadzicie te zajęcia?
3: Zajęcia są prowadzone w klubie Proforma. Jest to klub zrzeszający trenerów, którzy są pasjonatami. Jestem ja, jest mój kolega, który prowadzi zajęcia ze sztuk walki oraz jeszcze drugi kolega, który prowadzi zajęcia crossfitowe. Razem uzupełniamy się, każdy ma swoje własne grupy, pomagamy sobie nawzajem, no i wspieramy się.
0: Kto może przyjść na takie zajęcia?
3: Każdy, absolutnie każdy. Na moje zajęcia przychodzą nawet dzieciaczki w wieku 4 lat. Wtedy troszeczkę trening jest inny, jest to zabawa połączona właśnie z kalisteniką, oparta na, jakby to powiedzieć, na takim jeszcze jednym elemencie związanym z kalisteniką, mianowicie na biegach OCR. Biegi OCR są to biegi przeszkodowe. Wiadomo, że są one rozgrywane na otwartej przestrzeni, więc gdzieś tam warunki atmosferyczne mogą też wiele zmienić, jeżeli chodzi o naszą dyspozycję w biegu, ale jeżeli mamy dosyć dobrą bazę kalisteniczną, to przeszkody powinniśmy pokonać na raz, jak to się mówi. Natomiast, no, biegowo wiadomo, że gdzieś tam trzeba jeszcze sobie coś uzupełniać. W naszym klubie mamy taką fajną miejscówkę, w której możemy rozgrywać takie warunki troszeczkę podobne do tych, które są na OCR-ze. Dużo biegamy, mamy kilka ciężarów, przerzucamy jakieś fajne rzeczy, ciągniemy coś, spinamy się, przeskakujemy, turlamy, czołgamy, wspinamy po siatce, więc naprawdę tutaj dzieciaki mają niezły plac zabaw. Jeżeli tylko chcą, jeżeli tylko mają ochotę, ja z nimi jestem, wszystko robimy wspólnie.
0: No dobrze, ale to nie tylko dzieciaki przecież biegają w takich biegach, ale również i dorośli. Wy także, no masz taką grupę.
3: Tak, nasza drużyna Calisthenics Płock bierze udział w biegach przeszkodowych. Jest to bardzo fajna forma na sprawdzenie swoich własnych umiejętności, ale jednocześnie na nawiązanie dobrych relacji z grupą. Ja trenuję jako trener oraz jako zawodnik, więc jednocześnie jestem wsparciem dla swoich kolegów i koleżanek, ale z drugiej strony jestem ich rywalem, więc to też jest fajne, bo możemy ze sobą razem współzawodniczyć, jednocześnie pomagając sobie, bo te biegi przeszkodowe również na tym pomagają, że nikt nikogo nie zostawia, każdy dla każdego jest pomocną dłonią. To jest fajne.
0: Jak się przygotowujecie do takich biegów?
3: Na pewno mamy pewną bazę kalisteniczną, którą zawsze robimy. Są to podciągnięcia, pompki, przysiady. Dodatkowo robimy bardzo dużo na drążku. Tutaj są elementy statyczne oraz takie dynamiczne. Wykorzystujemy bardzo dużo różnych zabawek, ja takie nazywam. Są to chwyty OCR, kulki, nunczaka, łańcuchy, sznury. Są to elementy wykorzystywane w biegach przeszkodowych w całej Polsce. Mamy pewne doświadczenie już w tych biegach, więc mniej więcej wiemy, czego możemy się spodziewać na każdym kolejnym wydaniu jakiegoś biegu. Staramy się właśnie pod te biegi, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem już kierować nasze treningi, żebyśmy mogli utwardzić nasze mięśnie oraz skórę w pewnych momentach, tak żeby to dało naprawdę bardzo fajny efekt podczas biegu.
0: No i jakie są wyniki?
3: Nie mówię, że jesteśmy w czołówce naszego kraju, ale naprawdę nam bardzo dobrze idzie.
0: Gdybyś miał zachęcić osoby takie, które nie miały do tej pory do czynienia z tym sportem, chociaż tak jak powiedzieliśmy, to prawie niemożliwe, no ale jednak w życiu dorosłym, powiedzmy, to jakbyś ich zachęcił?
3: Powiedziałbym, że jest to sport, który naprawdę może zmienić wasze życie. Jeżeli tylko się do czegoś naprawdę przyłożycie i będziecie systematyczni, to efekty będą spektakularne, a chyba każdemu na tym zależy, żeby coś fajnego w życiu robić. Coś, co daje satysfakcję, a przy okazji jest zdrowe, no i potrafi pokazać, że potrafię więcej niż mi się tylko wydaje.
0: Co zyskujemy dla siebie?
3: Dla siebie spokój ducha. Tak na pewno. Dodatkowo pozyskujemy również przyjaciół, bo ci ludzie, z którymi trenujemy, to już nie są tylko przypadkowi zawodnicy, przypadkowi uczestnicy zajęć, ale już stają się naszymi dobrymi kolegami, nawet mógłbym powiedzieć, że są przyjaciółmi.
0: A moim gościem był Artur Szymański, trener kalisteniki i pasjonat tego sportu.
3: Dziękuję serdecznie.
2: SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płocka. Dzisiaj w magazynie Urszula Włodarczyk, przewodniczka turystyczna, i Anna Krzemińska, malarka.
2: Eska Płock.
0: W magazynie Radia Eska oprowadzamy was po Płocku. Dzisiaj moim gościem jest Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny, który oprowadzi nas po gotyku ceglanym. Ścieżka gotyku ceglanego też jest w Płocku, o czym być może nie wszyscy wiedzą. Witam cię serdecznie, Ulka.
4: Witam.
0: Jeżeli chodzi o gotyk ceglany, europejski szlak gotyku ceglanego, to stowarzyszenie, które zostało założone przez trzy państwa, Danię, Niemcy i Polskę. No i taką ideą, która przyświecała tym państwom, było propagowanie właśnie owego stylu, który nazywa się gotyk. Ulka, powiedz nam troszeczkę, czym ten styl się charakteryzował?
4: Zacznę może od samej nazwy, bo gotyk kojarzy nam się z gotami, więc być może niektórzy myślą, że to oni mieli coś do czynienia z wprowadzeniem tego stylu w Europie, ale tak nie jest. Ten nazwa jakby powstała dopiero w drugiej połowie wieku XV i nazwano to stylem gotyckim, dlatego że uważano gotów za barbarzyńców, którzy zdobyli kiedyś i zniszczyli Cesarstwo Rzymskie, i tak samo teraz ten styl wprowadził takie barbarzyństwo w architekturze, więc ta nazwa właśnie dlatego została skojarzona z gotami.
0: A na czym polegało to barbarzyństwo gotyckie?
4: Tak, to wymyślono właśnie tę nazwę we Włoszech, a jak wiemy, Włosi no, żyli na architekturze starożytnej, więc to była architektura tak zwana klasyczna, gdzie wszystko było proste, eleganckie, a tutaj nagle wchodzi styl, który jest zupełnie inny, który wprowadza takie zamieszanie, można by powiedzieć, bo kiedy popatrzymy na te budowle gotyckie, to one są takie niezwykle wyniosłe,
0: tak, strzeliste.
4: Tak,
0: zgadza się.
4: U nas może w Płocku akurat nie mamy takich wzorców, bo nie zachowały się te kościoły w postaci swojej pierwotnej, ale te, które pozostały, a są przepiękne kościoły, katedry na zachodzie, we Francji, w Anglii, we Włoszech, w Niemczech nawet, to charakteryzują się niezwykle bogatą ornamentyką. Te całe na tych frontonach i nawet i z boku katedr odbywa się taki ruch. Tam jest mnóstwo rzeźb, płaskorzeźb, no i przede wszystkim wysokość tych budowli. One są ogromne, strzeliste, bo czasy, w których ten styl zaczął wchodzić do użytku, to były czasy, kiedy ludzie chcieli jak gdyby przybliżać się do Boga. Minął czas, kiedy budowano tak nisko, przysadziście, bo takie były budowle romańskie. Zresztą budowle romańskie charakteryzowały się też tym, że to były także obiekty obronne, nawet i te sakralne. Więc one były takie właśnie masywne, niewielkie okienka strzelnicze. A tu wchodzi styl, który wprowadza nam światło, wysokość. I człowiek, kiedy wchodził do takiego kościoła, to patrzył w górę, dlatego że te ogromne witraże, które były często jeszcze kolorowe, ściągały jego wzrok do góry. No, a w górze wiadomo jest Bóg, więc przybliżało człowieka w ten sposób do Boga.
0: No i poza tym ta przepiękna cegła czerwona, tak, która też kojarzy się, tak, z gotykiem, prawda? No i te łuki strzeliste, tak jak mówiłaś tutaj.
4: Tak. I łuk ostry. W romańskim stylu był łuk taki półokrągły, a tu łuk ostry. Z tym, że chciałam tu powiedzieć, że ten właśnie gotyk ceglany to jest charakterystyczny dla tych państw, które wymieniłeś, czyli tych krajów Hanzy, rejonu Morza Bałtyckiego. Natomiast na zachodzie, we Francji, gdzie ten styl powstał w połowie mniej więcej wieku XII, to były budowle kamienne. My nie mogliśmy sobie pozwolić na kamienne, bo nie mamy kamienia. Do dzisiaj go nie mamy. Gdzieś tam na południu trochę tych złóż jest, ale we Francji, w Anglii, we Włoszech to ogromne są te kamieniołomy. Dlatego tamte budowle były kamienne. Generalnie gotyk w Europie dzielimy na kamienny i ceglany. I ponieważ u nas nie było tego surowca kamiennego, ale było co innego. Była glina i okazało się, że tej gliny jest tak dużo, że można sobie pozwolić na niesamowitą liczbę budowli. Dlatego też nieraz się śmieję, że Kazimierz Wielki zostawił Polskę murowaną, bo miał materiał odpowiedni.
0: No właśnie. Płock jest jednym z 8 polskich miast, które należą do tych, gdzie ten szlak gotyku ceglanego przebiega. Jest troszkę jednak zabytków, trochę pozostałości tego gotyku ceglanego w naszym mieście, nieraz nawet niewidocznego tak na pierwszy rzut oka, prawda?
4: Tak.
0: Powiedz mi, od jakiego miejsca warto by zacząć taką wędrówkę tym szlakiem gotyku ceglanego?
4: No, wiadomo, w Płocku to większość osób zaczyna swoje wycieczki od wzgórza Tumskiego. I tam rzeczywiście mamy jasny przykład tego, że w Płocku gotyk ceglany jest, ponieważ mamy pozostałości części murów obronnych, które były tam pobudowane mniej więcej na przełomie XIII i XIV wieku i mamy te nasze dwie słynne baszty, basztę zegarową dawną, dzisiaj nazywamy ją wieżą, wieża zegarowa i wieża szlachecka, onegdaj nazywana wieżą wysoką.
0: No to może zatrzymajmy się w takim razie w tym miejscu i troszkę opowiedzmy właśnie o tym terenie i o tych budowlach, które pozostały, no chyba najbardziej rzeczywiście okazały, tak jak mówisz.
4: Tak, no oprócz wieży Małchowianki, tak? Bo ta jeszcze jest taka bardzo rzucająca się w oczy, tak. Tu często w przewodnikach, to muszę powiedzieć, czytamy, że są to wieże i fragment muru, które są pozostałością murów obronnych z czasów Kazimierza Wielkiego. Bo to właśnie ten król pobudował nam, właściwie no polecił budować, sam wiadomo nie budował, mury obronne wokół miasta całego naszego ówczesnego i jeszcze podwójne mury wokół zamku. Ten jednak mur, który nam pozostał, to nie jest mur kazimierzowski. To jest mur, który powstał wcześniej, ponieważ zanim jeszcze powstały mury na polecenie króla Kazimierza Wielkiego, to najprawdopodobniej książę Bolesław II, a to był syn Siemowita I, a wnuk Konrada Mazowieckiego, pobudował właśnie te mury pierwotne, bardzo wysokie, co zresztą dzisiaj widzimy, na kilkanaście metrów, z basztami, żeby chronić nasze miasto przed niezwykle okrutnymi napaściami, które przez naprawdę wieki na nasze miasto spadały. To były ataki Prusów, dzisiejsze Mazury, Jaćwingów, Litwinów. Niesamowicie okrutny właśnie był najazd Litwinów, który spowodował, że tenże Bolesław II podjął się takiej budowy, bo w czasie takiego najazdu w 1262 roku w okrutny sposób został zamordowany jego ojciec Siemowit. Prawdopodobnie ścięto mu głowę, co było wtedy straszną sytuacją, ponieważ nie czyniło się takich rzeczy rycerzowi. I tenże właśnie Bolesław, kiedy podrósł, to postanowił zbudować mur, który będzie obroną, bo wcześniej był to mur ziemny. Takie mury były łatwe do zdobycia i dlatego to nasze miasto było zdobywane. On biegł wzdłuż całego wzgórza Tumskiego i to, co nam pozostało, te dwie baszty, najlepiej zachowane, to jest rzeczywiście tylko fragment, a później, no gdzieś tak ponad 50 lat później, bo rozpoczęło się to w roku, no muszę tu podać datę, wybaczcie mi, 1353, kiedy zaczęły się budowa murów w Płocku, to opleciono drugim rzędem murów to nasze wzgórze. Tylko że tak jak mówię, tamte zostały rozebrane doszczętnie, bo zaczęto mury płockie rozbierać za czasów, kiedy przyszli do nas Prusacy, w okresie po drugim rozbiorze i pod koniec XVIII wieku te mury zostały rozebrane całkowicie, dogłębnie, aż do momentu, kiedy był fundament kamienny, to wszystko rozebrane, ale powiem ciekawostkę, co było w ogóle takim no, miłym, niesamowitym zdarzeniem dla archeologów, także ponieważ w ulicy Bielskiej, tak na przedłużenie obecnego fragmentu muru, kiedy tam robiono pracę, znaleziono właśnie pozostałości bramy Bielskiej. I to było niezwykłe wydarzenie, dlatego że, tak jak powiedziałam, za czasów pruskich, kiedy zaczęto ten mur rozbierać, to rozbieranie trwało 16 lat, więc oni sobie już zdążyli z Płocka pójść, zanim to skończono, to doszczętnie rozbierano, a tu nagle fragment. Nawet była taka sytuacja, że miasto chciało jakby odbudować tę wieżę, były plany, planowano tam jakieś restauracje, taki punkt widokowy, no jak na razie tego nie zrealizowano. Ale wracając do naszego wzgórza, tak jak powiedziałam, pozostały te dwie baszty. Ta jedna może utrzymała się dlatego, że pod koniec XV wieku, kiedy wieże katedralne były już mocno naruszone, przeniesiono tam dzwony katedralne i dbano o tę wieżę. Po prostu o nią dbano. Dzisiaj możemy ją podziwiać. To jest ta nasza wieża zegarowa. Przebudowywana, ale jest, stoi i cała jej podstawa jest z pewnością gotycka i to samo wieża, ta druga, południowa. Ona wcześniej nazywała się wieżą wysoką, ponieważ była o wiele wyższa. Została także rozebrana częściowo za czasów pruskich, dlatego że groziła zawaleniem. I żeby ją ratować, częściowo ją obniżono.
0: Ale jeżeli chodzi o mury obronne, mamy fragmenty murów obronnych zachowane w Płocku.
4: Tak.
0: I oprócz tych dwóch baszt, o których ty mówisz, również są w innych miejscach i możemy je zobaczyć, prawda?
4: Tak, to właśnie te, które pozostały, to już są te słynne mury kazimierzowskie. I to jest ten największy fragment muru, który wynurzył się po rozebraniu budynku mieszkalnego, to jest przy ulicy Kwiatka. No i nasza baszta przy ulicy Zduńskiej. Tych baszt było 18 po tej stronie, bo nie wiemy, dotychczas nie ustalono na 100%, ja nawet ostatnio pytałam pani archeolog, która prowadzi pracę w Płocku, czy mur od południa, czyli od Wisły był. No domniemywa się, że był, ale to jest tylko domniemanie, ponieważ tak naprawdę nie zostało udowodnione, że ten mur biegł. Więc mur miał baszty i ten fragment, który został przy ulicy Zduńskiej, został zachowany, a to dlatego został zachowany, że on pod koniec XV wieku został przeznaczony na budynek. Baszty nie były od środka zamknięte ścianą. One były w kształcie litery U. I właśnie przeznaczono za czasów księcia Janusza II, przeznaczono tę basztę dla Bractwa Strzeleckiego na skład broni. Oni to po prostu zrobili z tego budynek, który dzięki przebudowie z kolei w wieku XVIII ostał się do dzisiaj. Odsłonięto fragment cegły, żeby było widać, że to jest właśnie gotyk. No i trzeci fragment muru, który jest całkowicie niewidoczny, to są, jak to ja się śmieję, plecy tego domu pod trąbami, bo dom pod trąbami jest także jednym z najstarszych, w ogóle to jest chyba najstarszy taki z budynków niesakralnych, tylko tego nie widać, ponieważ on został otynkowany i tego nie widać, ale to jest dom, który pochodzi z końca wieku XIV, gdzieś tak 1380. Natomiast pięknie odsłonięto też gotycki budynek obecnego Towarzystwa Naukowego Płockiego z połowy wieku XV. On kiedyś też był otynkowany. Widziałam to na starych zdjęciach, ale ponieważ zdjęto tynk, to widzimy, że to jest gotyk ceglany.
0: No właśnie, wróćmy do tego domu pod trąbami może. To bardzo charakterystyczny budynek i też przechodzimy koło niego, nawet nie zastanawiając się, tak, że to jest tak stara budowla, tak, prawda? Natomiast kiedy wejdziemy do samego budynku, tam są przepiękne piwnice.
4: Przepiękne. Ja bardzo żałuję tego, że one nie są udostępnione do zwiedzania. Ja nawet poszłam tam ostatnio, ponieważ została otwarta tam restauracja. Miałam szczęście, że jak weszłam, to była właścicielka tej restauracji, przemiła pani i prosiłam ją o możliwość zwiedzenia tych piwnic, że tam byśmy z grupą kolegów przyszli, bo nie wszyscy z nas przewodników widzieli. Tam zawsze ktoś był właścicielem, nie zawsze udostępniał, nie zawsze były one możliwe do zwiedzania, ale wielka szkoda, ponieważ są przepiękne zresztą i obecnie jak wchodzimy na parterze tego budynku, widzimy te niesamowite gotyckie sklepienia. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że takie gotyckie sklepienie oryginalne, najstarsze chyba na Mazowszu, zachowało się w zakrystii kościoła świętego Dominika. Dzisiaj to jest kościół świętego Maksymiliana Kolbe, czyli nasz słynny kościół na górkach.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o ten właśnie dom pod trąbami, tam podobno jest możliwość przejścia lochami przez całe wzgórze tumskie. Tak przynajmniej głosi legenda.
4: No tak, tam był nawet, ja przepraszam, nie pamiętam nazwiska, pan, który bardzo mocno się tym zajmował i on jak gdyby chciał udowodnić w swoich artykułach, że te przejścia były. To znaczy tak, archeolodzy mówią, że w Płocku właśnie z uwagi na specyfikę budowy wzgórza raczej takie przejścia były niemożliwe do zrobienia. Ale nie wiemy. Przed wojną jeszcze wiele osób mówiło, że takie wejścia były, że gdzieś na wzgórzu ktoś znalazł wejście, że gdzieś na terenie obecnych sądów tam chłopcy znaleźli jakieś wejście, że w Małachowiance w najstarszej części też było jakieś wejście. Trudno jest powiedzieć, czy one były, bo w średniowieczu robiono takie przejścia, przynajmniej częściowe, nie tylko po to, żeby sobie tajemnie przechadzać się gdzieś z punktu jednego do drugiego. Po prostu robiono to po to też, żeby ludność mogła się tam schronić na wypadek napaści. A ponieważ, tak jak powiedziałam, te napaści na Płock były niezwykle okrutne, więc uratowanie życia i przynajmniej tej ruchomej części dobytku było możliwe, jeżeli ludzie się w takich właśnie gdzieś tam lochach chronili.
0: Zostawmy w takim razie naszych słuchaczy w tym miejscu, przy domu pod trąbami. Warto tam zajrzeć, zwłaszcza, że tak jak powiedziałaś, znowu pojawiła się tam restauracja. Tak. Wcześniej też była, to była kultowa restauracja. Tak. Później był taki okres, gdzie nic tam właściwie nie było i nie można było wejść do środka tego budynku. Natomiast teraz znowu można i rzeczywiście warto chociażby wejść sobie i zobaczyć, jak to wygląda.
4: Zobaczyć te sklepienia, polecam bardzo. Niezwykle klimatyczne miejsce.
0: A my zapraszamy oczywiście na kolejną audycję. Moim gościem dzisiaj była Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny. Dziękuję ci serdecznie.
4: Dziękuję państwu bardzo również.
2: SK Płock.
0: W studiu Radia SK witam Annę Krzemińską, artystę malarza, absolwentkę Wydziału Malarstwa oraz Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Witam cię serdecznie.
5: Witam.
0: Aniu, to dumnie brzmi, ale to nie jedyne, co tak naprawdę osiągnęłaś, bo ty poszłaś w tę naukę i to dalej, i to dużo dalej. Wymień, co ty jeszcze skończyłaś?
5: Skończyłam Wydział Architektury Wnętrz. To jest chyba takie moje miejsce w ogóle na ziemi. To jest mój dom drugi, tak naprawdę, z którym się nie mogę rozstać i teraz właśnie na nim pracuję. No w międzyczasie też byłam na takim kursie w Paryżu.
0: No nie na takim byle jakim kursie, bo to była Sorbona.
5: No na Sorbonie, tak dokładnie. Ale był to taki wypad, ponad miesiąc. Mogłam się wtedy właśnie zapoznać z wszystkimi muzeami, szczególnie w Louvre, na przykład przykład przesiadywałam i oglądałam mnóstwo obrazów. A, właśnie, to jeszcze tak dodam. Malowałam na moście.
3: Tam?
5: Tak, i sprzedawałam obrazy.
3: A co ty?
5: No, było bardzo romantycznie.
0: Super, no to niesamowita sprawa. Ale to nie tylko Paryż, bo były również inne miejsca i do tych miejsc wrócimy już za moment, ale powiedzmy, że tak naprawdę to jesteś płotczanką, stąd pochodzisz. Skończyłaś Małchowiankę, prawda? Powiedz mi, jak to się zaczęło, to twoje malarstwo? Przecież jesteś w tej chwili niesamowicie znaną artystką, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jak to się zaczęło? Bo wcale nie skończyłaś liceum plastycznego.
5: Nie skończyłam liceum plastycznego, skończyłam kierunek ścisły, bo w liceum ogólnokształcącym uczyłam się na kierunku matematyka i chyba fizyka, już nie pamiętam dobrze. No, bardzo lubiłam te przedmioty ścisłe, ale jednak myślę, że to już od najmłodszych lat jakby się kierowało w moim umyśle coś takiego, że jednak chyba chcę zostać tą malarką. Pamiętam takie wydarzenie, jest to bardzo ważne, że pierwszy raz dostałam sztalugi robione przez mojego tatę w wieku 6 lat.
0: A widzisz, czyli jednak
5: ojciec. Już malowałam, teraz mi się przypomina. Czyli to było dużo wcześniej, tak.
0: Czyli rodzice cię trochę zaleźli tym? Oni mają też jakiś związek z malarstwem?
5: Nie. Znaczy to są osoby o umysłach zupełnie ścisłych. Natomiast no, widzieli chyba u mnie potrzebę tworzenia czegoś manualnie.
0: A był jakiś taki potrzebę impuls malowania. W szkole średniej? Bo mówiłaś, że nauki ścisłe bardziej cię interesowały.
5: Nie, to nie tak było. Po prostu rodzice też postawili na to, że no, muszę się wykształcić porządnie, muszę zdobyć to wykształcenie podstawowe dobre.
0: No i to akurat Wydział Malarstwa?
5: No właśnie, z tym Wydziałem Malarstwa to później. Najpierw poszłam na Wydział Architektury Wnętrz, żeby dostać jakiś zawód, no bo z tym się wiążą się większe perspektywy. Natomiast to malarstwo od zawsze praktycznie mnie interesowało i już chyba nawet, bo jeszcze wtedy były gimnazja, to w gimnazjum już wiedziałam, że chcę tam iść. Od pierwszej klasy liceum zdecydowałam, że idę na Akademię Sztuk Pięknych. I wiem, że to wszystko się udało przez to, że byłam bardzo uparta i wiązała się z tym bardzo duża praca też i bardzo dużo wysiłku. I pamiętam, że no, też to liceum jest dość wymagające. Dużo, dużo pracy wtedy też musiałam włożyć w naukę. A poza liceum, no właśnie musiałam jeździć na różnego rodzaju kursy. No i było to ciężkie, przyznam szczerze, bo często po zajęciach od razu musiałam pędzić do Warszawy na przykład na kursy, które trwały do 21.
0: Ale dziewczyna, ty w ogóle jesteś taką osobą, która pędzi od miasta do miasta, bo przecież do niedawna jeszcze mieszkałaś w Płocku, pracujesz w Warszawie, a jednocześnie pracujesz we Włocławku. Jak to godzisz?
5: No jakoś godzę. Czasami jest bardzo ciężko. Czasami faktycznie dopada mnie zmęczenie, ale daję radę. Zresztą to, co robię, daje mi bardzo dużą siłę i energię do mojej pracy twórczej, ale i też w ogóle do życia. Bo to, czym się zajmuję, to jest dydaktyka, uczenie malarstwa między innymi. I jak widzę postępy uczniów i ich zaangażowanie, radość, no to ja sama z tego czerpię po prostu dużo energii.
0: Jak to się stało, że zainteresowałaś się sztuką Dalekiego Wschodu?
5: A to jeszcze muszę nawiązać tutaj do Płocka. I to jest takie jeszcze wydarzenie z mojego dzieciństwa, bo ja jeszcze tańczyłam. Tańczyłam w zespole Dzieci Płocka i pojechaliśmy raz na taką wyprawę do Japonii. To miałam jeszcze bardzo mało lat, chyba około 9. No i mogliśmy zwiedzać różne miasta i w tych miastach mieliśmy też koncerty. Pokazywaliśmy właśnie polską sztukę ludową, co też było wspaniałym dla mnie doświadczeniem, bo czuję swoje korzenie tutaj bardzo mocno. Może też widać w moich obrazach czasem, że jednak inspiruję się tym Dalekim Wschodem, ale ta twórczość ludowa tutaj i cała kultura jest dla mnie bardzo ważna.
0: Później zaczęłaś podróżować i doceniono twoją sztukę również w innych krajach. Jakie to były kraje?
5: No tak, zaczęło się od Tajlandii. Tam byłam na wystawie międzynarodowej i na takich warsztatach w ośrodkach akademickich. W ogóle jak się zaczął ten wyjazd do Tajlandii? Moja praca magisterska była poświęcona batikowi. No i wtedy się wszystko zaczęło. To się też zaczęło od takiego kontaktu z moją panią profesor Anną Sławkowską-Rodę, która uczyła mnie nie tylko projektowania wystaw, bo byłam u niej w pracowni, ale też zasiała ziarno, że powinnam kontynuować malarstwo, bo wszystkie te projekty jednak odznaczały się tym, że czuję kolor i i że tam bardziej chyba to malarstwo wychodziło na wierzch. No i też stworzyłam właśnie taki projekt, który nawiązywał i do malarstwa, i do tego batiku, w którym zaczęłam szukać symboli, magii. No i stworzyłam też taką pracę teoretyczną, która później jakoś została dostrzeżona na akademii, już na doktoracie. No i przez to zaczęły się moje wyjazdy.
0: Batik. Wyjaśnijmy może, co to takiego?
5: Batik jest to technika dekorowania czy malowania też tkanin za pomocą gorącego, roztopionego wosku. Batik ma bardzo wiele odmian. Z jednej strony jest to tkanina taka dekoracyjna, a z drugiej strony może też stanowić technikę malarską lub nawet, tak jak u mnie, być używana jako witraż wręcz, ponieważ ważna jest ta przezierność i oświetlenie i światło, które jest dla mnie też takim czynnikiem metafizycznym trochę, duchowym. Batik właśnie w tych krajach, do których jeździłam, no bo też byłam i w Indonezji, w Malezji, Indiach, no i jeszcze gdzieś w Chinach. O. No to właśnie on, szczególnie w Indonezji, jest taką tkaniną, która w procesie samego powstawania jest już takim sposobem na medytację, na ćwiczenie swojego umysłu, swojej harmonii, ponieważ jest to bardzo żmudna praca, która wymaga czasami nawet kontroli oddechu.
0: Jak rozpoczęłaś swoją naukę tej techniki?
5: No właśnie, to zaczęło się tak naprawdę przez panią profesor, którą wymieniłam. Ona wysłała mnie na Wydział Malarstwa do pracowni tkaniny artystycznej, do profesora Doroty Grinczel. No i tam rozpoczęłam właśnie przygodę z batikiem. Najpierw jakby uczyłam się tej technologii, potem zaczęłam szukać w różnych źródłach, skąd to w ogóle pochodzi ta technika i jakie ma znaczenie też w kulturze. No i właśnie się dokopałam do tej Indonezji. Tak naprawdę w tych wszystkich krajach, które zwiedziłam, może oprócz Chin, brałam udział w warsztatach batikowych i tam poznawałam ich sposoby właśnie batikowania, ale też bogatą symbolikę, która jest zawarta właśnie w tkaninach.
0: I nauczyłaś się tam chyba dużo więcej niż tutaj w Polsce, podejrzewam.
5: Tak, tam troszeczkę inaczej się podchodzi do tego batiku. Są inne technologie na pewno.
0: Co różni tę naukę, którą pobiera się tu w Polsce, od tej, którą możemy pobrać tam, na miejscu, gdzie właściwie stworzono ten batik?
5: Na przykład takim bardzo ważnym doświadczeniem były warsztaty w Indonezji. Tam u mistrza tak naprawdę uczyłam się takiej precyzji też wykonywania tych wzorów, ale też zróżnicowanej technologii, która u nas raczej ciężko aż tak rozbudowane techniki zapoznać się z nimi po prostu. Różne materiały, różne produkty, które są wykorzystywane do tego, aby osiągnąć bardzo zróżnicowane efekty potem.
0: Aniu, co chcesz przekazać za pomocą swoich prac odbiorcy?
5: Bardzo istotne jest dla mnie przekazanie takiego stanu duchowego, mojego własnego, z którym może każdy się jakoś utożsamia. Myślę, że jest to w pewnym sensie z jednej strony właśnie dla mnie intymne, moje osobiste doświadczenie, a z drugiej strony każdy może odczuć coś takiego bezpośrednio na sobie. W batiku to jest dla mnie ważne, właśnie taka duchowość. Każde położenie barwnej plamy ma znaczenie. To jest tak, że w batiku nie można robić pomyłek. Wszystko to, co położymy na bawełnie, na płótnie, no już zostaje i nie można tego już w żaden sposób zamalować. Więc to też jest taki, musi to być wyważony gest po prostu.
0: Czy masz jakiś swoich guru, jeżeli chodzi o sztukę?
5: Oj, bardzo wielu.
0: Na przykład?
5: No, od takiej tradycyjnej sztuki począwszy, to chyba najbardziej lubiłam Vermeera za jego piękne światło i za kobiecość. Ostatnio bardzo lubię artystów nowej figuracji, na przykład Ryszarda Grzyba. No, oczywiście Jarosława Modzelewskiego również. Bardzo lubię też abstrakcję, tą taką związaną z nurtem trochę action painting, czyli po latach 50. w Stanach Zjednoczonych. No, którą rozpoczął Jackson Pollock, a potem były kontynuacje. Bardzo duże znaczenie ma też dla mnie malarstwo Georgii O'Keeffe, Frida Kahlo, za jej taką intymność, jej kobiecość i pokazywanie właśnie tego bólu, ale i radości, i tej witalności, siły kobiecej. A też ogromne inspiracje czerpię ze sztuki wschodu i z miniatur, szczególnie właśnie indyjskich, które są bardzo barwne, operują właśnie płaską plamą i bardzo ciekawą kompozycją, ale te kolory są tak mocne, jak ta przestrzeń, w której się tam poruszałam.
0: Jakie to uczucie być artystką, która ma już na swoim koncie przeszło 50 wystaw i to na całym świecie.
5: Ja z natury jestem chyba bardzo skromna. Myślę, że jestem po prostu Anią z Płocka.
0: A jaki jest odbiór tych twoich obrazów w innych krajach? W krajach Dalekiego Wschodu, bo tam przecież też wystawiałaś swoje prace.
5: No, spotkałam się z bardzo miłym przyjęciem, na przykład podczas mojej takiej indywidualnej wystawy w Indiach. To było chyba w Bhopalu. No, bardzo dużo ludzi ze mną rozmawiało, jakby właśnie te batiki zrobiły na nich wrażenie. Batiki, ale oni zupełnie troszeczkę inaczej pojmują jakby malowanie. Są bardziej tacy dekoracyjni, może nawet idą w stronę trochę ilustracji. I tu zderzyli się znowu z taką barwną płaszczyzną i światłem. Myślę, że to było coś dla nich nowego, że ta rodzima technika, w której oni stosują mnóstwo wzorów, dekoracji, nagle staje się właśnie barwną płaszczyzną, trochę jak u Marka Rotko.
0: W twoich pracach bardzo ważny jest kolor.
5: Tak, kolor jako nośnik emocji, kolor duchowy, kolor energii i ta energia jest zmienna również. Mam nadzieję, że to też widać.
0: Ta energia jest bardzo ważna w twoich obrazach, ale również chyba w twoim życiu, co?
5: Tak, czasem jest bardzo właśnie czerwona, bardzo mocna. No a czasem jest też melancholijna. Są te dobre dni i te gorsze trochę. Ale jednak myślę, że jest to normalne, że każdy z nas przechodzi taką drogę.
0: Twoje prace zmieniają się, zresztą jak u każdego artysty. Powiedziałaś, że chcesz iść w troszkę innym kierunku. W jakim?
5: Wcześniej właśnie pod wpływem batiku malowałam, nawet w tym malarstwie sztalugowym, malowałam barwne płaszczyzny. Zamykałam je w takie konkretne znaki, ale były to znaki abstrakcyjne. Bardziej takie, które dają pewne wrażenie, są pewnym symbolem, może wielowymiarowym. Teraz natomiast chciałabym trochę dotknąć właśnie tej figuracji, ale nie chciałabym chyba, żeby to był taki czysty realizm, bo jakby on nie daje mi pola do wypowiedzi. Chciałabym, żeby to była bardziej rzeczywistość, ale przetworzona właśnie taką ekspresją uczuć.
0: Uczysz też młodzież w liceum plastycznym we Włocławku nie tylko malarstwa i rysunku, ale także fotografii. I tak się zastanawiam, czy fotografia też jest tym, co sprawia ci dużą przyjemność, czym się zajmujesz?
5: Z fotografią miałam pierwsze takie zderzenie na Wydziale Architektury Wnętrz właśnie. Tam mogłam się rozwijać wielokierunkowo. Mieliśmy i rzeźbę, i malarstwo, i właśnie fotografię. Teraz dołączyły jeszcze nowe specjalizacje, takie jak tkanina w architekturze, bardzo ciekawe.
0: I robisz fotografię?
5: Robię, ale raczej nie jest to główne medium, w którym się wypowiadam. Jest ona raczej dla mnie pomocnicza, powiedzmy.
0: A co z architekturą wnętrz?
5: Obecnie się bardziej skupiłam właśnie na malarstwie, jakby oddałam całą duszę
0: malarstwu.
5: I ciało malarstwu. Ale na pewno to ma wpływ. No, nie mam kłopotu z jakimiś realizacjami, nie wiem, i graficznymi, z operowaniem właśnie nawet programami jakimiś komputerowymi.
0: Ani, osiągnęłaś sukces i to sukces międzynarodowy. Jak to się robi?
5: Trzeba bardzo dużo pracować. Nic się bez pracy, jakby bez pracy nie ma kołaczy. Po prostu.
0: Dążyć po prostu do celu.
5: Dążyć do celu, znajdywać właśnie rozwiązania, które pomogą nam w rozwiązaniu tych różnych schodów, tak? Tych problemów, które napotykamy na tej drodze, ale też chyba bardzo ważne jest to, żeby nauczyć się współpracy z ludźmi. I jeśli ja daję komuś energię i jakieś dobro, to dobro później do mnie wraca, takie mam wrażenie. Jakby te kolejne etapy, które przechodziłam, to zawsze wiążą się z tym, że po pierwsze dużo pracowałam, ale też właśnie wiążą się z tą wymianą energii między ludźmi.
0: I to jest najważniejsze, żeby
5: tak,
0: osiągnąć sukces.
5: Tak.
0: Dziękuję ci bardzo za przybycie do studia.
5: Dziękuję.
2: SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
2: SK Płock.
0: W magazynie Radia SK ponownie witam dzisiaj Urszulę Włodarczyk, przewodnika turystycznego. Witam cię, Ulka.
4: Witam.
0: No i co? I znowu wędrujemy po Płocku i znowu szlakiem gotyku ceglanego. Zostawiliśmy ostatnio naszych słuchaczy pod domem, pod trąbami. No właśnie, a nie powiedzieliśmy, dlaczego w ogóle taka nazwa?
4: Z tą nazwą to jest pewien problem, ponieważ no, chcielibyśmy tak może czasami przybliżyć się do świata, bo ten Płock był gdzieś zawsze na uboczu, więc chcieliśmy się zbliżyć do książąt Radziwiłłów i mówią, że to jest jego, że to jest herb Radziwiłłów Trąby. Ale tak naprawdę nie ma się co nad tym tematem rozczulać. Jest to najprawdopodobniej herb biskupa Dziewałtowskiego, bo ten herb Trąby był bardzo rozpowszechniony i to, że był tutaj, przejeżdżał książę Radziwiłł, pani kochanku, zatrzymał się i dlatego jest to jego herb został umieszczony na tym budynku, to raczej trzeba sobie między bajki włożyć. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy.
0: No dobrze, w takim razie zostawmy dom pod trąbami i przenieśmy się do kościoła pod wezwaniem świętego Dominika, który dzisiaj znany jest pod inną nazwą.
4: Tak, od lat 70. to jest parafia świętego Maksymiliana Kolbego, ale rzeczywiście przez wieki był to kościół świętego Dominika i tu chcę jeszcze powiedzieć, że to w ogóle to wezwanie świętego Dominika to było jedno z pierwszych, o ile w ogóle nie pierwsze w Polsce, dlatego, że ten zespół, bo to był kościół i klasztor, ufundowany przez chyba najbardziej znanego tego księcia rozbicia dzielnicowego mazowieckiego, czyli Konrada Mazowieckiego, był jako jeden z pierwszych, właśnie miał to wezwanie, dlatego, że święty Dominik, on był właśnie kanonizowany 3 lipca 1234 roku, a nasz klasztor był właśnie w tym roku także wyświęcony razem z tym kościołem. I w związku z tym, no tak można by powiedzieć, że jakby oni przewidzieli, że ten ich patron, tak, ten święty Dominik, kaznodzieja, że on zostanie świętym i to wezwanie jego już ten nasz kościół miał. Ale tu jest taka ciekawostka, dlatego że Dominikanie, którzy przybyli do Polski z Włoch, oni, kiedy, bo to był zakon kaznodziejski, tak? Oni kazania wygłaszali gdzieś, żeby tych ludzi do tej religii przybliżyć. Oni, kiedy rozchodzili się po różnych miastach w Polsce, otrzymywali tam kościoły. Płock był miastem, w którym kościoła nie otrzymali. Musieli go sobie wybudować, więc musieli oczywiście znaleźć fundatora. No i tutaj znalazł się fundator, książę Konrad Mazowiecki. No on miał za co? On miał tyle grzechów na sumieniu, że on miał, miał potrzebę gdzieś z tych grzechów siebie przynajmniej rozgrzeszyć, bo czy go tam na górze rozgrzeszono, to nie wiemy.
0: Czyli wiedzieli, właśnie, do kogo uderzyć.
4: Tak, pobudował właśnie im ten kościół łącznie z klasztorem. To jest, tak jak powiedziałam, około 1234 roku. Taką datę podaje Jan Długosz w swojej kronice. Natomiast kościół i klasztor na pewno były budowane wcześniej. Ale tutaj ciekawostka, że uznaje się, że jest to pierwszy na Mazowszu zespół sakralny budowany z cegły. Dlatego, że ta cegła do nas przyszła późno. Skoro mamy tu 1234 rok i dopiero cegła, więc wcześniej tej cegły nie było, dlatego budowana mniej więcej 100 lat wcześniej, no może 90 kilka, katedra płocka, ta słynna katedra kamienna, była zbudowana z kamienia polnego, obrobionego. A tutaj już mamy cegłę. I można uznać, że jest to rzeczywiście najstarszy na Mazowszu obiekt, który był ceglany. Tu taką też podam drugą ciekawostkę, że tę cegłę wprowadzili do Polski franciszkanie, dominikanie cystersi, czyli tak zwane zakony żebracze. Bo dominikanie, nasi tu, już skupię się na naszych Płockach, należeli do zakonów żebraczych. Co to oznaczało? Oni nie mieli majątków, tak jak inne zakony, które z tego się utrzymywały, tylko utrzymywali się z datków. I dlatego budowali swoje zakony w miejscach, gdzie mogli te datki otrzymać. Kiedy przyszli do Płocka, to nie byli w samym mieście, bo to część, której oni się z tym zakonem pobudowali, to było na przedmieściu, później nazwane przedmieściem wyszogrodzkim. Ale byli blisko traktu Czerwińskiego, wejście do kościoła było od strony traktu, więc domniemanie, że jak ktoś przejeżdżał, chciał wejść do kościoła, to jak wchodził, przy okazji zostawiał jakieś datki.
0: To był kościół katolicki na początku, ale później stał się ewangelickim.
4: Tak, kiedy w 1793 roku po drugim rozbiorze przyszli do nas Prusacy, to oni na na początku około 1805 roku przejęli ten kościół, ponieważ w momencie, kiedy zaczęli do Płocka przybywać koloniści niemieccy, ewangeliści, akurat to by, bo są różne odłamy protestantyzmu, ewangeliści, oni otrzymali ten kościół, władze pruskie zabrały im dominikanom, zakonnicy musieli opuścić klasztor, w klasztorze zorganizowano szkołę, zorganizowano też archiwum, zresztą później tam jeszcze była drukarnia, zmieniało tam swoje przeznaczenie, natomiast kościół otrzymali ewangelicy i oni używali go właściwie aż do okresu powojennego. W 1945 roku przejęli go katolicy, ale tak naprawdę prawne usankcjonowanie tego katolickiego bytu w tym kościele nastąpiło dopiero w 1978 roku.
0: To dość tak. Późno. Mhm. Ulka, właściwie gdzie znajdziemy fragmenty tego gotyku ceglanego w tym kościele? Są tam zachowane jakieś elementy?
4: Tak, są zachowane, to znaczy trzeba powiedzieć, że w zasadzie większość tego budynku, który widzimy, to jest pobudowany z tej cegły gotyckiej. Mhm. Tam teraz część tej cegły, proszę zobaczyć, od strony wschodniej i północnej zostało odsłonięte, bo właśnie znaleziono zupełnie przypadkowo w trakcie prowadzonych prac renowacyjnych fragment portalu. On jest tam widoczny pod przyporą od strony północnej. Także niewidoczne jest, bo jest otynkowane, ale proszę mi wierzyć, że jest to cegła gotycka.
0: Powiedziałeś, że kościół pod wezwaniem świętego Dominika to pierwsza ceglana budowla sakralna, tak, tak, na Mazowszu, ale oprócz tej budowli również jedną z pierwszych była chyba dawna kolegiata świętego Michała, tak?
4: Tak, to był podobny okres, to znaczy to była już ta druga kolegiata, bo nasza pierwsza kolegiata fundowana przez Dobiechnę, żonę Wojsława Możnowładcy z czasów jeszcze Bolesława Krzywoustego, była prawdopodobnie kamienna, ale niestety nie udało się ustalić, w którym miejscu ona była. Natomiast później patronat, bo Dobiechna, kiedy konsekrowano tę kolegiatę około 1150 roku, przekazała ją wraz z tymi prebendami, czyli wsiami, które jako dochód dla kanoników i dla kolegiatu fundowała, przekazała ją katedrze. A na początku XIII wieku patronat nad kolegiatą

0: Takich tutaj w Płocku między innymi mieliśmy. Więc on przejął patronat nad kolegiatą i najprawdopodobniej pobudował ją w innym miejscu. Właśnie w tym miejscu, w którym mamy teraz pozostałość tego kościoła świętego Michała Archanioła, czyli tę najstarszą część naszego obecnego liceum machowskiego. I tam w podziemiach, kiedy ostatnio prowadzono pracę w tych latach 2012-14, tam odkryto i udostępniono do zwiedzania pozostałości tych murów jeszcze wcześniej romańskich, bo on pobudował to w stylu romańskim, a później przebudowano w stylu gotyckim. I ta właśnie wieża, która jest przy tym dawnym kościele, to jest właśnie wieża gotycka. Ona pochodzi z drugiej połowy XV wieku, a te w podziemiach są romańskie z początku XIII wieku i później te gotyckie z wieku XIV.
1: Powiedzmy, że Małachowianka to najstarsza szkoła w Polsce, prawda? Zachowana.
0: Która funkcjonuje nieprzerwanie. Przyjmuje się, że to był rok 1180. To znaczy nie ma... Wszystko, co kojarzy się ze średniowieczem, o czym piszemy, to jest takie prawdopodobne, ponieważ nie ma zapisów, które by na 100% nam powiedziały, że tak to właśnie było. Ale dlaczego przyjęto? Dlatego, że tam przekazano tę szkołę kanonikom i ci kanonicy po prostu byli przygotowani do prowadzenia szkoły, więc przyjmuje się, że oni tę kanonicy z Czerwińska byli, później z Mogilna i że oni po prostu tę szkołę prowadziły, bo pierwsze informacje pisemne o szkole pochodzą z początku wieku XIII.
1: To jeżeli chodzi o kolegiatę świętego Michała Archanioła, warto zajrzeć do Małachowianki, bo tam rzeczywiście jest taka możliwość zwiedzenia, prawda, tej ścieżki dydaktycznej, obejrzenia tego wszystkiego i to warto zrobić, bo rzeczywiście na tym szlaku gotyku ceglanego tego obiektu absolutnie nie może zabraknąć. Ale oprócz kolegiaty, w niedaleko Starego Rynku mamy kościół Farny. Tak. To też bardzo interesująca budowla i na pierwszy rzut oka wydaje się, że wcale nie gotycka.
0: No nie gotycka, bo na pierwszy rzut oka jest to budowla barokowa. Chociaż ten barok płocki jest bardzo skromny. Dlaczego był taki skromny? No bo miasta po prostu nie stać było wtedy po wojnach szwedzkich, po wojnie północnej. Wprawdzie tu nie były prowadzone działania wojenne, ale było wojsko i wystarczyło, żeby to wszystko doprowadzili do ruiny. Tak, ale tak jak w przypadku kościoła świętego Dominika dawnego, to duża część tych murów jest właśnie zachowana jako mury gotyckie. No i teraz mamy odsłonięty portal, czyli drzwi wejściowe od strony południowej, od strony Wisły, co wskazuje jednoznacznie, że nieprawdą jest, że kościół kiedykolwiek, przynajmniej we fragmencie, osunął się do Wisły. Nie osunął się. Ja zawsze mówię osobom, które oprowadzam, że tym portalem na pewno wchodził do kościoła król Kazimierz Wielki, ponieważ to na jego życzenie ten kościół był pobudowany. I początkowo miał on podobno, jak to określono, iście królewski wygląd. Ten portal, który znajduje się jeszcze obecnie, no jest tylko częściowo odsłonięty, natomiast nad nim zwieńczony był wspaniałym takim szczytem gotyckim, zapewne z tymi słynnymi zębami, inaczej zwanymi blankami bądź krenelarzem. Ten szczyt później został zdjęty. Dlaczego ten kościół przebudowano? Dlatego przebudowano, że on w ogóle był konsekrowany w 1356 roku, więc po iluś tam latach zaczął ulegać zniszczeniu. Tym bardziej, że w Płocku często były pożary, właśnie napady, zniszczenia i ten kościół także podlegał tym różnym działaniom zewnętrznym, więc on niszczał. Pierwsza taka bardzo poważna przebudowa kościoła odbyła się w drugiej połowie XVI wieku, a później w wieku XVIII. I w tym wieku XVIII to tak zniszczony był kościół, że chciano go wręcz rozebrać. Uważano, że nie da się już go po prostu naprawić, wyremontować. Jednakowoż dokonano tego, ale troszeczkę takim działaniem, no nie powiem podstępnym, ale działaniem, które sprawiło, że władze kościelne Płocka pozbyły się kolegiaty świętego Michała. Sprzedały ją jezuitom, którzy wtedy tam przy tym kościele prowadzili swoją kaznodziejską działalność i prowadzili jednocześnie kolegium jezuickie i z tych uzyskanych funduszy i z tych prebend, które przeszły wraz z kolegiatą świętego Michała do kościoła świętego Bartłomieja, po prostu udało się ten kościół odnowić, przebudować i widzimy go teraz w takiej formie, jak on jest obecnie, czyli z takim rysem barokowym.

0: Czyli Julka, tak naprawdę, idąc szlakiem gotyku ceglanego, wędrując po Płocku, mamy 8 budowli, 8 obiektów do zwiedzenia. Wymieńmy je na koniec jeszcze,
1: no tak,
0: jakie one są.
1: Jakbyśmy zaczynali tak właśnie chronologicznie, więc jest to kościół i klasztor świętego Dominika Dawnego. Są to te mury obronne, o których mówiłam jeszcze poprzednio, i te dwie baszty, które się zachowały. Jest to fragment muru obronnego przy ulicy Kwiatka, baszta przy Zduńskiej, no i te plecy domu pod trąbami, jak to powiedziałam. To są te takie właściwie najważniejsze zabytki. No i oczywiście
0: no i
1: kościół
0: Towarzystwo Naukowe
1: Płockie. Tak, ta część Eloma Ochowskiego najstarsza, o której mówiłam, łącznie z tą przepiękną wieżą, na której jest obserwatorium astronomiczne i ten piękny zegar słoneczny, który od niedawna się tam pojawił.
0: Czyli praktycznie w ciągu 2 godzin możemy spokojnie przejść sobie po mieście, przespacerować i wszystko zobaczyć.
1: Tak, polecam bardzo serdecznie, dlatego że część osób mieszkających w Płocku nie ma świadomości tak długiej historii naszego miasta, a to jest ponad 1000-letnia historia i naprawdę polecam, żeby się nią zainteresować, bo jest wiele ciekawostek, które są naprawdę fascynujące.
0: Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do takiego spaceru, a dzisiaj oprowadzała Was po Płocku Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny. Dziękuję Ci serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
0: A teraz w studiu Radia SK Małgorzata Szatkowska, kierowniczka działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Witam Cię, Małgosiu, w studiu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jesteśmy w studiu, ale tak naprawdę będziemy dzisiaj wędrować po Muzeum Secesji, bo secesja to jest chyba taka perełka, prawda?
3: To jest taka nasza marka, można powiedzieć, od 1968 roku, kiedy nasze muzeum było tak naprawdę propagatorem i jako pierwsze zareklamowało, przywróciło secesję jako styl, którym warto się zainteresować.
0: To chyba największe muzeum secesyjne w Polsce, prawda?
3: Tak, tak, tak. No ale właśnie już minęło ponad 50 lat w secesji, historii secesji u nas w naszym muzeum. Zapoczątkowaliśmy ten trend i tak naprawdę no jesteśmy kolebką secesji w Polsce, bo posiadamy największe, najbardziej reprezentatywne zbiory pokazujące jakby istotę secesji, tak? To, do czego artyści przełomu XIX i XX wieku dążyli, czyli do syntezy wszystkich dziedzin sztuk plastycznych, to my tak naprawdę zebraliśmy to na 4 piętrach naszej kamienicy, również
0: no właśnie,
3: secesyjnej.
0: Co jest fantastyczne, tą secesję można było wcześniej oglądać w zupełnie innym miejscu, w Zamku Książąt Mazowieckich, tak. Natomiast teraz właśnie jest ta możliwość, że pokazujecie to w secesyjnej kamienicy i to ma dodatkowy taki smaczek,
3: tak,
0: prawda?
3: To ma dodatkowy atut.
0: To jest fajne, wchodząc do tego muzeum, oglądamy nie ekspozycję tylko i wyłącznie, ale są to wnętrza.
3: Tak, właśnie takim można powiedzieć smaczkiem tego muzeum i tym walorem, który pozwala nam przenieść się w czasie. Ja zawsze, jak mam przyjemność, rzadko, ale mam przyjemność oprowadzać niektórych gości, to zawsze wprowadzam taki klimat podróży maszyną czasu, gdzie się cofamy, te 120 lat do okresu przełomu XIX i XX wieku. Przenosimy się zupełnie do innej czasoprzestrzeni. Być może z jednej strony, patrząc na nowoczesne sposoby aranżacji wystawienniczej, chociażby naszą najnowsze dziecko, czyli ekspozycję Art Deco, no, pod względem wystawienniczym są one zgoła inne. Natomiast ten archaizm wnętrz mieszczańskich tej wystawy w kamienicy secesyjnej jest atutem, bo on oddaje rzeczywiście tą atmosferę i ducha tej epoki, która jest zupełnie inna. Chociaż wtedy ten modernizm się oczywiście rodzi, ta nowoczesność zaraz będzie odmieniana przez wszystkie przypadki, to jednak ten modernizm przełomu XIX i XX wieku jest jeszcze taki zakorzeniony w tradycji, szczególnie jeśli chodzi o wnętrza.
0: Małgosiu, w związku z tym przejdźmy się po tych wnętrzach tego muzeum. Przejdźmy się właściwie po wnętrzach z przełomu XIX i XX wieku.
3: Tak, więc kamienica rodziny Górnickich, w której od 2005 roku znajdują się zbiory secesyjne, to jest ekspozycja czterech pięter. Na dwóch pierwszych piętrach zaaranżowaliśmy wnętrza właśnie z przełomu XIX i XX wieku. Wnętrza, które korespondują z gmachem, kamienicą czynszową. Staraliśmy się zaaranżować te wnętrza podług mieszkań, wnętrz średnio zamożnej rodziny mieszczańskiej. Styl secesji Art Nouveau zwany jest stylem burżuazji. Mieszczaństwo w XIX wieku jest tą klasą dominującą. Stąd te wnętrza są zaprojektowane w ten sposób, by oddać klimat rodziny, która mogła tam mieszkać, czyli rodziny inteligenckiej. Zatem pokazujemy, skupiliśmy się na takich najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeniach. Dlatego zaczynamy od jadalni. Dzisiaj jadalnia kojarzy nam się z takim zaciszem domowego ogniska. Natomiast wówczas to było pomieszczenie, było wnętrze, gdzie odbywały się spotkania towarzyskie, wykwintne obiadokolacje. Przywiązywano ogromną wagę do wspólnych posiłków. Wówczas, gdy głowa rodziny, mąż, ojciec pracował zazwyczaj poza domem, to był ten czas, kiedy rodzina wspólnie spotykała się przy suto zastawionym stole, oczywiście mając na uwadze to średnio zamożne mieszczaństwo.
0: My też jesteśmy w związku z tym zaproszeni na taki proszony obiad.
3: Tak. Tak, bardzo często właśnie się tak zdarza, że zwiedzający tak bardzo wczuwają się w rolę,
0: że chcieliby usiąść przy tym stole,
3: tak, i zjeść z tej zastawy porcelanowej.
0: A, jest piękna.
3: Z królewskiej manufaktury w Miśni, którą zaprojektował Henry van de Velde, jeden z czołowych artystów. Dzisiaj byśmy go nazwali designerem, bo był to artysta wszechstronny, który zaprojektował między innymi właśnie motyw dekoracyjny narzeczonym serwisie porcelanowym. Jest to motyw fal morskich, ale bardzo zgeometryzowany, bardzo wysublimowany, nawiązujący do rozedrganej linii secesyjnej, ale jednak jest ona mocno zakorzeniona w tej secesji wiedeńskiej, belgijskiej, takiej zgeometryzowanej. Więc Małgosiu, od tego smaczku zaczynamy.
0: No właśnie, i tam biesiadujemy sobie przez chwilę, oglądamy te piękne wnętrze. Ono jest chyba jedno z większych, prawda?
3: Tak, tak. No, musimy pamiętać, że te wnętrza w kamienicach secesyjnych to były wnętrza przynajmniej 100-metrowe, więc te mieszkania naprawdę były bardzo rozległe, a poza tym w nich mieszkały rodziny wielopokoleniowe. Dodatkowo jeszcze służba.
0: No właśnie, a skoro już skończyliśmy posiłek, to wędrujemy do kolejnego miejsca takiego mieszkania mieszczańskiego.
3: Tak. Jest to oczywiście salon. Salon pełnił funkcję wnętrza o charakterze wypoczynkowym, towarzyskim, podobnie jak dzisiaj. My na naszej ekspozycji, można powiedzieć, mamy dwa typy salonów, ponieważ wnętrza na pierwszym i drugim piętrze pod względem funkcji pokrywają się ze sobą, natomiast pod względem aranżacji są zgoła inne, pokazują nieco inne kręgi kulturowe właśnie secesji, która była stylem międzynarodowym. I w jednym salonie, jeden salon został zaprojektowany w myśl secesji francuskiej, czyli tej Art Nouveau, gdzie mamy wybujałą roślinność pojawiającą się i w dekoracjach zasłon, i w fryzie obiegającym ściany, czy w obiciach mebli.
0: No właśnie, co warto podkreślić, ta dbałość o szczegół jest niezwykła w tym muzeum,
3: tak,
0: prawda?
3: Tak, niezwykła w muzeum, ale generalnie no, chcieliśmy oddać klimat tej epoki. Oczywiście zawsze zaznaczamy, że te nasze wnętrza są oczywiście zaprojektowane od A do Z w stylu secesyjnym. Natomiast takich wnętrz, szczególnie w Polsce, na przełomie XIX i XX wieku, można było policzyć na palcach jednej ręki, tak? Zazwyczaj były to wnętrza eklektyczne, czyli jakby łączące różne style. Ponieważ były to mieszkania wielopokoleniowe, w których rodziny od dziadków do wnuków jakby mieszkały razem, więc i rzemiosło, które się tam pojawiało, i to wyposażenie wnętrz, meble, przedmioty codziennego użytku, jakieś pamiątki, one pochodziły z różnych epok, bardzo często były dziedziczone. A tutaj mamy stylistyczną jedność, tak? Tutaj mamy jakby płynność tej linii secesyjnej, która pojawia się w każdym przedmiocie tych wnętrz. Więc tutaj no jest to oczywiście próba stworzenia aranżacji muzealnej, pokazania charakteru tego stylu. Jednocześnie oczywiście pewnej prawdy. Natomiast no, takich wnętrz było na pewno niewiele.
0: No właśnie, mamy, mówiliśmy tutaj o tych dwóch wnętrzach, dwóch pokojach właściwie danego mieszkania, ale na tym samym piętrze mamy jeszcze inne. Przejdźmy tak dosłownie szybciutko przez nie, żeby no, zostawić coś tym, którzy po prostu oczywiście przyjdą do was i będą chcieli to zobaczyć, prawda?
3: Oczywiście.
0: A więc mieliśmy jadalnię, mieliśmy salon, później przenosimy się do
3: gabinetu pana domu. Zakładając, że pan domu był drobnym przemysłowcem, bądź adwokatem, inżynierem, musiał posiadać miejsce, w którym mógł pracować, kontynuować pracę, przyjmować interesantów. No i to było takie jego królestwo, można powiedzieć. I tam oczywiście w tym wnętrzu mógł pozwolić sobie na prezentację swojej kolekcji, ponieważ zazwyczaj ten oto człowiek był również kolekcjonerem, zbieraczem. Tam mogły się pojawiać na ścianach kolekcje grafik, numizmatów. W naszym wnętrzu dominują solidne meble. Jest to biurko z dekoracją roślinną. Tam jest pokazany kwiat jabłoni i całe wyposażenie biurka, czyli takie zestawy biurowe, dzisiaj kompletnie już nieużywane i nieznane, chociażby tak jak bibularz, o którym młode pokolenie nie ma zielonego pojęcia, a wtedy był to nieodzowny, jakby niezbędnik w gabinecie.
0: Wyjaśnijmy, coś to takiego?
3: Bibularz to była inaczej suszka do papieru. Pisano wówczas piórem gęsim, wiecznym piórem. Stąd oczywiście atrament, którego używano do pisania, no, mógł oczywiście pozostawiać kleksy. Jeśli nadawca danego listu właśnie sporządził list, to żeby go wysuszyć, używał bibularzu, czyli tak w formie takiej łódeczki wykonywanej z różnego materiału, ten u nas to jest drewno połączone z elementami metalu, tam pojawiała się bibułka, którą właśnie osuszano papier z nadmiaru atramentu, dzięki czemu można było taki dokument czy list złożyć bez obawy, że pojawią się jakiekolwiek kleksy czy zanieczyszczenia tego dokumentu.
0: No i zostawmy w takim razie naszych słuchaczy z tym, z tą informacją z tego gabinetu. Więcej nie powiemy. Na tym piętrze jeszcze mamy dwa wnętrza. To jest
3: biblioteka.
0: Biblioteka, bawialnia chyba, tak?
3: I sypialnia.
0: I sypialnia. No właśnie. Co w tych wnętrzach jest takiego niezwykłego, co poleciłabyś do obejrzenia, na co warto zwrócić uwagę?
3: Biblioteka generalnie była wnętrzem, który pojawiał się nieczęsto we wnętrzach mieszkalnych. Nie każdy mógł sobie pozwolić na przeznaczenie danej przestrzeni akurat na bibliotekę. To już musieli być bibliofile. W naszej bibliotece pojawiają się dedykowane szafy biblioteczne, które są ciekawostką samą w sobie, pod względem wzornictwa i przeznaczenia, w których dekoracji pojawia się element witrażu. Tutaj można oczywiście całą historię witrażu zacytować.
0: Ale to już nasi słuchacze sobie doczytają.
3: Oczywiście, więc to jest ciekawostka. Są domysły, że te szafy biblioteczne pochodzą z domu rodziny Kossaków, z Kossakówki. Tam też pojawia się lampa z abażurem witrażowym, zaprojektowanym przez samego Józefa Mehoffera. Więc widzimy też to zainteresowanie witrażem, nie tylko jako witrażem monumentalnym, który był przeznaczony do wnętrz sakralnych. Tutaj Józef Mehofer był mistrzem, chociażby jego Grand Prix Złoty Medal w konkursie na dekorację do kościoła we Fryburgu. Ale ważne jest to, że witraż jest wykorzystywany właśnie w rzemiośle artystycznym, w sztuce stosowanej, w tych przedmiotach codziennego użytku. Natomiast w sypialni, sypialnia rządzi się swoimi prawami, to jest już wnętrze o charakterze bardzo intymnym, prywatnym, tam też dominuje inna kolorystyka.
0: No i do tej intymności właściwie jesteśmy jakby zaproszeni na koniec.
3: Tak. Tak, celowo, bo te wnętrza były rzeczywiście usytuowane zazwyczaj na końcu tego traktu pomieszczeń, które w kamienicy czynszowej były zaprojektowane anfiladowo. Tutaj u nas ten układ jest nieco zmieniony. No i tam oczywiście też panuje inna atmosfera. Z jednej strony kolorystyka ściana, z drugiej strony przez to, że okna sypialni wychodzą na dziedziniec wewnętrzny kamienicy, a nie tak jak salon, czyli te pomieszczenia kondygnacji piano nobile, czyli pierwszym piętrze, które były reprezentacyjne, do których światło, słońce musiało dochodzić, więc były jaśniejsze. Tutaj ten dziedziniec wewnętrzny też zaciemnia wnętrze sypialniane. Tam mamy komplet mebli z firmy krakowskiej Szymona Manet.
0: Dwa wielkie, piękne łóżka.
3: Tak, dwa wielkie, piękne łóżka. Oczywiście to jest związane z ówczesną obyczajowością. Naturalnym było, iż małżonkowie spali oddzielnie w niektórych domostwach, oczywiście o innym, lepszym statusie. Te sypialnie generalnie były oddzielne dla współmałżonków.
0: No i cóż, sypialnia jest takim miejscem, w którym odpoczywamy, nabieramy sił i my też nabierzmy sił przed następnym spotkaniem z secesją, bo dzisiejszy odcinek już dobiega końca, w związku z tym zapraszam Was do wysłuchania kolejnej audycji. A dzisiaj moim gościem była Małgorzata Szatkowska, kierowniczka działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
2: SK Płock.
0: W Radiu SK dzisiaj wędrujemy poza Płock, zwiedzamy płockie okolice i wy możecie doświadczyć różnego rodzaju wędrówek z nami, z Radiem SK. Dzisiaj pojedziemy do Wiączemina Polskiego, to jest niedaleko Płocka, a tam znajduje się skansen osadnictwa nadwiślańskiego. I z tego powodu dzisiaj moim gościem jest Magdalena Lica-Kaczan, która jest kierownikiem owego oddziału Muzeum Mazowieckiego. Witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry Państwu, witam cię.
0: To jest fajne miejsce, do którego można, no niestety, dojechać głównie rowerem albo jeśli mamy samochód, prawda? Jest to miejsce o tyle ciekawe, że tam jest mnóstwo rzeczy, które pozostały po Olendrach.
4: Dokładnie tak. Jest to absolutnie wyjątkowe miejsce. Między innymi dlatego, że jest to jedyne takie miejsce na Mazowszu, a jedno z dwóch w Polsce. Drugi skansen, który poświęcony jest właśnie osadnikom olenderskim, głównie tutaj Mennonitom, jest w Wielkiej Nieszawce w okolicach Torunia. Natomiast na Mazowszu to jedyne takie miejsce, gdzie możemy zajrzeć do langhofów, długich domów, gdzie możemy zobaczyć pewne elementy krajobrazu, też skreślonego ręką Olendrów właśnie. A kim byli Olendrzy? Olendrzy byli inżynierami melioracji, byli specjalistami od, można powiedzieć, gospodarowania na trudnych, zalewowych terenach. Byli osadzani na nieużytkach, na obszarach, z którymi nie potrafił sobie poradzić polski chłop pańszczyźniany, ponieważ Olendrzy na terenie Mazowsza zaczęli, właściwie rozwój osadnictwa olenderskiego na terenie Mazowsza datuje się na od XVII do połowy XIX wieku, ale w Polsce mamy ich wcześniej, oczywiście to jest wiek XVI, na Żuławach Wiślanych i później przesuwają się wzdłuż Wisły, docierają na Mazowsze, tworząc swoje osady.
0: Skąd pochodzili pierwsi osadnicy?
4: Pierwsi osadnicy pochodzili z terenów dzisiejszej Holandii, Flandrii i Fryzji. W następnych falach migracyjnych była to oczywiście ludność pochodzenia niemieckiego. I na terenach Mazowsza większość, można powiedzieć, była właśnie pochodzenia niemieckiego, w związku z czym wiemy też, że rok 1940 1945, koniec II wojny światowej, właściwie położył kres tej kulturze Olendrów.
0: A kiedy zrodził się pomysł na stworzenie takiego skansenu i dlaczego właśnie w Jęczminie Polskim?
4: Tak, skansen powstał na tak zwanych Wolendrach właśnie. Tak nazywają te tereny dawnego osadnictwa olenderskiego, osadnictwa nadwiślańskiego miejscowi. Jest to właściwie takie centrum, jak popatrzymy na mapę właśnie tych zaznaczonych miejscowości. Taka mapa jest na naszej wystawie, ale też w katalogu osadnictwa holenderskiego autorstwa Jerzego Szałygina. To zobaczymy, że tu jest takie zagęszczenie, można powiedzieć, tych wiosek lokowanych na prawie holenderskim. Ale też nie bez powodu powstał tam. Tutaj była po prostu nieruchomość, którą Muzeum Mazowieckie w Płocku zakupiło w 2013 roku od konsystorza ewangelicko-augsburskiego. Nieruchomość, na którą składał się dawny kościół właśnie Olendrów Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego. Kościół nie tak bardzo wiekowy, ponieważ raptem z 1935 roku taka data zachowała się na jego elewacji, ale też naprzeciwko kościoła zachował się budynek dawnej szkoły, najprawdopodobniej z 1901 roku, ponieważ taką datę znaleźliśmy na kręgu zachowanej studni. Niestety ten obiekt był w bardzo złym stanie zachowania, kiedy muzeum zakupiło tą nieruchomość, dlatego w całości musiał zostać rozebrany i posadowiony na nowo, ale oczywiście zarówno w oparciu o badania architektoniczne, jak i też w oparciu o fotografie archiwalne, które udało nam się pozyskać od potomka Olendrów z Wieńczemina, niejakiego Daniela Rinasa, którego odwiedziliśmy już w Niemczech w kolonii.
0: Czyli to były te dwa obiekty, ale podobno na tym terenie też był cmentarz, tak?
4: Jest cmentarz. Mhm. Właśnie chciałam jeszcze dodać, że poza tymi dwoma obiektami, dwoma elementami in situ zachowanymi mamy oczywiście cmentarz też osadników Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego, aczkolwiek możemy się też spodziewać, że były tam pochówki menonitów, zwłaszcza w tej starszej części cmentarza. Z takiej inwentaryzacji zachowanych nagrobków, z których udaje się odczytać inskrypcje, jest ich 40. Najpewniej jest ich oczywiście więcej. Jestem, że płyty w części cmentarza, płyty nagrobne się nie zachowały.
0: Oprócz tych trzech elementów pojawiły się także kolejne na waszym terenie.
4: W strukturze skansenu, poza tymi trzema elementami, o których opowiedzieliśmy, mamy jeszcze dwie translokowane zagrody i one są właściwie z pobliskich miejscowości. Mam na myśli tutaj taki klasyk budownictwa holenderskiego. Jest to Langhof z Kępy Karolińskiej, również tutaj datowany po dacie zachowanej na studni na 1914 rok. I druga zagroda jest trzybudynkowa. Tutaj również mamy Langhof, ale z drugiej strony Wisły, czyli ze wsi Białobrzegi. W tej zagrodzie mamy też osobno posadowioną stodołę z pobliskiej wsi Piotrkówek i bardzo ciekawy obiekt związany z przetwórstwem olendrów, czyli suszarnio-powidlarnia. Jest to niewielkich rozmiarów obiekt murowany z czerwonej cegły, kryty dachówką, więc w tej zagrodzie trzybudynkowej mamy też trzy różne pokrycia dachów, ponieważ Langhof z Białobrzegów jest na przykład pokryty blachą cynkowaną i pewnie jesteśmy jednym z nielicznych skansenów, jeśli w ogóle może jedynym, który ma taki obiekt wiejski, budynek kryty blachą. To świadczy oczywiście o dostatku tych gospodarzy holenderskich.
0: Jakie jest wyposażenie tych obiektów? Powiedz mi, co tam jeszcze można zobaczyć i dlaczego warto właśnie tam pojechać i w ogóle poświęcić czas, powiedzmy, w weekend na to, aby wybrać się do tego Wieńczemina i do skansenu.
4: Ja myślę, że przede wszystkim warto nas odwiedzić z tego powodu, że jesteśmy tacy wyjątkowi, że nie ma innego takiego miejsca w pobliżu, gdzie możemy zajrzeć do tych chat Olendrów, zobaczyć, jak one były wyposażone i taką tutaj absolutnie dużą wartością jest to, że one są wyposażone właściwie w 100% w przedmioty, meble, urządzenia wykorzystywane do takiego domowego przetwórstwa, również maszyny rolnicze. Wszystkie obiekty właściwie pochodzą z okolicznych gospodarstw, gospodarstw polenderskich. Nie są to żadne rekonstrukcje, nie są to obiekty kupowane w antykwariatach, czy oczywiście z czasem zaczynamy uzupełniać naszą ekspozycję pewnymi zabytkami, które wiemy, że w tych gospodarstwach się znajdowały, ale na przykład my już ich nie zastaliśmy, bo zostały zniszczone, więc jeżeli znajdujemy takie obiekty na tak zwanych chociażby targach staroci, czy pewnych wyprzedażach internetowych, to oczywiście jesteśmy też takimi obiektami zainteresowani.
0: No właśnie, jakie macie plany? Co chcielibyście jeszcze zmienić? Co chcielibyście dostawić na terenie tego skansenu, żeby można było zobaczyć tego więcej?
4: Czy bardzo chcielibyśmy dużo rzeczy dostawić, tylko no jest pewien kłopot przestrzeni. My jesteśmy bardzo kameralnym skansenem, to też jest pewien nasz atut. Tak, podkreślają go zresztą bardzo często zwiedzający, z którymi mam okazję też często rozmawiać, nie wiem, oprowadzając ich.
0: Jaki teren zajmujecie?
4: Jest to niespełna 2,5 hektara, więc to w porównaniu z ogromnymi skansenami, które mają po kilkadziesiąt hektarów, mam na myśli tutaj pobliski Sierpc oczywiście, czy Radom, czy w Sanoku, czy w Ciechanowcu. Jesteśmy malutkim, kameralnym skansenem, dlatego ta wycieczka po pierwsze może nas nie zmęczyć, po drugie może być intensywna i my intensywnie możemy zwiedzać te kilka zaledwie obiektów. I tak się rzeczywiście dzieje, ponieważ zwiedzający mają taką, mając świadomość, że nie tak dużo mają tych chat do zwiedzenia i tutaj na koniec jeszcze kościół, a po kościele powiedzmy jeszcze nostalgiczny spacer ku pamięci tych Holendrów na cmentarz, więc oni rzeczywiście bardzo w takim powolnym trybie powiedzmy zwiedzają rzeczywiście i dokładnie i przyglądają się tym wszystkim zabytkom, ale też mają okazję, taką też dosyć wyjątkową, kontaktu właściwie z naszymi przewodniczkami. Spacer z przewodnikiem jest w ofercie naszego skansenu i to też należy podkreślić, bo cały czas jesteśmy bezpłatnie, tak? Czyli jest bezpłatnie wejście na tereny skansenu, ale również zwiedzanie z przewodnikiem jest bezpłatnie i nasze panie przewodniczki, to też jest nasz atut, pochodzą właściwie z tych terenów, także one gdzieś tam od...
0: Czyli znają całą historię i wiedzą wszystko właściwie o tym,
4: od urodzenia,
0: prawda?
4: Po prostu cały czas były karmione z pewnością tymi historiami. Pani, babcia na przykład jednej z naszych pań pracowała zresztą u Holendrów. Pamiętajmy, że u Holendrów nie tylko pracowano w czasie okupacji, kiedy gdzieś załatwiano sobie tą robotę u Niemca, żeby na przykład nie wyjechać, nie zostać wywiezionym roboty, ale też i przed wojną. Często Polacy, z naszych badań takich pamięciowych wynika, że często Polacy woleli pójść do pracy do niemieckiego, holenderskiego gospodarza, bo mieli tam po prostu na przykład lepsze warunki.
0: Powiedziałem tutaj, że no, warto wsiąść na rower i dojechać do was właśnie rowerem. Stosunkowo niedawno otwarto szlak, taki geoszlak, który doprowadza również do waszego skansenu. Może dwa słowa chociażby o tym.
4: Dokładnie tak. W naszym skansenie, w kościele zresztą, odbyło się uroczyste otwarcie tego geoszlaku Doliny Środkowej Wisły i na terenie naszego skansenu znajdują się dwie skrytki, więc dla wszystkich poszukiwaczy tych skrytek z pewnością jest to też okazja do tego, żeby nas odwiedzić i wiem, że ci ludzie nie tylko odkodowują te klucze, te kłódki, żeby dostać się do środka i wymienić jakimiś gadżetami, czy też zabrać jakąś pamiątkę, ale też przy okazji zwiedzają nasz skansen, także myślę, że to jest świetne połączenie.
0: Skansen w Sierpcu słynie z tego, że organizuje różnego rodzaju imprezy w okresie całego roku, ale wy również to robicie.
4: Oczywiście. Nie może być inaczej przecież. Zaczynamy na wiosnę. Chcemy, żeby to zawsze była jakaś taka wiosenna impreza, na przykład kiermasz wymiany nasion. W pierwszym roku było to spotkanie z ornitologiem, ponieważ skansen jest pięknie położony na terenie graniczącym z Natura 2000, na terenie krajobrazu chronionego, blisko Wisły. Mamy w linii prostej 700 metrów. Mnóstwo jest tego ptactwa, ptactwa przelatującego i przylatującego, także gniazdującego również w naszych zagrodach, w części oborowej, ale też i w stodołach. Więc tutaj taki kontakt z ornitologiem był wykład ornitologa, ale także zaprosiliśmy pana, który jest fantastycznym rysownikiem, więc przy okazji były świetne warsztaty tutaj z malowania akurat piór. Kolejne wydarzenia, też wiosenne zresztą, to jest kiermasz na przykład wielkanocny. To są już takie większe imprezy plenerowe. Później mamy święto Jana, które już jest wpisane w tradycję tego miejsca, zanim powstał skansen, ponieważ to święto Jana zapoczątkowało Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno w Grzybowie i my oczywiście to święto wpisaliśmy. Dlaczego święto Jana? Ponieważ ten kościół, który raptem tylko przez 10 lat służył olendrom Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego, bo mamy 35 rok do 45 powiedzmy, natomiast później przez prawie 50 lat służył okolicznym parafiom rzymskokatolickim w Zycku i w Troszynie. I wówczas kościół był pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. I tutaj mamy też jakby łączy nam się ta historia przedwojenna z powojenną. I takim punktem centralnym tego święta Jana jest nabożeństwo o charakterze ekumenicznym, więc zapraszamy tutaj zawsze przedstawicieli obydwu kościołów do poprowadzenia wspólnej modlitwy. Chociaż kościół jest już przestrzenią taką muzealną, jest zdesakralizowany, więc wykorzystujemy go również jak najbardziej na wystawy. Nie powiedzieliśmy jeszcze o stałej wystawie naszej, która jest prezentowana w tym kościele. Jest to wystawa planszowa Osadnictwo Olenderskie na Mazowszu. Właśnie ona cały czas jest dostępna, więc poza zwiedzaniem zagród, zwiedzaniem kościoła, zwiedzaniem budynku szkoły, gdzie jest prezentowana jednopomieszczeniowa sala lekcyjna, możemy zwiedzać oczywiście jeszcze tę wystawę. I kończymy sezon taką jesienną imprezą właśnie powidlarnią. Ta impreza ma mieć charakter właśnie takiego podsumowania, ale też i zapraszamy tutaj właśnie lokalnych przetwórców z różnymi lokalnymi produktami. Zawsze tym wszystkim imprezom plenerowym towarzyszy ta część dla ciała i dla ducha, można powiedzieć, bo zawsze są jakieś wykłady, koncerty i tak samo tutaj na tej powidlarni również. I powiedzieliśmy jeszcze może też o naszych ogródkach, ponieważ te panie, które są naszymi przewodniczkami, one są też wspaniałymi ogrodniczkami, więc one dbają tutaj o to, aby było kwieciście, kolorowo i pięknie. I właśnie zapraszamy całym rokiem. Wiemy, że są tacy zwiedzający, którzy przyjeżdżają do nas o różnych porach roku właśnie po to, żeby zobaczyć, jak ta szata tych roślin się zmienia. I to jest cudowne doświadczenie.
0: A do skansenu zapraszała kierowniczka owego skansenu, Magdalena Lica-Kaczan. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia.
4: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
0: Dzisiaj moim gościem w magazynie Radio SK jest Jan Kłębek, sensei z klubu Karate Płock. Witam Cię w studiu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Janku, powiedz mi, jak zaczęła się Twoja przygoda z karate?
5: Moja przygoda z karate rozpoczęła się w dosyć młodym wieku. Byłem bardzo ruchliwym, niesfornym dzieckiem i rodzice chcieli coś jeszcze ze mną zrobić, oprócz tego, że dużo wychodziłem na podwórko i biegałem wkoło domu. I postanowili za namową ich znajomych zapisać mnie do klubu karate w Zamościu, ponieważ jestem z Zamościa, więc tam rozpoczynałem swoją przygodę z karate.
0: Czy rodzice oglądali Wejście Smoka?
5: Na pewno. To były czasy, gdzie Wejście Smoka, Bruce Lee, Van Damme królowali w tamtych czasach w telewizji i wszyscy chyba oglądali, wszyscy chcieli być właśnie tymi super zawodnikami.
0: Jak to się stało, że założyłeś klub karate tradycyjnego?
5: Moja przygoda z karate jest już prawie 30-letnia i klub karate w Płocku, to też jest dość ciekawa historia, został założony w 2012 roku. A jakby początek tego wszystkiego narodził się na zgrupowaniach kadry narodowej, ponieważ jako zawodnik kadry narodowej jeździłem na zgrupowania, na różnego rodzaju zawody międzynarodowe i pojawił się taki pomysł, taka inicjatywa, żeby w Płocku powstał klub karate. I z racji tego, że już byłem po studiach i była sytuacja taka, że mogłem w sumie w dowolnym miejscu w Polsce się osiąść i rozpocząć przygodę z karate, no to traf chciał, że trafiłem właśnie tutaj do Płocka.
0: Janek, twoje największe osiągnięcia, jeżeli chodzi o zawodnika?
5: W 2012 to był taki pierwszy poważny start, na którym zdobyłem wicemistrzostwo świata w konkurencji NBU. Później w 2014 zdobyłem mistrzostwo świata w konkurencji NBU i w 2016 to był taki mój ostatni start seniorski i tam zdobyliśmy razem z drużyną w konkurencji kumite drużynowe puchar międzykontynentalny.
0: Co ci daje więcej satysfakcji? Bycie zawodnikiem, co ci dawało właściwie, czy teraz bycie trenerem?
5: Na etapie właśnie tym startowym, gdzie byłem zawodnikiem kadry i bardzo mocno trenowałem do tego, to no, największa satysfakcja to było powołanie na te mistrzostwa. Czy to było od 2007 roku, to były moje pierwsze mistrzostwa Europy. To był w sumie wielki sukces, bo jako junior wtedy zostałem powołany do startu w konkurencji kumite, na których no niestety nie poszło mi za dobrze. Natomiast to już był taki pierwszy sygnał, że to jest ten kierunek, w którym chcę iść, w którym chcę się rozwijać i no to była dosyć długa droga, ponad 10-letnia w kadrze, która no, dawała mi bardzo dużą satysfakcję.
0: Ale w czym się bardziej spełniasz? Jako trener czy jako zawodnik?
5: I na tamtym etapie jako właśnie zawodnik to było największe wyróżnienie, ta kadra narodowa. Natomiast teraz jak już można powiedzieć, że w cudzysłowie jestem na emeryturze zawodniczej, chociaż jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem, to na etapie prowadzenia klubu to jednak największy sukces i największe szczęście dają zawodnicy, którzy osiągają właśnie te najwyższe laury.
0: Ale nie odpowiedziałeś mi wprost. Co dla ciebie jest ważniejsze i lepsze? Zawodnik czy trener?
5: No jednak na tym etapie to trener. Jako rola trenera jest dla mnie najważniejsza.
0: Rozumiem. Janku, karate tradycyjne, no właśnie, czym się charakteryzuje? Dlaczego można mówić o tym jako o sporcie, ale tak właściwie no nie do końca takim, w którym występuje taka typowa sportowa rywalizacja?
5: Karate tradycyjne nie jest to taki typowy sport. Jest to sztuka, którą nieustannie rozwijamy i ona nie ma takiej granicy. Każda osoba, która trenuje karate, to na dobrą sprawę rozpoczyna przygodę na całe życie, którą może szlifować przez cały ten czas. Na początku, na etapie zawodniczym wiadomo, że każdy zawodnik, każdy młody adept karate chce osiągać najwyższe wyniki jakby w tym aspekcie sportowym. Natomiast im dłużej trenujemy, im jesteśmy starsi, tym więcej uwagi zwracamy na szczegóły, na aspekt zdrowotny, na aspekt biomechaniki, na aspekt rozwijania całego ciała.
0: Jakie cechy powinien mieć karateka?
5: Przede wszystkim pokora. To jest chyba najważniejsza cecha, chyba nie tylko w samym karate, a ogólnie w życiu, żeby jak najlepiej się rozwijać jako człowiek.
0: Czy ty właśnie to rozwijasz w swoich uczniach?
5: Przede wszystkim staram się, żeby moi zawodnicy, którzy startują, charakteryzowali się dużą pokorą. Dzięki temu mogą skierować swoje myśli i skierować swoje intencje na cel, który chcą osiągnąć.
0: Ilu zawodników w tej chwili liczy klub?
5: Na chwilę obecną mamy w klubie około 250 zawodników, nie licząc placówek przedszkolnych, w których mamy zajęcia i co chwilę rozpoczynamy współpracę z nowymi przedszkolami. Także licząc przedszkola, myślę, że będzie to około 500 osób trenujących.
0: No to bardzo dużo. Jak dajesz sobie z tym wszystkim radę?
5: Oprócz mnie jako głównego trenera w klubie, jeszcze mamy trzech instruktorów, którzy pracują z dzieciakami w przedszkolach. No i te dzieciaki w przedszkolach później przechodzą do nas do klubu, do regularnych sekcji i już rozwijamy pod kątem zawodniczym i pod kątem przygotowania do zdawania egzaminu na wyższe stopnie.
0: Najmłodsze dzieciaki to?
5: 2,5-3-latka to już są najmłodsze u nas w klubie, które trenują. Jest to grupa tygrysków, czyli najmłodsza grupa i te grupy trenują od 16:30 w sumie w każdy dzień.
0: Najstarszy zawodnik w klubie?
5: 75 lat.
0: No to masz bardzo duży rozrzut.
5: Tak, przedział wiekowy jest bardzo duży, natomiast no, każdy ćwiczy w swojej grupie, w określonej grupie, jeśli chodzi o stopień zaawansowania i wiek.
0: No właśnie, stopień zaawansowania. Ci najmniej zaawansowani mają biały pas.
5: Tak, przychodząc do klubu rozpoczynamy przygodę jako całkowicie początkujący i status początkującego trwa bardzo różnie. Niektórzy bardzo zaangażowani zawodnicy mogą już po miesiącu, po dwóch miesiącach przystąpić do egzaminu na pierwszy stopień uczniowski, czyli na biały pas. Nazywa się to stopień uczniowski 9Q. Po tym etapie dalej jest osobą początkującą, ale można powiedzieć, że już wchodzi pomału w te szeregi grupy średnio zaawansowanej.
0: Ostatni stopień zaawansowania, ten najwyższy to?
5: Mamy stopnie uczniowskie i stopnie mistrzowskie. Stopnie uczniowskie są od białego poprzez żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski pas do brązowego i brązowy pas pierwszy Q to jest ostatni stopień uczniowski, który później przechodzi w stopień mistrzowski dan. I stopni mistrzowskich dan mamy 10, 9 za życia, 10 pośmiertnie zostaje nadany za zasługi i sukcesy.
0: Ile dan ty masz?
5: Ja mam 4. Jeszcze trochę mi brakuje do tego 9, natomiast jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, karate, przygoda na całe życie, także na pewno będę dążył do tego, żeby jakby osiągnąć wszystko w tym karate.
0: Jeżeli chodzi o twoich podopiecznych, to są bardzo młodzi ludzie, albo też młodzi, troszkę starsi, tak jak powiedziałeś, którzy uczestniczą w różnego rodzaju zawodach międzynarodowych z dużymi sukcesami, prawda?
5: Tak. Nasi zawodnicy, którzy już od lat trenują, są to zawodnicy, można powiedzieć, no, na bardzo wysokim poziomie, bardzo profesjonalni. Są to zawodnicy, którzy już w 2012 rozpoczynali przygodę z karate. Teraz już jako czarne pasy, jako grupy wiekowe seniorskie i juniorskie właśnie prezentują najwyższą formę i w ostatnim czasie nasi zawodnicy mieli możliwość udziału w Mistrzostwach Świata Federacji ITKF, które w Portugalii organizowane były z dużym powodzeniem, oraz kolejnej federacji WTKF, które były organizowane w Peru. I tam nasi zawodnicy stawali na najwyższych stopniach podium i zaprezentowali się bardzo dobrze.
0: Ci zawodnicy w obecnym czasie to zawodnicy, którzy wystąpili w Peru, ale nie tylko na Mistrzostwach Świata czy Europy. Tegorocznych zdobywają medale, bo zdobywają je od wielu lat, prawda?
5: Zgadza się. W sumie rok rocznie można powiedzieć, że przywozimy jakiś medal z imprezy międzynarodowej, czy to są Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata. Takim dużym przełomem był start w Kanadzie na Mistrzostwach Świata w 2018 roku, gdzie nasi zawodnicy mieli czołowe miejsca. Między innymi była to zawodniczka Daria Dolna, Bartek Dolny, jej brat, Artur Siery, Magda Jagielska. No i od tego w sumie się zaczęło. Startowaliśmy jeszcze wcześniej, przed 2018 rokiem, w turniejach, w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata Klubów, które były organizowane w Czechach i na Litwie, i tam też zawodnicy, można powiedzieć, średnio zaawansowani już stawiali swoje pierwsze kroki na tak ważnej imprezie i później to rzutowało na start w późniejszych latach i na sukcesy w późniejszych latach.
0: Skoro sukcesy, no to trzeba powiedzieć wprost, że jesteś w takim razie fantastycznym trenerem.
5: Przez skromność nie zaprzeczę. Natomiast
0: jak wyszkolić takich zawodników, którzy uczestniczą w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i zdobywają medale, te najwyższe?
5: Jest wiele tajemnic, których nie mogę zdradzić na antenie. Natomiast zawodnik, który przychodzi do nas do klubu i ma określony cel, jest brany pod uwagę w procesie treningowym właśnie przygotowującym do tych Mistrzostw Europy i Świata, do tych najważniejszych imprez. Ale nie jest to tylko jakby najważniejszy cel, na który wszyscy czekają, tylko po drodze mamy kontrolne starty. To jest właśnie start w tych imprezach takich kontrolnych, nabywanie doświadczenia, później daje możliwość modyfikowania procesu treningowego, ustawiania go konkretnie do danego zawodnika. No i z powodzeniem to realizujemy i dzięki temu mamy taki wynik.
0: Czy Płocku mamy sporo młodych ludzi, którzy są rzeczywiście uzdolnieni w tym kierunku karate?
5: Muszę powiedzieć, że tak. Bardzo dużo nowych adeptów karate, którzy przyszli do nas w tym roku. Bardzo dużo jest zaangażowanych osób, bardzo dużo malutkich dzieciaczków trenujących, bardzo dużo dynamicznie wykonują te ćwiczenia, są bardzo wkręceni w ten trening i to rokuje na przyszłość i będzie na pewno sporo sukcesów.
0: Janek, co jest potrzebne, kiedy dziecko rozpoczyna przygodę z karate? To drogi sport, czy też nie?
5: Wbrew pozorom, na samym początku jest to bardzo tani sport, bo nie trzeba na dobrą sprawę nic. Wystarczy przyjść na bezpłatne zajęcia, spróbować, czy to jest dla danej osoby odpowiedni sport, czy też nie. Na pierwsze zajęcia nawet butów nie trzeba, bo trenujemy boso, czy to na parkiecie, czy to na matach dedykowanych do sztuk walki, więc wystarczy tylko przyjść i ćwiczyć. Przez początkowe miesiące strój też nie jest wymagany, to kimono, karate gi, w których już zawodnicy startują na zawodach, też tego nie wymagamy na treningach, wystarczą tylko i wyłącznie chęci. Jeśli rodzic chce, żeby dziecko spróbowało, a dziecko jest niepewne, to może nawet rodzic wejść z dzieckiem na salę i zobaczyć, jak to wygląda, i zazwyczaj jest to tak, że jak dziecko spróbuje raz, to już zostaje z nami na dłużej.
0: Czyli generalnie nie jest to drogi sport i warto się nim zainteresować już za młodu.
5: Zgadza się. Im młodszy jest zawodnik, im wcześniej rozpocznie całą przygodę, tym łatwiej później takiemu zawodnikowi jest wystartować w trudniejszych imprezach.
0: Nabory prowadzicie cały rok, czy też macie określony czas, kiedy zapisujecie dzieciaki do poszczególnych grup?
5: Nabory do naszego klubu są w określonym czasie. Zazwyczaj od kilku lat praktykujemy zapisy z wyprzedzeniem i na dobrą sprawę, jak ogłaszamy na początku wakacji nabór, to na początku sierpnia już mamy grupy wypełnione. Głównie tutaj mówię o grupach początkujących, naborowych. Oczywiście zdarza się tak, że po jakimś czasie, na przykład we wrześniu albo w październiku, dzieciaki zmieniają dyscyplinę i robią miejsce dla nowych chętnych i ten nabór później już dużo mniejszy dalej trwa. Ostatnio, kilka dni temu, odebrałem kilka telefonów rodziców dzieciaczków, które chciałyby spróbować i te dzieci przyszły na zajęcia, co prawda dołączyły do grupy już trenującej, ale szybciutko wdrożyły się w tą grupę i od niedawna trenują już z powodzeniem.
0: W takim razie życzę ci, Janku, samych sukcesów jako trener. No i nie tylko, no, życzę oczywiście sukcesów tym, którzy u was trenują, czyli dzieciakom.
5: Dziękuję.
0: Moim gościem był Jan Kłębek, sensei z klubu Karate Płock.
5: Dziękuję.

0: teraz czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na jednym z torów w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. W nocy PKP przekazały, że ostatni wagon został tam wkolejony. Prace zostaną dziś wznowione, by udrożnić drugi z torów zablokowany po środowej katastrofie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Z najnowszego badania CBOS wynika, że partia może liczyć na zaledwie 15% poparcia. O czym więcej Jakub Krzyżak.
1: To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8% notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych.
0: A w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej, Razem i Nowa Lewica. A w Nowym Targu dziś Małopolska Tour, czyli coś dla miłośników rowerów. W sobotę w programie wyścig MTB. Na uczestników będą czekały dwie trasy.
2: Jedna 25 km, druga 40 km.
0: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę.
3: I jesteśmy z wami na rowerach, w samochodach też jesteśmy, no i w kuchni przy śniadaniu. Do jajecznicy, na patelnię dorzucam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mam nadzieję, że macie taki luźny sobotni poranek, że się nie spieszycie, że odpoczywacie razem z Eską. Jest 9.01.

0: dobry, rozluźniający numer na sobotni, spokojny poranek. 17 minut po godzinie 9, Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. A teraz posłuchajcie, mam dla was śpiew ptaków. Chyba jakaś wrona, nie? A to nie wiem, co to jest. A wiecie, co jest najlepsze? Że to nie były ptaki, tylko ludzie. Wczoraj w Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To jest, słuchajcie, niesamowite, że ludzie potrafią tylko za pomocą własnych ust brzmieć jak prawdziwe ptaki. Tylko słuchajcie, dobrze, że to naśladowanie ptaków skończyło się jedynie na dźwiękach. Właściciele samochodów odetchnęli z ulgą.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Jak się dziś czuje pani Cylinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
16: Ach, mam ile się krew, wiesz, czuję.
17: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
15: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: I po reklamie.

0: i Aloe Black. To są sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Za 25 minut będzie godzina 10. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Poznaliśmy ostateczne wyniki matur. Tegoroczną maturę zdało 87% zdających. To już po tych wszystkich terminach dodatkowych i poprawkach najlepiej poszła część ustna z polskiego i języków obcych. I to jest, słuchajcie, do nas wszystkich bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że jednak cały czas większość młodych Polaków potrafi rozwiązywać zadania bez pomocy czata GPT.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: MediaMarkt. Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
1: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
2: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, eObuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
4: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
5: Przedsiębiorco, masz robotę? My mamy auto. Poznaj dostawczą gamę Peugeot, partner, ekspert i Boxer. Teraz z niesamowitą gwarancją aż na 8 lat i promocyjnym leasingiem od 102%. Niezawodność, na której możesz polegać każdego dnia. Nie czekaj, aż wyprzedzi cię konkurencja. Wybierz idealnego partnera dla swojego biznesu. Zapraszamy do salonu Budmat Auto w Płocku, ulica Bielska 67. Budmat Auto, twój kierunek w biznesie.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200

Margaret pomaga nam się dobudzić. Za 5 minut godzina 10 w sobotę. To jest Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No właśnie, niektórzy dopiero się tak łagodnie budzą, dopiero co śniadanie zjedli, dopiero się zastanawiają, co zrobić. A niektórzy już mają załatwione zakupy, już wrócili do domu i prawie dom posprzątali. Dajcie znać, w której jesteście ekipie. W ekipie tych zapracowanych, czy tych, którzy tak spokojnie dzisiaj wszystko robią i się z niczym nie spieszą? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach albo nieobowiązkach słuchacie teraz Radia SK? Do czego wam są potrzebne dzisiaj eskowe hity na czasie? W czym wam towarzyszymy? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
3: Budmat Auto zaprasza. Płock Bielska 55.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu zaprasza.
9: Hej, góraleczko, ty piękna niczym kwiat.
8: Już w najbliższą sobotę, 12 września, widzimy się na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Tego wieczoru na scenie zespół Capella Roy z największymi góralskimi przebojami, które od pierwszych dźwięków porywają do zabawy. A przez cały wieczór za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 12 września Capella Roy. Plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. Do zobaczenia.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
13: I po reklamie.
14: Płock na czasie.
15: Siema, Kuba Honkera z tej strony. Już 20 września zrobi się głośno w płockim amfiteatrze. To za sprawą dwóch koncertów. Na scenie zaprezentują się m.in. formacja Lemon, a także Ewa Farna. Jeśli preferujecie ostrzejsze brzmienia, no to już 18 września metalowa inwazja na Płock. W Rock 69 zagrają m.in. Tranquilizer, 247, Everdead czy SARS. Start imprezy o 19.00.
16: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Pracki, zapraszam. Fragmenty balonów w warmińsko-mazurskim. Odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne.
17: Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
16: Przekazał nam Piotr Jabłoński z policji w Piszu. Prawdopodobnie to balon przemytniczy, ale to wyjaśnią jeszcze funkcjonariusze. Kierowca miejskiego autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To po tym, jak wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii na torach pod Radomiem.
18: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
16: Informował reporter SK Rafał Różycki. Raków z pierwszymi punktami, Jagiellonia z niespodziewaną porażką. Ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy wygrał 2-1 z Motorem Lublin. 3 punkty nie pozwoliły jednak na opuszczenie ostatniego miejsca. Z kolei Jaga przegrała 0-2 z Wisłą Kraków.
13: I teraz ważne pytanie, w której drużynie jesteście? Tych, co się lenią, czy co pracują? Estera.
19: No witam, ja już zakupy zrobione, rosół się gotuje, pościele zmienione, pranie wstawione i teraz kawka na tarasie.
13: Jako facet potrzebowałbym kilku dni urlopu, żeby zrobić to wszystko. Łukasz Duńczek, witajcie.
20: Hey.

0: Piękne są takie muzyczne podróże w czasie. Odświeżony hit sprzed 15 lat. Wtedy Sean Paul, a teraz Riviera. Tak wam gra Radio SK w sobotę rano, 17 minut po godzinie 10, chociaż dla niektórych to już nie jest rano, to jest środek dnia. Ja pytałem, w której jesteście drużynie, w tych, którzy odpoczywają, czy jednak pracują od samego rana? Przemek jest w tej pierwszej grupie. Znaczy w drugiej grupie.
1: Zakupki zrobione, kawka wypita, pranie zrobione, na działeczce trawka skoszona i teraz mały chill, znowu kawka na działeczce.
0: A to uważaj, bo jak cię teraz żona przyuważy, to powie, że ty dzisiaj tylko kawę pijesz i nic innego nie robisz. A wy jak spędzacie tę sobotę? Pracujecie, odpoczywacie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę m.in. Alex Warren.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.

0: I to jest dobra playlista. W drodze na sobotnie zakupy na przykład. Albo przy sprzątaniu. Się można dobrze pobujać. Asher i Lucardis. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Pracujecie czy odpoczywacie? Michał teraz wam powie, dlaczego dobrze jest być w sobotę w pracy.
1: Cześć SK. Ja jestem w pracy, ale na szczęście mam najcudowniejszą, najwspanialszą, najukochańszą narzeczoną, która domowe obowiązki dziś wykonuje za mnie, a później czeka na nią randka. Pozdrawiam i dzięki za umilanie mi dnia w pracy tymi, jak zwykle, najlepszymi hitami.
0: A proszę bardzo, będziemy to robić dalej, za chwilę między innymi wakacyjna Sylwia Grzeszczak. Tylko Michał, ja mam nadzieję, że twoja narzeczona wie, na czym ta gra polega, że ona faktycznie posprząta, bo ty już randkę zapowiedziałeś, a gorzej będzie, jak się okaże, że ona sprzątania trochę dla ciebie zostawiła. Wtedy głupio się będzie z randki wycofać, a sprzątanie jednak zostanie. Trzymam kciuki i za chwilę gramy dalej w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
9: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
11: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissan.

0: 9 przy zakupie 3 opakowań i filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie 2, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
5: I po reklamie.

weekendowe ładowanie baterii z Radiem SK. Kaigo i Max McKnown w remiksie Robina Schulza. To są hity na czasie na sobotę, a dla kogoś ta sobota jest naprawdę bardzo dobra. Uwaga, szanse wynosiły 1 do 622 milionów, a jednak tej osobie się to udało. Słuchajcie, ktoś we Włoszech trafił szóstkę w totka i zgarnął 223 miliony euro, czyli w przeliczeniu na złotówki to wychodzi jakieś 950 milionów, prawie miliard. No jedno jest pewne, ta osoba nie będzie musiała w tym roku iść po podwyżkę do szefa. Ona będzie mogła kupić firmę, w której pracuje i samemu sobie przyznać.

0: Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Żakard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Żakard, Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
10: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
11: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
12: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
13: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu zaprasza.
14: Hej, góraleczko, piękna niczym kwiat.
13: Już w najbliższą sobotę, 12 września, widzimy się na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Tego wieczoru na scenie zespół Capella Roy z największymi góralskimi przebojami, które od pierwszych dźwięków porywają do zabawy. A przez cały wieczór za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 12 września Capella Roy. Plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. Do zobaczenia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
17: I po reklamie.
18: Dochodzi 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia został wznowiony. Trwała tam naprawa uszkodzonych torów, o tym więcej teraz reporterka SK Sandra Białek-Pawłowska. Jak dokładnie odbywa się tam teraz ruch?
19: Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
18: Linia była zablokowana od środy, kiedy ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Intercity. Wyrównany wyścig o fotel prezydenta Krakowa według sondażu Ibris, który podaje na temat, Łukasz Gibała może liczyć na 17,6%. 5% głosów, Monika Piątkowska na zaledwie 0,5% mniej. Wybory w niedzielę za 2 tygodnie. A broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś drugi mecz Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Izraela. Biało-czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, które zacznie się o 15:00.
1: Będziemy trzymać kciuki w Radiu SK za naszych siatkarzy, a na razie kibicujemy wam, żeby sobotnia praca szybko szła, albo żeby kryjówka przed żoną w garażu okazała się skuteczna. Nie no, żartuję, w garażu przecież też jest co robić w sobotę, prawda? Łukasz Zduńczyk, witajcie, Jonathan PZ i Liwka już teraz.

0: Britney Spears, hit zawsze na czasie w Radiu SK, 15 minut po 11, a naszej słuchaczce Madzi przydarzyło się dzisiaj wielkie szczęście.
1: Przy sobocie, wiadomo, pranie, sprzątanie i pralka nawaliła, no ale już byłam kupić nową, w poniedziałek będzie, także wolne od prania mam.
0: Jakie to jest szczęście. To słuchajcie, w takim razie wszyscy sobie życzmy, żeby nasze odkurzacze nagle przestały wciągać, żeby mop się połamał, jeszcze żeby sklepy zamknęli. Zostańcie z Eską, bo za chwilę będzie gorąca nowość. Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram, a tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Teraz czas na duet, który aktualnie jest największym hitem w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu SK zawsze najgorętsze nowości. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej premiery. I uwaga, w 79 roku Ania Ward wydała ten numer. A w 2026 tym hitem zajął się angielski raper H. No i teraz uwaga, uwaga, doczekaliśmy się polskiej wersji tego kawałka. H ostatnio występował na festiwalu w Białymstoku. Tam spotkał Matę i panowie razem wykonali polską wersję tego hitu i wpadli na pomysł, żeby ten numer wydać. A my w Radiu SK zagraliśmy to jako pierwsi na świecie, przedpremierowo. No to gramy. H i Mata, Ring My Bell, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia SK.

0: Oj, właśnie o to chodzi. Dajmy sobie chwilę sobotniego luzu. Coldplay w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami przy sobocie. Paulina daje znać, że ten dzień u niej zaczął się naprawdę bardzo przyjemnie.
1: Ja właśnie wracam z przyjemności, można powiedzieć, porannych. Powracam z grzybów do domu. O 6 trzeba było wstać, ale pełen koszyk, więc warto było.
0: To jest cenna informacja dla nas wszystkich. Jakby ktoś chciał zniknąć i uciec przed sprzątaniem na pół dnia, to jakby co, grzyby są. Radio
2: SK. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście, Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła. Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
11: Poleca Radio SK.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
14: Budmat Auto zaprasza. Płock Bielska 55.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: I po reklamie.

Tobi Romeo w Radiu SK. Dodajemy sił na sobotę, a teraz słuchajcie, gorąca informacja z ostatniej chwili, która aktualnie obiega cały świat. Lady Gaga została właśnie mamą. Została przyłapana przez paparazzi, jak szła ze swoim partnerem i trzymała dziecko na rękach. To nie jest zaskoczenie, bo Lady Gaga już jakiś czas temu wspominała, że bardzo chciałaby zostać mamą i teraz to się spełniło. Ba, ona nawet kiedyś piosenkę o czymś takim zrobiła, posłuchajcie. Słyszycie to? Tam jest mama, mama. Także życzymy wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
6: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
7: Zadzwoniliście po lekarza? Kasza krwawi.
5: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
12: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
13: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
14: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu zaprasza.
17: Hej, góraleczko, piękna niczym kwiat.
16: Już w najbliższą sobotę, 12 września, widzimy się na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Tego wieczoru na scenie zespół Capella Roy z największymi góralskimi przebojami, które od pierwszych dźwięków porywają do zabawy. A przez cały wieczór za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 12 września Capella Roy. Plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. Do zobaczenia.
18: I po reklamie.
19: Płock na czasie.
20: Siema, Kuba Konchera z tej strony. Na starcie dobra informacja dla fanów fotografii. Startuje 5. edycja miejskiego konkursu fotograficznego Mój Przyjaciel Zwierzak. O szczegółach przeczytacie na facebookowym wydarzeniu i na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku. Na koniec zajrzyjmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku, a tam do waszej dyspozycji takie produkcje jak 100 dni, Misja Zeus, Mistyczka, Nie patrz w dół 2, czy też Niebo nad Normandią.
21: Dochodzi 12, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, a na początek o problemach kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce opolskie Ałany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i w tym kierunku utworzył się już 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja.
22: No
21: Zatrzymani mają po 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie posiadały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, a w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła też do sądu rodzinnego. Celine Dion zagra dziś pierwszy od 6 lat koncert. To w Paryżu, który od kilku dni żyje tym wydarzeniem. Wczoraj z tej okazji zorganizowano ogromne karaoke z jej piosenkami, w którym wzięło udział w sumie 10 tysięcy fanów artystki.
0: A wy śmiało też możecie zorganizować sobie karaoke z Radiem SK w samochodzie. Spokojnie, ja was podsłuchiwał nie będę, ja wam po prostu dobrze, fajnie zagram. Sombr na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na zegarach punktualnie sobotnie popołudnie. Na chwilę przerwy hity na czasie są idealne.

0: gorąca nowość. Tame Impala. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i u nas zaczynają się też nowe przygody. Wczoraj na przykład nasz słuchacz mówił, że bardzo chciałby zostać nauczycielem matematyki, więc Eska finansuje kurs pedagogiczny. To w naszej nowej zabawie Eska po raz pierwszy. Codziennie od poniedziałku do piątku nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korosiel, czyli Eska w Radiu Eska, finansuje wasze pierwsze razy. Ostatnio ktoś mówił, że chciałby ósemkę wyrwać. Słuchaczka też wpadła na pomysł, że po raz pierwszy chciałaby zrobić zmysłową sesję fotograficzną dla swojego męża. Sońta i Korosiel też na to kasę załatwili. Teraz pora na was. Wpadajcie na sk.pl i tam zgłaszajcie się. Opiszcie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a Sońta i Korosiel kasę załatwią. Oczywiście nie swoją, za pieniądze szefa, więc uczciwa umowa.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

wale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krętową perkusją.

0: I tak właśnie sobie odpoczywamy w sobotnie popołudnie za 25.13. Lost Frequencies w Radiu SK i jego przyjemna gitarka. Michał właśnie wysłał nagranie, że łapie SK w restauracji, a Agnieszka nas słucha w samochodzie.
1: Cześć Radio SK, ja już w podróży, w międzyczasie dzieci wyprawione do znajomych, zakupy zrobione, dom posprzątany, a kawa w kubku termicznym w samochodzie.
0: Zaraz będzie też muzyczna kawa Oscar Sims i bez końca na pewno przed 13 na naszej antenie się pojawi. A wy też dawajcie znać, czekam na wasze sobotnie raporty, co już udało się zrobić i w czym wam teraz SK towarzyszy. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
7: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
10: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
13: Wow.
12: Mhm. Dynamiczna sylwetka typu fastback.
13: Wow.
12: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
13: Wow.
12: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
14: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
10: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
15: I po reklamie.

0: Ten pan w każdy piątek po 23 gra swój set w programie SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK to są hity na czasie w sobotę. No właśnie, jesteśmy z wami przy sobotnich obowiązkach i nie zawsze jest lekko. Małgosia.
1: Cześć SK. SK mi dzisiaj towarzyszyła w sprzątaniu toalety. No gdyby nie wy, to nie dałabym rady. Zresztą codziennie rano mi towarzyszy SK.
0: A jeżeli u Gosi w domu aktualnie obowiązuje zakaz korzystania z toalety, zakaz mycia rąk i przede wszystkim zakaz mycia zębów, już lepiej do sąsiada iść.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
9: Budmat Auto zaprasza. Płock Bielska 55.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy,
10: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu zaprasza.
13: Hej góraleczko, piękna niczym kwiat.
12: Już w najbliższą sobotę, 12 września, widzimy się na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Tego wieczoru na scenie zespół Capella Roy z największymi góralskimi przebojami, które od pierwszych dźwięków porywają do zabawy. A przez cały wieczór za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 12 września Capella Roy. Plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. Do zobaczenia.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
15: I po reklamie.
16: Minęła 13, czas na SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem na grudniowym szczycie G20 w Miami. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ISAI. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
17: Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
16: Mówi premier, do tej pory na takie zdjęcia wojsku musiał czekać czasami ponad 20 dni. A w Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy wyjechali zawodnicy MTB.
18: Świetna inicjatywa, ja znam te wyścigi i trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję, bardzo mi się to podoba.
19: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
20: Mąż jedzie oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami.
16: A jutro rodzinny rajd rowerowy i specjalny wyścig SK Kids Race.
21: Każdemu szefowi życzę takiego pracownika. Paweł Bogaj, słuchajcie, przyszedł do pracy godzinę wcześniej.
22: Ale bo to po staremu myślałem, że jest, a jest po nowemu. No.
21: Ty na 14 dopiero masz, a nie, ja wiem, o co chodzi. Ty przed żoną pewnie uciekasz, ona już ci pewnie jakieś tam zadania wymyślała.
22: Prosiłem, żeby nie tykać tego tematu. Łukasz
21: Zdończyk, cześć. Ale skoro już jesteś, weźbyś po kawkę skoczył, co?
22: No dobra, z mleczkiem.
21: Z mleczkiem, proszę. No dobra, tak, dobra.
22: To idę.
21: Okej. Okay.

0: Rośnie nam młoda rapowa gwiazda. To aktualny numer 1 rap 20 w Radiu SK. MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Pytałem, w czym wam SK dzisiaj przy sobocie towarzyszy? Madzia się do nas odezwała.
1: W domu muszę posprzątać, ogarnąć, jechać na zakupy. No i szykować coś dla chłopa, bo ma dzisiaj urodziny.
0: Madzia, ty nie musisz dużo chłopu szykować. Wystarczy, że nie będziesz kazała mu sprzątać, on i tak będzie szczęśliwy. Ale my mamy pomysł.
2: No? Tak, ja jestem tutaj przedstawicielem m.in. poranka. Ja przypominam, SK budzi w urodziny od poniedziałku do piątku. No, trzeba było zgłosić chłopa.
0: No właśnie, to go jeszcze możesz zgłosić. Taki opóźniony prezent. Tam stówka jest na prezent, więc no...
2: A co chłopu na prezent można kupić?
0: Wystarczy dać stówkę, on sobie jakoś tą stówką poradzi.
2: Znam, że widły na przykład.
3: Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Alvaro Soler w Radiu SK. Mariuszowi się bardzo spodobało.
1: Dziękuję, oby więcej dobrej muzy.
0: A to prosisz, masz.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK jest dużo dobrej i nowej muzy. Codziennie od rana do wieczora podrzucamy najlepsze nowości. I jak jeden utalentowany producent siada w studiu i zrobi hicior, to już jest dobrze. Ale jak się dwóch zbiera, to jest jeszcze lepszy hicior. Marshmello i Illinium. Illinium to taki amerykański DJ, którego znacie na przykład z tego hitu. Tutaj na wokalu była Ellie Goulding, a teraz wzięli na wokal Saszę. Marshmello, Illinium, Close My Eyes, już teraz w Radiu SK. I to jest numer dobry na weekendowe rozluźnienie. Jeśli jedziecie samochodem i jesteście na fotelu pasażera, można przymknąć oczy i się tak fajnie na dołkach bujać.

0: bum, bum, bum. Ja zawsze tak uderzam palcami o kierownicę przy tym numerze, ale tutaj ekipa się zebrała. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton.
1: Dlatego masz takie luzy na kierownicy właśnie.
0: No już nawet nie czuję, jak skręcam. Są nowe prognozy na zimę. Meteorolodzy przeanalizowali te różne tam prądy, fronty i tak dalej. I wyszło, uwaga, według najnowszych wyliczeń mało śniegu w grudniu, więcej w styczniu.
1: Okej.
0: Okay, bardzo odkrywcze, prawda?
1: Czyli kurtkę zimową bardziej przygotować na styczeń niż na luty.
0: Tak, tak, tak. Styczeń będzie tym najbardziej zimowym miesiącem. Podobno śnieg będzie padał też w styczniu.
1: Hurra!
0: Podobno też w marcu się zacznie robić coraz cieplej. No, hurra. Potem rzepaki zaczną kwitnąć.
1: No tak, później a potem wakacje i Boże Narodzenie.
0: I polecie.
2: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
14: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
15: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
16: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 40.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie...
17: Żabka.pl 504 198 395.
20: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 40.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.

0: teledysku do tego numeru. Oni teraz jadą na rowerze. Jest czyste niebo, zachód słońca i generalnie wakacje. Weste ciągle wakacyjna atmosfera. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. Paweł Bogaj przed chwilą, słuchajcie, siedział i normalnie ziewnął.
1: Ziewnąłem, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby teraz nie ziewać.
0: A, dobra, dobra.
1: To było wszystko przemyślane, calculated tak.
0: Zaraz kawka zacznie krążyć w żyłach i jakoś to pójdzie. Zresztą z Radiem SK na pewno ziewania nie będzie. Co tu ciekawego będziesz grał? Proszę bardzo, Kizobletka 100 BPM.
1: Ja jeszcze widzę Zalię.
0: A to tak romantycznie będzie. Do podróży gdzieś we dwoje. Albo do romantycznej jazdy na rowerze, jak przed chwilą było.
1: Wiktor z Poranka twierdzi, że to albo do mnie, albo do niego Zalia śpiewa w tym kawałku.
0: Ej, do mnie też. Myślałem, że do mnie.
1: Kurde.

0: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
10: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
11: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu zaprasza.
12: Hej, góraleczko, piękna niczym kwiat.
11: Już w najbliższą sobotę, 12 września, widzimy się na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Tego wieczoru na scenie zespół Capella Roy z największymi góralskimi przebojami, które od pierwszych dźwięków porywają do zabawy. A przez cały wieczór za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 12 września Capella Roy. Plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. Do zobaczenia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
15: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
16: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
14: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
17: I po reklamie.
18: Płock na czasie.
19: Siema, Kuba Honkera z tej strony. Na starcie zajrzyjmy do repertuaru kina Helios w Płocku, a tam do waszej dyspozycji nowości. Dla fanów fantasy i kina science fiction jest m.in. produkcja Totalna Magia 2. Na ekranie Nicole Kidman i Sandra Bullock. Pozostałe nowości to komedia 100 dni, Misja Zeus, czy też produkcja Niebo nad Normandią. A już 19 września w Orlen Arenie kolejna edycja turnieju Judo Sensei.
20: Dokładnie 14 na zegarach, zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, zapraszam. Nawet kilka dni może potrwać naprawa trasy kolejowej w Sokolnikach pod Radomiem. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który zajmuje się odbudową drugiego toru zniszczonego w środowej katastrofie.
21: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
20: Wyjaśnia Przemysław Zieliński z PKP PLK. Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Teraz ważne rozszerzenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim na wysokości węzła Warlubie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku cierpiała jedna osoba. Doszło do niego na jezdni w stronę Łodzi, gdzie w tej chwili jest 4-kilometrowy zator. A już za godzinę początek drugiego meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii podejmą Izrael.
0: To samo będzie co z Portugalią.
17: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzecie jak odpuszczą, no to do 10 albo do 9.
20: Przewidują polscy kibice, a przypomnę, że w grupie Polacy zagrają też z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
22: 14 na zegarach już w całej Polsce. Przypominam, szczególnie tym sportowym świrom, dzisiaj nasi siatkarze z Izraelem grają o 15, tak jak Marcin powiedział. Tak, żeby sobie przygotować kilka fajnych, smacznych rzeczy, przekąsek na ten mecz, no to macie jeszcze godzinę. Paweł Bogaj, zapraszam, hej! A teraz wjeżdża coś smacznego, muzycznego, z Alia.

0: Podsyłacie zdjęcia, jak czekacie. Jak czekacie na mecz Polaków, fajnie, że kibicujecie, to ping za nami, 16 minut po godzinie 14. Tomek też napisał, że właśnie wraca z grzybów. Udało się grzybobranie, musi też umyć auto i podobno na 15 na meczek Polaków on się wyrobi. I to ja uważam, że to jest bardzo patriotyczna postawa. Ja czekam na wasze informacje, jak jest u was. Wy czekacie na mecz, a może sprzątacie całą chatę w oczekiwaniu na gości, bo mają przyjść, bo się wprosili. 664-402-302, tutaj dzwonicie, albo eskowy messenger, a może po prostu jedziecie po zakupy, bo was żona wysłała. No tak czasami też bywa.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odśwież mieszkanie.

0: Minsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Reverse Psychology. Taki tytuł nosi ten numer. To oczywiście Temper City. Nówka sztuka od tych panów. Cały czas możecie ten numer znaleźć w propozycjach do gorącej dwudziestki. Proszę wpadać na sk.pl i głosować. Sprawdzam sobie przy okazji, jak już jestem na naszej stronie, jak wczorajsze notowanie gorącej dwudziestki. Uwaga! Numer jeden gorącej, czyli Age, Ring My Ball. My od wczoraj gramy wam wersję z matą. Polecam gorąco sprawdzić, jest naprawdę, naprawdę fajna. Gorąco też na naszej liście hitów, ale jeśli chodzi o coś bardzo gorącego, to uwaga, rzucam jedno słowo, czyli kaloryfer. I mówię to z premedytacją, bo właśnie mi się wyświetla... No typowy jesienny nagłówek w internecie, kiedy zaczyna się sezon grzewczy 2026. I słuchajcie, no ja wiem kiedy. No standardowo dzień po tym, jak wszyscy już zaczną chorować. Zawsze tak jest.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: I po reklamie.

To gramy właśnie w Radiu SK Take It Slow, w Radiu SK 5 minut i będzie 15, czyli mecz. Proszę trzymać kciuki, za chwilę nasz zespół, Polska, podejmie się Izraela, to w ramach Mistrzostw Europy. Chociaż specjaliści obstawiają, że to będzie łatwe 3-0 dla naszych zawodników. I tak sobie myślę, że jak Polska wygra, to stanie się narodem wygranym.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu zaprasza.
12: Hej, góraleczko, piękna niczym kwiat.
11: Już w najbliższą sobotę, 12 września, widzimy się na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Tego wieczoru na scenie zespół Capella Roy z największymi góralskimi przebojami, które od pierwszych dźwięków porywają do zabawy. A przez cały wieczór za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 12 września Capella Roy. Plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. Do zobaczenia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry. To już dzisiaj w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nimi Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że dla niego wyjątkowo poważny projekt się trafił.
18: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
17: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115, a koncert odbędzie się na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie oczywiście zaprasza Radio SK. W ten weekend bawimy się też razem z Wami na dniach Wałbrzycha. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się zespół Lemon i królowa polskiej muzyki, czyli pani Maryla Rodowicz. Jutro zagra Rosalia Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Amata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tego numeru z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce. Jest też numerem 1 gorącej 20 Radia ESK. Artyści nawiązali współpracę podczas wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy razem wykonali ten kawałek, no i postanowili, że nagrają tą wersję. ESK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, no bo wszystkie hity zaczynają się w ESK. Ring My Bell z Matą możecie regularnie usłyszeć na naszej antenie. Startujemy z godziną 15, oczywiście trzymamy kciuki za naszych zawodników. Polska, Izrael to teraz, do tego mnóstwo smacznych hitów. Kaigo, Dawid Kwiatkowski, Sombr, tak zapowiada się ta najbliższa godzina w Radiu ESK. Zróbcie głośniej, Paweł Bogej, witam, no i zapraszam. I cyk już 2 do 1 dla nas.

0: dziś na obiad burgery z szarpanymi żeberkami własnej roboty.
1: No to smacznego życzę oczywiście, 15 minut po godzinie 15, a to był Norwek, którego znają wszyscy i nie chodzi o Halanda. Ten numer to oczywiście Kaigo w SC i jego Take Me Back. A teraz słuchajcie, nie Norwegia, a Stany Zjednoczone. Dobre informacje przynoszę zza oceanu. Lady Gaga została mamą, tak, paparazzi przyłapali ją na spacerze z noworodkiem i tak sobie teraz myślę, że Lady Gaga mogłaby zmienić pseudonim, na przykład na Gugu Gaga.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: mamy dobre informacje. Polska, Izrael 1-0 w setach. Maszyna jedzie i się nie zatrzymuje. Brawo, nasi zaczęli drugiego seta 7-4. No, myślę, że sobie poradzą. Słuchajcie, 30 już prawie 5 minut po godzinie 15. To są oczywiście weekendowe hity w Radiu SK. Pytałem wcześniej, co robicie. Mam do oddania koszulki Radia SK, więc no, przyjmuję wasze nagrywki, sprawdzam, które są najlepsze, kto co robi w sobotę, i nasza słuchaczka była na zakupach, teraz wraca.
1: A słuchajcie, lubię obserwować zakupy osób, które są przede mną w kolejce przy kasie. No i ostatnio pan dosłownie dwie pełne reklamówki marchewek. Myślałam, że umrę z ciekawości, więc spytałam, przepraszam bardzo, co pan robi z tych marchewek? To dla królika. Pozdrawiam.
0: Okej, okay. Ja nie wiem, ile tych królików tam mieszka, ale podejrzewam, że szykuje się naprawdę niezła impreza. Messenger Radia SK, dajcie znać. Dzwońcie też pod 664-402-302. Jak tam wasza sobota?
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Przedsiębiorco, masz robotę? My mamy auto. Poznaj dostawczą gamę Peugeot, partner, ekspert i Boxer. Teraz z niesamowitą gwarancją aż na 8 lat i promocyjnym leasingiem od 102%. Niezawodność, na której możesz polegać każdego dnia. Nie czekaj, aż wyprzedzicie konkurencja. Wybierz idealnego partnera dla swojego biznesu. Zapraszamy do salonu Budmat Auto w Płocku, ulica Bielska 67. Budmat Auto. Twój kierunek w biznesie. Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
2: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
5: I po reklamie.

wakacje w Esce trwają troszkę dłużej. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 16. Proszę zrobić głośniej. To jest sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Uwaga, mam bardzo ważny komunikat. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. I ja tylko przypomnę. 30 uciśnięć i 2 wdechy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
18: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
19: Zadzwoniliście po lekarza? Kasia krwawi.
17: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
22: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
23: I po reklamie.
24: Płock na czasie.
25: Siema, Kuba Honchera z tej strony. Na starcie dobra informacja dla fanów biegania. Wystartowały już zapisy do kolejnej edycji biegu Adrenalina Rush, a ten już 3 października w Radotkach. A 17 października w Płocku po raz kolejny duży turniej taneczny w ramach ligi WADF. Do naszego miasta przyjadą tancerzy z najróżniejszych stron świata. O szczegółach przeczytacie na facebookowym wydarzeniu.
26: Muzyką się żyje.
27: Lady Gaga została mamą, a ta informacja dzisiaj rano obiegła cały świat po tym, jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach, no i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała w wywiadach, że jej marzeniem jest zostać mamą, no a teraz to marzenie się spełniło. Szczegóły mamy dla Was na sk.pl, są też fotki. No, Lady Gaga to jest ikona światowego popu, ma na koncie aż 16 nagród Grammy, no i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy, a w Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki, to m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Ostatni dzień lata czy Ty Masz to hity ostatnich tygodni, za którymi stoi Gibbs, artysta niedawno niedawno był w Eskowym studiu, no i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i pozamuzycznych rozrywek.
0: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
27: Gibbs był gościem Matiego Fuczuło w Rap 20. Nowe notowanie już w poniedziałek po 23. Wpadajcie na sk.pl, no i oczywiście głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. A numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim To Coś od White'a 2115. Całe zestawienie czeka na was jak zwykle na sk.pl. Rozpoczynamy godzinę 16 z hitami na czasie. Wcześniej wspominałem, że Mata i H mają wspólny kawałek, no i za chwilę wam go zagram. Ring My Bell to już za chwilę w waszych głośnikach. Zróbcie głośniej, to jest Radio SK, to są hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, no będzie fajnie. A już teraz Dua Lipa i Houdini.

0: 17 minut po godzinie 16. To jest oczywiście Radio SK Margaret i Prima Ballerina. Wydaje mi się, że byłbym niezłym partnerem dla Margaret. Jestem niezły baleron, a co? Ale słuchajcie, nie o tym. Dzisiaj pytam was, co robicie w sobotę. Głosówki wysyłacie na eskowego Messengera albo 664-402-302. Mam ekskluzywne koszulki eskowe, t-shirty. Także jak jesteście chętni, śmiało ślijcie głosówki. Eskowy Messenger czeka. Proszę bardzo, halo, halo.
1: Siemanko. Ja lubię jeździć, dlatego czyszczę łańcuch w motorze i wsiadam. Będę korzystał z pogody i możliwości przejażdżki na motorze, póki jeszcze ta pogoda jest.
0: Pozdrawiam gorąco, no to szerokości. Jak pan lubi jeździć, to proszę się zgłosić na sk.pl. Co piątek tankujemy wasze baki, także sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. Ktoś jeszcze? Halo?
2: Byłam na grzybach z moim chłopakiem i nikt od nas tych grzybów nie chce. Moja mama nie, babcia też nie, więc jadę zabić teściowej. I tak w sobota.
0: Grzyby dla teściowej i to te, których nikt nie chce. Pozdrawiamy mamusię. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Este, czyli magiczne smoki, to już za nami, a przed nami coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Este.
0: Słuchajcie, spotkali się w Białymstoku, duch puszczy ewidentnie zaczął działać, no i zaśpiewali razem, a później od razu wiedzieli, że muszą zrobić pełną wersję tego hitu. Już teraz, na waszych głośnikach, H. Mata, Ring My Bell. Ja wiem, że wam się to podoba. A właściwie już wam się to podoba.

0: Kira w Radio SK, 24 minuty zostało nam do 17. Nie wiem, czy wiecie, u nas w studiu stół się podnosi. Ja właśnie stoję przy stole i próbuję sobie przypomnieć ruchy z baciaty, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego, pamiętam, że pani mi tłumaczyła. Średnio mi wychodziło, ale no, liczą się chęci, tak? Proszę zrobić głośniej, bo mam bardzo ciekawą informację od naszej słuchaczki. Proszę, proszę, jak tam wasz weekend, jak tam wasza sobota?
1: A ja mam taki weekend, że o, mąż w górach, syn na drifcie w Warszawie, młodsze dzieci właśnie wracają ze mną z urodzin. Jeżdżę, dowożę, odwożę, odbieram, zawożę, przywożę i tak cały dzień. Cudowna sobota.
0: Dziewczyno, to ty sobie nawet nie myśl, żeby robić licencję pilota. Wtedy to będziesz dopiero zalatana. Messenger Radio SK albo 664-402-302. Dajcie znać, jak wasza sobota. Mam t-shirty i nie zawaham się ich wysłać.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

Stanach. Cichosza w Radiu SK. Niby cichosza, ale uwaga, dzisiaj o Zuzi bardzo, bardzo głośno w internecie. Artystka była widziana na wyścigach Formuły 1 w Madrycie. Tak sobie myślę, może szuka inspiracji albo dźwięków do następnej płyty. I tak się zastanawiam, ciekaw jestem, czy byłaby w stanie zrobić coś z tego dźwięku. Jak znam Stanach, to na pewno.

0: taka promocja.
1: Więcej!
2: Więcej!
1: Jeszcze więcej!
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
3: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata.
3: Gramy wam od północy.
2: Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
1: SK Live Remix.
2: Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
16: W ten weekend. Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
1: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
3: Aż wam leci krew, wiesz, czuję.
8: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
16: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
2: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
13: Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście, a w rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. Co nie jest zaskoczeniem, no bo Lewy wiele razy wspominał, że hip-hop jest ważny dla niego. Na nim się wychował i po niego często sięga, tak stwierdził nasz reprezentant. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. No i ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A już jutro w Polsce zagra międzynarodowa gwiazda, w Warszawie wystąpi David Kushner. Możecie go kojarzyć z eskiz hitu Daylight. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: A nie mówiłem, że kojarzycie? David Kushner jutro wystąpi w stolicy, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, no bo w Muzeum Narodowym. I uwaga, wstęp jest wolny. Alifka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek prędko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki i jak przyznaje, chce pokazać, że zamierza eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. A nowy numer Liwki czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy wygrali, jest sobota, no czego chcieć więcej? Chyba że hitów, to mam, proszę bardzo. A wśród tych hitów Avicii, Fukaj, a już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. Proszę zrobić głośniej, bawimy się razem. Za chwilę imprezka, no to po 18 już.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: to oczywiście King w Radiu SK, 17 minut po 17. Wojtek, słuchajcie, wysłał SMS-a pod 664-402-302, wy też możecie. Napisał tak: moja sobota w pracy, jeżdżę i rozwożę suszy i tak do 22. Na szczęście jutro wolne. Pozdrawiam cię, Wojtku, szczęścia, zdrowia i żeby się tak szybciej ta zmiana jakoś tak toczyła. Aga napisała: hej, ja właśnie przygotowuję się do parapetówki i spędzę wieczór z najbliższymi. Nawet udało się ściągnąć siostrzenicę z Krakowa. Oczywiście pozdrawiam. No i pamiętajcie, że imprezkę można sobie po 18 odpalić. To możecie imprezować przy hitach na czasie. To ktoś jeszcze nagrał się na Messengerze. Proszę bardzo.
1: A mi weekend zaczyna się bardzo przyjemnie. Po miesiącu zakoszarowania odzyskałem wolność, wróciłem do domu. Sobie to wraca dopiero do swojej ukochanej rodzinki. Pozdrawiam wszystkich moich ziomali z pokoju 18. 12 z Kołobrzegu. Pozdra, chłopaki, i wszystkiego dobrego i pozostałych. Hej.
0: Ja oczywiście pozdrawiam. To był pan żołnierz i cały miesiąc gość był poza domem. To, mój drogi, leci do ciebie nasza eskowa koszulka, żebyś przez cały czas w domu nie musiał w tym moro chodzić.
2: No. Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19. 15 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Miley Cyrus ze swoim nowym dzieckiem Bass Per Stage Ruin. Kawałek pochodzi z 10 albumu Miley. No ale teraz słuchajcie, nie będzie o amerykańskich gwiazdach, tylko o naszych, polskich, bo jest o czym mówić. Radosław Majdan w akcji ratunkowej, taki widzę nagłówek w internecie. Podczas spaceru z panią Małgosią ich suczka Madlenka wpadła w błoto, nie mogła wyjść. No i pan Radek bez chwili zawahania rzucił się w to błoto na ratunek, cały w białym dresie. Jak wyszedł, dres był troszkę bardziej czarny niż biały. I tak się zastanawiam, czy perfekcyjna pani domu miała perfekcyjną minę, jak widziała ten dres. No. Przecież tego nic nie dopierze, panie Radku. No.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: I po reklamie.
4: Esko.

0: Tim Impala i Loser w Radiu SK na zakończenie godziny 17. Loser, ale to jest w ogóle przypadek. Jest z nami w studiu Mati Fuczyło.
1: Co to znaczy? Co to
0: nie
1: znaczy?
0: Wiem, ja w ogóle, ja uciekałem z angielskiego, ja nie kojarzę angielskich
1: loser
0: słów.
1: Loser znaczy przegrany, czy to znaczy, że ja jestem przegrany?
0: Mati, nie, bo ty możesz poprowadzić najlepszy program dzisiejszego dnia, czyli imprezkę po 18. Jesteś już w studiu.
1: Jestem.
0: Ja widziałem, że ty się wczoraj bawiłeś.
1: Byłem, bawiłem się.
0: Wszystko widziałem na SK-owym Instagramie, jakbyście chcieli sprawdzać, co się dzieje na naszych akcjach wyjazdowych. Mm-hmm. Jesteś ten? Coś tam, coś było? Jakieś
1: co było?
0: Tańce po 22?
1: Ale rzeczywiście, że były tańce po 22. No, bawiliśmy się, ale teraz wy możecie się bawić ze mną na imprezce.
0: No i bardzo proszę, zapraszam, Mati Fuczyło po 18. A ja się kłaniam, Paweł Bogaj, hej!

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.

0: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marian, jaki laptop jest top?
8: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
9: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.
11: Płock na czasie.
12: Siema, Kuba Honkera z tej strony. Już 20 września zrobi się głośno w Płockim Amfiteatrze. To za sprawą dwóch koncertów. Na scenie zaprezentują się m.in. formacja Lemon, a także Ewa Farna. Jeśli preferujecie ostrzejsze brzmienia, no to już 18 września metalowa inwazja na Płock. W Rock 69 zagrają m.in. Tranquilizer, 247, Everdead czy SARS. Start imprezy o 19.00.
13: Muzyką się żyje.
14: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce w przyszłym roku. Do Warszawy przyjedzie Tiesto, ten znany na całym świecie producent, wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent, znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrali m.in. Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Sety tego producenta możecie regularnie usłyszeć w Radiu Eska. Właśnie Armin van Buuren w każdy piątek miksuje w Eska Live Remix co tydzień na rozpoczęcie weekendu. Mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie i sety najlepszych DJ-ów. To m.in. Kygo, Lost Frequencies czy James Hype. Eska Live Remix możecie słuchać także w nocy z soboty na niedzielę. Dziś za konsoletą staną Alan Walker i Robin Schulz. Start o północy. Eska Live Remix możecie odpalić także teraz w eskowej aplikacji na smartfony. Oscar Sims zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
15: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
14: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. W Radiu SK regularnie gramy nowy singiel Oskara Cymsa bez końca.
16: Imprezka.
14: Chciałbym powiedzieć, że zaliczyłem dzisiaj już 6 godzin podróży samochodem prosto z SK Music Tour w Wałbrzychu. Potem zaliczyłem też bieganie i jestem tutaj prosto, przebiegłem. Mogę powiedzieć, że to maraton już? A jakie maratony wy dzisiaj macie za sobą? Dajcie znać na SK-owym Messengerze. Czekam na głosówki i gram Somber, My Body Isn't Ready.

Britney Spears i Toxic. I 14 minut po godzinie 18, ale słuchajcie, w ten weekend odbywają się imprezy SK Music Tour w różnych miejscach Polski. Ja wczoraj prowadziłem taką imprezkę w Wałbrzychu, dziś i jutro tam są kolejne koncerty i nasza SK-owa ekipa oczywiście, ale już po imprezie zostałem, słuchajcie, napadnięty. Ale w takim dobrym sensie. Przez sporą ekipę dzieci, które występowały wczoraj gościnnie z raperem, z Ostrym, i ta ekipa powiedziała mi jedno, że nie wypuści mnie, jeżeli nie zrobię z nich gwiazd. Więc skoro obiecałem, to działam. A oni zaśpiewali mi kawałek Zali, która to jutro w Wałbrzychu na scenie się pojawi. No to posłuchajcie.

0: 29 minut po 18. Sprawdzam, jakie maratony macie dzisiaj ze sobą w sobotę. Ja mam podróż od rana. Prosto do was, na imprezkę. U Gabi dzisiaj z kolei maraton grupowy, można powiedzieć. Opowiadaj.
1: Ja mam ze sobą dzisiaj maraton śmiechu.
0: O.
1: Mój 1,5-roczny maluszek.
0: Mhm.
1: Ubrany cały w strój przeciwdeszczowy. Był jedynym dzieckiem ubranym na tyle, żeby pozwolili mu wejść na dmuchańca. Więc ślizgał się tak, że po prostu praktycznie wypadał z tego dmuchańca i śmiał się przy tym tak do rozpuku, że z mężem też się śmialiśmy, więc po prostu mamy za sobą maraton śmiechu dzisiaj.
0: No, chciałbym powiedzieć, że zazdroszczę waszemu maluchowi, bo jakby mnie tak ubrali w taki strój przeciwdeszczowy i jeszcze pozwolili wejść na dmuchańca, to potem coś mi mówi, że nie mogliby mnie z niego zdjąć. A co, jak się bawić, to się bawić.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no, co ty robisz?
5: Jak to co?
4: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
7: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
10: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
11: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
21: I po reklamie.
22: SK.

0: Save My Love. Czyli Kygo, Kality, Griffin w 117 minut do 19. Tak gra eska, tak gra imprezka. A jeżeli wam w sercu gra dzisiaj chęć na imprezkę, tylko nie możecie się na taką wybrać, albo chcecie zorganizować ją u siebie, ale playlisty nie macie, no to nie ma problemu. Tu pojawia się SK. W każdy piątek i w nocy z soboty na niedzielę gramy najlepsze miksy od najlepszych DJ-ów świata. Dziś w nocy Alan Walker i Robin Schulz będą grali. Oni będą miksowali swoje kawałki, nie tylko swoje, a wy możecie włączyć w domu albo na domówce, a potem mówić znajomym, że na waszej domówce grał Robin Schulz albo Alan Walker. Brzmi dobrze? Pewnie, że brzmi. To sprawdźcie dziś w nocy. I w apce Radia SK przez całą dobę.
1: Ja i ty
0: i w apce Radia SK przez całą dobę.
1: Ja.

0: Dublo i Talking Body. Słuchajcie, okazuje się, że jest wielu maratończyków wśród nas. Zapytałem o to, jakie maratony wy macie dzisiaj już za sobą. Możecie wysyłać swoje głosówki na eskowym Messengerze.
1: Cześć Eska, cześć Mati.
0: No cześć.
1: A u nas maraton porażek. W regatach nie poszło i właśnie utknęłyśmy w drodze powrotnej do Warszawy w takim korku, że i na koncert się spóźnimy.
0: Ajajajajaj, ale najważniejsze, że meta jest coraz bliżej, nawet jeżeli no, niezbyt szybko to mija. A poza tym to w korku można dłużej słuchać Eski przed koncertem.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Proszę, się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy... Po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to jest dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie ze Sklą, że ten rok był dla niej przełomowy.
23: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
22: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap 20. Tak zdecydowaliście wy, głosując na SK.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kidlaroy czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na SK.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry już za pół godziny w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dżimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny moment i projekt.
0: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
22: Dżimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę, czyli już dziś na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: Imprezka.
22: No to kto ma pół godziny na lotnisko Bemowo, ten może wpadać, a kto ma troszkę dalej, ten może zostać tutaj ze mną. Imprezka trwa, a w imprezce mam fajne rzeczy. Będzie Temper City, będzie Dua Lipa, będą Kuba i Kuba, będzie Andy Dusty Harris i ja też jestem, Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 19:00.

0: można chyba powiedzieć dobre po polskie, prawda? Bo to w końcu polski kawałek. Andy Dust, Harry C. Zokaria.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Esce graliśmy go już od premiery, ale jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to podobnie będzie teraz z tym od pana, który ma na koncie już nie jeden, nie dwa i nie 33 hity. Wymienię kilka tytułów, które możecie znać. Titanium, I'm Good, Blue, When Love Takes Over, Without You, albo Sexy Chick, ewentualnie Memories, Where Them Girls At i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Było tego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. O kim mówię? David Guetta. On wypuścił nowy kawałek w duecie z Hypaton i nazywa się to You and Me, Me and You. To jest nowość. Mam nadzieję, że wam się spodoba i myślę, że David Guetta też ma taką nadzieję, więc on będzie słuchał razem z wami i czekał na wasze opinie. To gramy. Nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 28 minut po 19. To jest sobota, to jest 12 września, to jest Axwell i Bon, Whatever Turns You On. I to jest imprezka, ale słuchajcie, nie tylko my mamy imprezkę i nie tylko w radiu imprezki są. Pingwiny w Zoo w Chorzowie mają teraz, słuchajcie, zawieszoną nad wybiegiem kulę dyskotekową. Dokładnie taką, jaką można spotkać w klubach. No, podobno to dlatego, że te zwierzaki bardzo lubią zmiany oświetlenia, wszystko co błyszczy i tak dalej. Tak mówią ich opiekunowie, ale ja mam inny pomysł. Moim zdaniem jest inaczej i moim zdaniem wieczorami ich rozmowy brzmią mniej więcej tak.
1: Trzeba poczekać, aż Alice pójdzie spać i bam! Frontalny atak, żadnych jeńców, słodka zemsta. Kto jest ze mną? No kto jest ze mną?
0: Na bank!
2: Autopromocja.
3: Więcej! Jeszcze więcej!

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
7: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
8: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
9: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: I po reklamie.

Damiano Dawid, kiedyś Maneskin, teraz już solowo Born with a Broken Heart. 17 minut do 20, to jest sobota, to jest SK, to jest imprezka. Ja przed chwilą trafiłem na badania, które mówią o tym, że ponad połowa menadżerów spodziewa się, że sztuczna inteligencja wygryzie ich w ciągu 3 lat. I to jest trochę straszne, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie to, no to są menadżerowie, kierownicy, szefowie. No i taki menadżer wdraża sobie sztuczną inteligencję w biurze, żeby łatwiej się pracowało, a 3 lata później jego komputer dostaje awans i przejmuje jego stanowisko. Ale wiecie co? AI przynajmniej nie napisze: masz chwilę? O 16:59. Powiedział.

Fastboy Music Sound Westę, ale Westę też mamy pierwsze razy. To znaczy SK po raz pierwszy, tak nazywa się konkurs, w którym możecie spełnić marzenia. No, mogę tak powiedzieć, bo u Sojty i u Korościela opisujecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i chłopaki mogą wam te marzenia spełnić. A co? Ja na przykład chciałbym polatać szybowcem. Panowie, proszę zapamiętać, bo ja bym chciał i mam urodziny bardzo niedługo, pojutrze dokładnie. To mam nadzieję, że do mnie zadzwonicie. Ale wy, co chcielibyście wy zrobić po raz pierwszy? Napiszcie już teraz za darmo w aplikacji Radia SK i czekajcie na telefon od Sońcy i Korościela po południu. Bo jest szansa, że oni wam w tych marzeniach pomogą.

0: MediaMarkt.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
13: I po reklamie.
14: Płock na czasie.
15: Siema, Kuba Konchra z tej strony. Na starcie dobra informacja dla fanów fotografii. Startuje piąta edycja miejskiego konkursu fotograficznego Mój Przyjaciel Zwierzak. O szczegółach przeczytacie na facebookowym wydarzeniu i na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku. Na koniec zajrzyjmy do repertuaru Nowego Kina Przedwiośnie w Płocku, a tam do Waszej dyspozycji takie produkcje jak 100 dni, Misja Zeus, Mistyczka, Nie patrz w dół 2, czy też Niebo nad Normandią.
16: Muzyką się żyje.
17: Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała o tym, że chce zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy, a do tego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. W tym kawałku z kolei czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nad hitem Stygnie Lato, który, jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przechodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
18: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
17: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Liwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Ona zapewniła, że ten kawałek prędko Wam się nie znudzi.
19: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
17: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Liwki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl.
20: Imprezka.
17: Podobno jest kryzys ziemniaczany i ziemniaków jest coraz mniej i mogą być coraz droższe. No to ja czekam na moment, gdy frytki będzie można wziąć na raty. Ale nie na raty, a na hity. Zapraszam w imprezce Jonathan Fezet i wspomniana Liwka. Obejmuje noce. Mati Fuczyło. Cześć.
21: Na czasie.

0: Muszę wam się do czegoś przyznać. To Vance Joy i Riptide, a ja w liceum zagrałem kiedyś ten kawałek na gitarze i chyba nawet ktoś to nagrał. Oby nie dało się tego znaleźć, ale nie o tym teraz. Teraz to ja wam coś udowodnię.
1: Zaczynają się w SC.
0: Mówiąc dokładniej, udowodnię to, że w SC jesteśmy ekspertami w temacie nowości. Jak zawsze wybieramy dla was to, co najlepsze i to, co najnowsze w każdy czwartek. Po 23 ja gram wam zupełne nowości. To w programie Wszystkie Hity Zaczynają się w SC. Wtedy o północy odpalam to, co artyści właśnie teraz wypuścili. No i gram to razem z wami, ale przez cały weekend też dostarczamy wam całą listę hitów, nowych hitów, a teraz całą listę wykonawców wam dostarczam. I to jednego hitu. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harbour, and Satisfy You.

to Margaretti, prima balerina, 25 minut po 20 w ST w sobotę. Przed chwilą na antenie wspomniałem o tym, że ja to marzę o tym, żeby kiedyś polatać szybowcem. I dostałem wiadomość od słuchaczki Gosi, że zaprasza do siebie nawet jutro. I możemy polatać. Ja nie wiedziałem, że marzenia mogą spełniać się aż tak szybko i tak zaskakująco. Ale słuchajcie, wasze pierwsze razy też mogą spełnić się szybko. Wszystko przy okazji wspomnianego już dzisiaj przeze mnie konkursu, który czeka na was w popołudniowym programie Radia SK. W apce Eski można się zgłaszać i opisywać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, jakie jest wasze marzenie. I Sonita i Korościel mogą wam w tym pomóc. Ja mogę z kolei wam pomóc w tym, żeby rozkręcić trochę tę imprezkę, bo to w końcu imprezka eskowa. Będzie Stanach, będzie Temper City, będzie BB Rexa, a do tego będzie Oscar Sims i bez końca. No to bez końca i my się bawimy. A jak u was? Czekam na głosówki na eskowym messengerze.

to Oscar CMC bez końca. I pomimo tego, że ten hit akurat się skończył, to zaraz będę miał dla was kolejne. To jest SK 20 minut do 21. Słuchajcie, wydarzyły się piękne rzeczy. Klaudia Kazimierska, nasza biegaczka, znowu postanowiła zszokować świat. Niedawno wygrała cykl Diamentowej Ligi. To takie bardzo ważne, lekkoatletyczne zawody, a właściwie cały cykl tych zawodów. I w biegu na 1500 metrów dzisiaj w Bukareszcie. Wygrała zawody World Athletics Ultimate. I uwaga, 1500 metrów, 1,5 kilometra przebiegła w 3 minuty 54 sekundy. I to jest najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Ja mam wrażenie, że jej rywalki biegają już tylko po to, żeby popatrzeć na jej plecy. Wielkie, wielkie gratulacje. A tutaj tak przy okazji. Szybcy i wściekli. Fast and Furious.

Robin Schulz, Watermart i Take It Slow. Te hity kochamy bardzo, bo w końcu SK i wszystkie hity zaczynają się wesoło. To chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jako że zaczynają się wesołe hity, to będę miał ich dla was zdecydowanie więcej. Po 21 zagram wam jedną z ostatnich nowości. Taką, którą już możecie znać, ale z wydaniem polskim także. Czyli polski remix H i Mata Ring Ma Bell, ale będzie też Damiano Dawid będzie, Dua Lipa będzie, Shawn Mendes będą, będzie. Będzie. Ja też będę, więc zostańcie z nami.

0: Płock na czasie.
1: Siema, Kuba Honkera z tej strony. Na starcie zajrzyjmy do repertuaru kina Helios w Płocku, a tam do waszej dyspozycji nowości. Dla fanów fantasy i kina science fiction jest m.in. produkcja Totalna Magia 2. Na ekranie Nicole Kidman i Sandra Bullock. Pozostałe nowości to komedia 100 dni, Misja Zeus, czy też produkcja Niebo nad Normandią. A już 19 września w Orlen Arenie kolejna edycja turnieju Judo Sensei.
2: Muzyka się żyje.
3: Mata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. A teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce, numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring My Bell i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się Ring My Bell. Z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym roku tyle w jej karierze się wydarzyło, że aż napisała o tym piosenkę. Julia Wieniawa wydała nowy hit 27 do gwiazd, w którym śpiewa o osiąganiu sukcesów. Ostatnio miała okazję zaśpiewać z legendą na jednej scenie. Wystąpiła razem z Andreą Bocelli. A w rozmowie ze Ską zdradziła, co wtedy czuła.
4: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie podpiąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie. Potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie podgnął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
5: to się wydarzyło.
4: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
3: Andrea Bocelli wystąpił w Polsce w ramach światowej trasy koncertowej, pojawił się w Ergo Arenie w Trójmieście i na PGE Narodowym w Warszawie. Jego głos możecie usłyszeć w Radiu SK w hicie DNA z Davidem Guettą. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. I to nie jest zaskoczenie, bo Lew wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a 2115, Maty czy Reto. Co można robić w sobotę minutę po 21? Mam nadzieję, że zaraz mi powiecie. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze i mam nagrody, ale hity też mam. Mati Fuczyło to ja, cześć, dobry wieczór, a on to Damiano. Dawid, the first time. To co robicie? Wysyłajcie głosówki.

0: to YYY i Shawn Mendes.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdy grał koncerty w Polsce, w Krakowie, to w Esce zabraliśmy słuchaczy i wybraliśmy się na ten występ z wami. No, dlatego warto nas słuchać. Kto wie, kiedy Shawn znowu pojawi się w Polsce, ale gdy już się pojawi, no to coś mi mówi, że będzie szansa na to, żeby to powtórzyć. A co? Z tego miejsca pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy z Eską na koncertach już mieli okazję być. Mam nadzieję, że było fajnie, bo byłem tam z wami. Ale na koncercie to niedawno był zagrany ten kawałek. Ten, który zagram wam teraz ja w radiu. H nagrał Ring My Bell jakiś czas temu, niedawno, no i to stało się wielkim hitem. Zresztą to jest też numer jeden gorącej dwudziestki. Ale potem H wpadł też do Polski, wystąpił z Matą na festiwalu i co? I postanowili nagrać Ring My Bell, ale w polskim remiksie. No to my zagrajmy. Jako, że zrobiliśmy to też jako pierwsi już w nocy z czwartku na piątek, to zróbmy to też teraz. Ring My Bell ze zwrotką Maty.

0: klimatycznie, co? To Oliwka i poza tobą nic. 29 minut przed 22. Ja sprawdzam, co u was dzisiaj, co robicie właśnie teraz. I dostałem głosówkę.
1: No jak to, co można robić po 21? Mhm. Jechać do sklepu, bo zamiast zrobić krem do...
0: Do czego?
1: Przybita.
0: Okej.
1: Ubiło mi się masło. Pozdrawiam, Małgorzata.
0: Gosia, czyli u ciebie dwa w jednym. Masło na jutrzejsze śniadanie już jest, a ciasto będzie do kawy po śniadaniu. No to idealnie. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem lecą do ciebie.

od razu wiadomo, że to imprezka, prawda? 4 minuty do 22 to What If i Neptunyka. Ale, dzisiaj będzie jeszcze wielkie granie Westę, dosłownie, bo zbliża się SK Live Remix zawsze w piątki i zawsze w nocy. W nocy, z soboty na niedzielę, najwięksi światowi DJ-e przejmują naszą antenę i dzisiaj to Robin Schulz i Alan Walker. Ten drugi startuje o północy, więc fani klubowych brzmień wiecie co robić, czyli zostać do północy co najmniej, a po 22 wcześniej Dawid Podsiadło i na błysk zagramy. Mati Fuczyło, do usłyszenia jutro od 9.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami
1: Alan Walker.